0: Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę. Na pogrzebie Andrzeja Beja-Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka,

0: Super Express. Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa.
0: Tre Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
1: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Drian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
0: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
1: 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? Type O Negative, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali.
2: Na drodze serwisowej przy trasie 7 w Woli Dłużniewskiej doszło do groźnego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna, mający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował wrobić 28-letnią pasażerkę, wciągając ją na fotel kierowcy. Dzięki świadkom jego plan się nie powiódł, a mężczyzna trafił do aresztu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Od 15 sierpnia obywatele Gruzji, Kolumbii i Wenezueli muszą mieć wizę, by przyjechać do Polski w celach zawodowych. Zmiany te mają ograniczyć nielegalne zatrudnienie i szarą strefę. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przedsiębiorców korzystających z zagranicznych pracowników, zwłaszcza w sektorach z brakami kadrowymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą.
2: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, 3-osobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Podczas sobotniej defilady wojskowej w Warszawie uwagę przykuł szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sięga do kieszeni i wkłada coś do ust. Bogucki wyjaśnił, że były to miętowe drażetki, odpowiadając na sugestie o używkach. Roman Giertych skomentował, że niezależnie od tego, co to było, warto okazać szacunek dla munduru.
0: Słuchacie Radia Super Express,
2: gdzie w programie Niedyskretnie o politykach Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz omówili kontrowersje wokół defilady z okazji święta Wojska Polskiego. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości spotkało się z falą krytyki, podkreślając brak spójnej strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Dyskusja dotyczyła także zderzenia tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa, co wywołało mieszane reakcje.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Dziokowicz stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
1: Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski w siatkówce, świętuje dziś drugą rocznicę ślubu z Magdaleną Wróbel. Para powiedziała sobie tak 17 sierpnia 2021 roku. Z tej okazji siatkarz podzielił się z fanami romantycznymi zdjęciami na Instagramie. Magdalena, żona Jakuba, jest prawniczką i autorką publikacji o podatkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA PGA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimova po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimova zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura także 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. M jak miłość powraca na antenę TVP2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo, Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
0: Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość. W Białymstoku pożegnano Andrzeja Beja-Zaborskiego, aktora, którego widzowie pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który jego miłość do

0: plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Roman Polański, człowiek, którego życie mogłoby być scenariuszem filmu, kończy dziś 93 lata. Przeżył getto, stracił matkę w Auschwitz, a jego żona Sharon Tate została brutalnie zamordowana przez sektę Mansona. Mimo to zdobył Oscara i Złotą Palmę. Ale nie zapominajmy, że przyznał się do wykorzystania 13-latki i uciekł z USA. Jego biografia to mieszanka talentu, tragedii i kontrowersji, której nie sposób zamknąć w prostych słowach.
0: Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
1: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rockowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już wiosną 2027 roku planuje powrót na scenę. Tommy Lee, perkusista Mötley Crüe, był prawdziwym ucieleśnieniem rock'n'rollowego chaosu, latając nad głowami fanów i łamiąc wszelkie granice. Jego życie to niekończący się spektakl, w którym perkusja kręciła się szybciej niż świat, a małżeństwo z Pamelą Anderson stało się globalnym reality show. Jednak za maską gwiazdora krył się człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego szalonego życia, w tym wyrokiem więzienia za przemoc domową. Dziś Tommy nosi wiele kapeluszy, próbując odnaleźć siebie poza sceną. Ale czy można naprawdę zejść z niej, gdy całe życie było jednym wielkim show?
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września, utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
0: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Svantevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A Scef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami. Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
2: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Tragiczny pożar w Świerczynie, w gminie Drobin, zniszczył rodzinną firmę Wędzarka Mielczarka i pochłonął życie 45-letniego mężczyzny. Ogień wybuchł podczas wędzenia wędlin, a budynek zakładu spłonął doszczętnie. Właścicielka firmy wyraziła wdzięczność strażakom i wszystkim, którzy udzielili pomocy, oraz złożyła kondolencje rodzinie zmarłego. Śledztwo w sprawie przyczyn pożaru trwa. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych. Inicjatywa zbierania podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, nabiera tempa. Do tej pory zebrano 27,5 tysiąca podpisów, a do końca września potrzeba ich co najmniej 132 tysiące. Szanse na sukces akcji szacowane są na procent. Prezydent Trzaskowski zrezygnował z urlopu, przygotowując się na ewentualne referendum. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy, w wyniku której zmarł 38-letni mężczyzna. Poszkodowany nie był uczestnikiem przyjęcia, a jedynie gościem hotelu. Prokuratura ustaliła, że w zdarzeniu brały udział jeszcze 2 osoby, które mają zostać wkrótce zatrzymane. Podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia. Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia obywateli Ukrainy, w które zamieszany był zawodnik Federacji Walk. Grupa posłanek złożyła interpelację do ministra kultury, domagając się reakcji na promowanie przemocy w kulturze masowej. Posłanki wyrażają obawy, że takie treści mogą wpływać na młodzież, normalizując agresję i nienawiść. Ministerstwo Kultury ma odpowiedzieć na pytania dotyczące działań przeciwdziałających przemocy w mediach.
1: Ekipa Eska Summer City odwiedziła schronisko w Świdnicy, przekazując karmę dla zwierząt od wiejskiej zagrody i pana mięsko. Radość czworonogów i wolontariuszy była ogromna. Pomarańczowy patrol kontynuuje trasę po Dolnym Śląsku, a już 20 sierpnia zawita do Wiwa. Szczegóły na kanałach społecznościowych Eska Wrocław News.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów.
2: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, poszkodowani i rodziny ofiar mogą ubiegać się o odszkodowania z polisy OC. Pula wynosi niemal 30 milionów złotych, ale jest do podziału między wszystkich poszkodowanych. Prawniczka Agnieszka Ryznar radzi, by już teraz zbierać dokumentację medyczną i rachunki związane z leczeniem. Ważne jest szybkie zgłoszenie roszczeń, ale bez pochopnego podpisywania ugód z ubezpieczycielem. Nie jest jeszcze jasne, według jakiego prawa będą ustalane odszkodowania, co zależy od ustaleń śledczych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą. Słowacka firma ST Wow Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
2: Niewiadów Polska, grupa militarna spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: radość podpowie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
3: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. M jak miłość powraca na antenę TVP2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
3: W serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sąd Okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Koalicję rządzącą czeka poważny spór o Trybunał Konstytucyjny. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, przekonuje, że Maciej Berek to odpowiedni kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając jego kompetencje w dziedzinie legislacji. Jednak większość uczestników sądy Radia Z opowiedziała się przeciwko tej kandydaturze. Tomczyk zapewnia, że przywrócenie praworządności pozostaje jednym z najważniejszych celów rządu. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano Onet opublikował wyniki sondażu dotyczącego przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zaledwie około 39,5% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję. Przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest więcej, bo aż około 47,5%. Kluczową rolę mogą odegrać niezdecydowani, którzy stanowią niecałe 13% ankietowanych. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
0: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka skory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
0: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj zmarł Jan Frycz, wybitny polski aktor w wieku 72 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz był znany z niemal 200 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, a jego odejście poruszyło zarówno środowisko artystyczne, jak i polityczne. Aktor pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, będąc aktywnym zawodowo do ostatnich chwil.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę.
2: Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł 15 sierpnia, przegrywając walkę z rakiem. Mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, jeżdżąc na chemioterapię prosto z prób w Teatrze Narodowym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury, a jego pasja i zaangażowanie pozostaną w pamięci wielu. Frycz miał jeszcze wiele planów na przyszłość, które niestety nie doczekają się realizacji.
1: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
2: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa. Alice in Chains, zespół, który z glam przeszedł do grunge'u,

0: Contents DC powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaine DC postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath o pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem. 4 filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem? Type O Negative, zespół, który w latach 90. wstrząsnął światem gotyckiego metalu, wciąż pozostaje ikoną. Ich album October Rust, wydany 20 sierpnia 1996 roku, to prawdziwa perełka, która do dziś zachwyca swoim mrocznym klimatem. Peter Steele, lider zespołu, nie tylko zaskakiwał muzyką, ale i okładkami, jak choćby tą z własnym odbytem. Cóż, nie każdy zespół potrafi tak skutecznie przyciągnąć uwagę.
1: Donny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. 4 słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Marra zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego 5. albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wczoraj, 17 sierpnia, zmarł Jan Frycz, ceniony aktor teatralny i filmowy, mający 72 lata. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Daria w serialu Ślepnąc od świateł. Postać bezwzględnego gangstera zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Frycz stworzył jedną z najwybitniejszych kreacji w historii polskich seriali. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Agnieszkę M., matkę jednego z maturzystów, o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych przeznaczonych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Środki miały być wykorzystane na bal uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Mimo problemów, studniówka odbyła się zgodnie z planem. Stuart K.B., znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i przebywa w warszawskim areszcie. W środę ma zostać przesłuchany w związku z aferą Pandora Gate, dotyczącą zarzutów o kontakty pedofilskie z małoletnimi fankami. Prokuratura planuje formalnie przedstawić mu zarzuty, które obejmują również rozpijanie nieletnich. Sprawa była przedmiotem postępowania przed brytyjskim sądem, który zgodził się na jego wydanie polskim organom ścigania. 6 osób usłyszy zarzuty po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach. 38-letni mężczyzna, który nie był gościem uroczystości, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura ustaliła, że w pobiciu brały udział także 2 osoby, które jeszcze nie zostały zatrzymane. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.
2: Pożar wybuchł dziś w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w trudno dostępnym miejscu, dlatego strażacy musieli zostać przetransportowani śmigłowcem Topr. Pali się ściółka leśna i wnętrze jednego drzewa. Jedną z możliwych przyczyn pożaru jest uderzenie pioruna. Na szczęście ogień został szybko zauważony i nie zdążył się rozprzestrzenić.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dziś nad Bałtykiem panują trudne warunki pogodowe. W Dąbkach wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli na wszystkich tamtejszych plażach. Silne prądy wsteczne i wysokie fale sprawiają, że wchodzenie do wody jest śmiertelnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, więc gdy pogoda się poprawi, kąpiele będą możliwe. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą. Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Głuchołazy ponownie zmagają się z podtopieniami po intensywnych opadach deszczu. Strażacy interweniowali ponad 50 razy, usuwając wodę z zalanych ulic i piwnic oraz udrażniając przepusty. Mieszkańcy przypominają sobie powódź sprzed 2 lat, a sytuacja zwraca uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podobne problemy występują w innych częściach Dolnego Śląska, gdzie strażacy również mają pełne ręce roboty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
1: Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski w siatkówce, świętuje dziś drugą rocznicę ślubu z Magdaleną Wróbel. Para powiedziała sobie tak 17 sierpnia 2021 roku. Z tej okazji siatkarz podzielił się z fanami romantycznymi zdjęciami na Instagramie. Magdalena, żona Jakuba, jest prawniczką i autorką publikacji o podatkach. Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
1: Dziś mija druga rocznica śmierci Franciszka Smudy, wybitnego trenera piłkarskiego, który zmarł 18 sierpnia 2024 roku. Smuda, były selekcjoner reprezentacji Polski, pozostaje w pamięci kibiców jako jeden z dwóch polskich trenerów, którzy wprowadzili drużynę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jego grób na krakowskim cmentarzu rakowickim jest miejscem pamięci dla wielu fanów. Podczas pogrzebu uhonorowano go Orderem Odrodzenia Polski.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimowa po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimowa zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranchu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relacje z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowela. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Przepis na życie obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłem i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
0: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczają delegację Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Müller tworzą nową, trzyosobową reprezentację w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To kolejny etap rozłamu w PiS, który finalizuje wykluczenie ludzi Mateusza Morawieckiego z partii. Formalne powołanie nowej delegacji ma nastąpić w najbliższych dniach. Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
0: Osad z kamienia może szybko zniszczyć czajnik, dlatego warto go regularnie czyścić. Tani i skuteczny sposób to użycie soku z cytryny lub kwasku cytrynowego. Można też zastosować ocet, który w pół godziny usunie nawet najtwardszy nalot. Dzięki temu czajnik będzie działał dłużej, a napoje będą smaczniejsze. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
2: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś Zbigniew Ziobro obchodzi swoje 56. urodziny. Znany polityk, od lat obecny na polskiej scenie, jest również prawnikiem z wykształcenia. Mało kto wie, że jego pełne imię to Zbigniew Tadeusz Ziobro. Od 2015 roku pełni funkcję ministra sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość.
2: Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł w minioną sobotę, pozostawiając po sobie nie tylko wspaniałe role, ale i wiele pytań. Mimo ciężkiej choroby, która towarzyszyła mu od wielu lat, nie przestawał pracować, jakby chciał udowodnić, że scenę opuszcza się tylko na chwilę. Jego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem artystycznym, a tajemnicza choroba, którą ukrywał, dodaje całej sytuacji nuty dramatyzmu. Czyżby nawet w obliczu śmierci aktorzy musieli grać swoje role do końca?
1: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
2: Anna Dymna i Jan Frycz, zanim stali się gwiazdami polskiego kina, byli po prostu dziećmi bawiącymi się w teatrzyk przy krakowskiej Poczcie Głównej. Ich przyjaźń, która zaczęła się w szkole podstawowej, przetrwała dekady, a Dymna mówiła o Fryczu jak o bracie. Po jego śmierci aktorka przyznaje, że straciła nie tylko przyjaciela, ale i kawałek własnej historii. Frycz, mimo poważnych problemów zdrowotnych, do końca pozostał aktywny zawodowo, tworząc blisko 200 ról.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa burza. Jacek Kawalec, były członek Budki Suflera, postanowił rozbawić publiczność parodią Zenka Martyniuka, co wywołało prawdziwy skandal. Zenek, nie pozostając dłużny, zapowiada kroki prawne, twierdząc, że jego dobre imię zostało nadszarpnięte. Ciekawe, czy sądowa batalia zakończy się szczęśliwym zakończeniem, czy może kolejnym odcinkiem tej telenoweli.
1: Daria Zawiałow, urodzona 18 sierpnia 1992 roku, to prawdziwa gwiazda polskiej sceny muzycznej, choć zaczynała od śpiewania w chórkach u Maryli Rodowicz i na weselach. Jej droga na szczyt była pełna wyzwań, ale dziś jej piosenki nuci cała Polska. Artystka przeszła spektakularną metamorfozę, od dziewczęcego wizerunku po rokowy pazur i platynowy blond. Mimo że ogłosiła przerwę w koncertach, już 7 roku planuje

0: Rabina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września, utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto. Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
1: Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych.
0: Na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem 2 nastolatek. Dziewczyny w wieku 15 i 13 lat po spożyciu alkoholu wsiadły na elektryczną hulajnogę i zderzyły się ze znakiem drogowym. Młodsza z nich trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie były poważne. Policja ujawniła, że 15-latka nie miała uprawnień do kierowania hulajnogą, a obie dziewczyny nie miały kasków. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: W Chotomowie pod Legionowem przypadkowy przechodzień znalazł owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Policja szybko zidentyfikowała właściciela, który został ukarany ograniczeniem wolności i zakazem posiadania psów. Pies, nazwany Volt, znalazł już bezpieczny dom. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków w takich sytuacjach.
0: Dziś w Tatrzańskim Parku Narodowym wybuchł pożar w okolicach Włosienicy, niedaleko Morskiego Oka. Ogień zlokalizowano w trudno dostępnym miejscu, co wymagało interwencji śmigłowca TOPR. Wstępne przypuszczenia wskazują, że przyczyną mogło być uderzenie pioruna. Pożar udało się szybko zauważyć, dzięki czemu nie objął większego terenu.
1: Tragiczny finał wesela w Wadowicach. 6 osób usłyszało zarzuty pobójcy, w wyniku której zmarł 38-letni mężczyzna. Poszkodowany nie był uczestnikiem przyjęcia, a jedynie gościem hotelu. Prokuratura ustaliła, że w zdarzeniu brały udział jeszcze 2 osoby, które mają zostać wkrótce zatrzymane. Podejrzanym grozi kara do 5 lat więzienia.
0: W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: Dziś wszystkie kąpieliska w Dziwnowie i okolicach są zamknięte z powodu trudnych warunków pogodowych. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta i wolna od sinic, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajmy, by zawsze respektować polecenia ratowników. W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
0: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki.
1: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia.
2: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP 7.10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda PSIX-1 ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranczu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo, Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
2: Domenica Montero to telenowela, której jednym z głównych czarnych charakterów jest Kiara, grana przez Scarlett Gruber. Kiara to próżna i impulsywna kuzynka głównej bohaterki, która nieustannie knuje intrygi, by zdobyć to, co ma Domenica. W najnowszych odcinkach Kiara wdaje się w romans z Maxem Langerem, planując wspólnie z nim oszustwo na wielką skalę. Jednak gdy Max zaczyna zakochiwać się w Domenice, sytuacja wymyka się spod kontroli. Scarlett Gruber, odtwórczyni roli Kiary, to wenezuelska aktorka, która zyskała popularność dzięki rolom w wielu telenowelach. Jej kariera rozpoczęła się od baletu, ale kontuzja zmusiła ją do zmiany ścieżki zawodowej na aktorstwo. Warto śledzić dalsze losy bohaterów Domenica Montero, bo emocji na pewno nie zabraknie.
1: Przepis na życie obchodzi swoje 15-lecie od premiery. Serial, który zadebiutował 6 marca 2011 roku na antenie TVN, zdobył serca widzów ciepłem i apetycznymi daniami. Przez 5 sezonów śledziliśmy losy Anki Zawadzkiej, granej przez Magdalenę Kumorek, która po życiowych zawirowaniach odkrywa pasję do gotowania. W obsadzie znaleźli się także Borys Szyc, Piotr Adamczyk i Edyta Olszówka, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Serial zakończył się w listopadzie 2013 roku, ale jego bohaterowie wciąż pozostają w pamięci widzów. Dziś, po latach, aktorzy przeszli wiele zmian, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia obywateli Ukrainy, w które zamieszany był zawodnik Federacji Walk. Grupa posłanek złożyła interpelację do ministra kultury, domagając się reakcji na promowanie przemocy w kulturze masowej. Posłanki wyrażają obawy, że takie treści mogą wpływać na młodzież, normalizując agresję i nienawiść. Ministerstwo Kultury ma odpowiedzieć na pytania dotyczące działań przeciwdziałających przemocy w mediach.
3: NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada trzyetapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
2: W Chojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano dwie kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych. Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów. Policjanci z Lublina zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o seryjne oszustwa. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od kobiet, nawiązując z nimi bliskie relacje. Jedna z ofiar straciła ponad 110 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach finansowych. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
3: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia. 5 sierpnia w gminie Wieliszew zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Hyundai'a, który stwarzał zagrożenie na drodze. 32-letni mieszkaniec Warszawy uszkodził pojazd świadka i próbował uciec policji, znieważając funkcjonariusza. Mężczyzna, będący instruktorem sztuk walki, odpowie przed sądem za szereg przestępstw, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Całe postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Legionowie. Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały między innymi elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
2: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to też 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę.
2: Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł 15 sierpnia, przegrywając walkę z rakiem. Mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, jeżdżąc na chemioterapię prosto z prób w Teatrze Narodowym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury, a jego pasja i zaangażowanie pozostaną w pamięci wielu. Frycz miał jeszcze wiele planów na przyszłość, które niestety nie doczekają się realizacji.
1: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
1: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa. Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
2: Trey Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fontaines DC powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny roller coaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines DC postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
2: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy...
1: Pod stołem.

0: były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Mara zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego piątego albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
0: Na drodze serwisowej przy trasie 7 w Woli Dłużniewskiej doszło do groźnego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna, mający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował wrobić 28-letnią pasażerkę, wciągając ją na fotel kierowcy. Dzięki świadkom jego plan się nie powiódł, a mężczyzna trafił do aresztu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą. Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce. W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany.
1: W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki. Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez 2-metrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 km byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników. Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów.
1: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
0: Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
1: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa Impostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
0: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem. Słowacka firma Estival Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
2: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
2: serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat, bez przesady, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez 2-metrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu. W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany. Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię. Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań. Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki. Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków i zatrzymała 42-letniego mężczyznę w związku z łódzką transakcją narkotykową. Akcja rozpoczęła się w Świecku, a zakończyła w Łodzi, gdzie w mieszkaniu podejrzanego znaleziono nielegalne substancje. Mężczyzna usłyszał zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
3: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
2: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z 2 synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość. Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub. Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na ruch telewizji polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać. Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relacje z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września, utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
2: Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Starym Lubiejewie wybuchł skandal związany z balem maturalnym. Agnieszka M., matka jednego z uczniów, została oskarżona o przywłaszczenie ponad 30 tysięcy złotych z funduszy zebranych na studniówkę. Kobieta przyznała się do winy, a sprawa trafiła do sądu. Mimo problemów, bal odbył się zgodnie z planem 17 stycznia tego roku.
1: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
0: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki. Słuchacie Radia Super Express. NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada 3-etapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region Bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
1: Policjanci z Lublina zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o seryjne oszustwa. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od kobiet, nawiązując z nimi bliskie relacje. Jedna z ofiar straciła ponad 110 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach finansowych. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu.
0: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały m.in. elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
1: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu. Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
0: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Nowak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
0: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Amanda Anisimowa awansowały do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Świątek pokonała Marię Sakkari, a Anisimova po emocjonującym meczu z Aleksandrą Ilą wygrała 6 gemów z rzędu. W trakcie meczu Anisimova zwróciła uwagę złocistym napojem, który okazał się gazowanym energetykiem z elektrolitami. Teraz Amerykanka zmierzy się z Lindą Noskową.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMET. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: W serialu Pierwsza miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada trzyetapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
0: W Chojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano dwie kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych. Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Lublina zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o seryjne oszustwa. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od kobiet, nawiązując z nimi bliskie relacje. Jedna z ofiar straciła ponad 110 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za oszustwa grozi mu do 8 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność w kontaktach finansowych. Rybiki cukrowe to częsty problem w naszych łazienkach. Te małe owady uwielbiają wilgoć i ciemność, ale można je łatwo zwalczyć domowymi sposobami. Wystarczy kartka papieru posmarowana miodem, aby skutecznie je unieruchomić. Warto też pamiętać o utrzymaniu niskiej wilgotności, aby zapobiec ich powrotowi. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu. W Swarzędzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 51-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który przyznał się do usiłowania zabójstwa. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia. 5 sierpnia w gminie Wieliszew zatrzymano nietrzeźwego kierowcę Hyundai'a, który stwarzał zagrożenie na drodze. 32-letni mieszkaniec Warszawy uszkodził pojazd świadka i próbował uciec policji, znieważając funkcjonariusza. Mężczyzna, będący instruktorem sztuk walki, odpowie przed sądem za szereg przestępstw, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Całe postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały m.in. elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
0: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Lato w pełni, a pogoda zachwyci nas dzisiaj z przelotnym deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy. Świat polskiej kultury pogrążył się w żałobie po śmierci Jana Frycza, aktora, którego talent na zawsze zapisał się w historii kina i teatru. Justyna Stepkowska w swoim stylu oddała hołd Fryczowi, pisząc pod grafiką Matyldy Damięckiej. Genialny aktor za wcześnie. Internet zalała fala wspomnień, a grafika Damięckiej stała się symbolicznym miejscem pożegnania. Cóż, nawet wirtualne łzy mają swoją wagę.
3: Jan Frycz, wybitny aktor, odszedł 15 sierpnia, przegrywając walkę z rakiem. Mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, jeżdżąc na chemioterapię prosto z prób w Teatrze Narodowym. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury, a jego pasja i zaangażowanie pozostaną w pamięci wielu. Frycz miał jeszcze wiele planów na przyszłość, które niestety nie doczekają się realizacji.
2: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
3: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa. Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie. Rokowizna w Gdańsku za nami, a na scenie prawdziwy show dała łódzka Koma z Piotrem Roguckim na czele. Publiczność pod Polsat Plus Areną nie mogła się nacieszyć, zwłaszcza gdy zespół zagrał kultowy Killing in the Name, Rage Against the Machine. A teraz uwaga, Koma planuje nagrać nową muzykę. Po 5-letniej przerwie wrócili na scenę, a teraz może zaskoczą nas czymś naprawdę mocnym. Czekamy z niecierpliwością.
3: Tre Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
2: Fontaine's DC powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaine DC postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
3: Donny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów okazały się dla Mara zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego piątego albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: nowej.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
1: Na drodze serwisowej przy trasie 7 w Woli Dłużniewskiej doszło do groźnego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna, mający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował wrobić 28-letnią pasażerkę, wciągając ją na fotel kierowcy. Dzięki świadkom jego plan się nie powiódł, a mężczyzna trafił do aresztu. Kobieta została przewieziona do szpitala. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poniedziałkowe burze i ulewy spowodowały ogromne zniszczenia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na południu kraju, gdzie wichury zrywały dachy, a woda zalewała miasta. W Głuchołazach intensywne opady zamieniły ulice w rwące rzeki, paraliżując życie mieszkańców. W powiecie gliwickim wichura uszkodziła 11 dachów, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Prawie 1/4 mieszkańców Białegostoku rozważa przeprowadzkę na wieś. Głównym powodem są wysokie ceny domów w mieście, które są o 36% wyższe niż w okolicznych miejscowościach. Podobne tendencje obserwuje się w Szczecinie i Lublinie, choć w Gdańsku aż 44% mieszkańców myśli o wyprowadzce na wieś. Rozwój przedmieść Białegostoku stawia wyzwania przed lokalnymi samorządami, które muszą nadążać z infrastrukturą. Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce. W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany.
2: W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki. Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez 2-metrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 km byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego Marta Müller-Gajek złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej-Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia. Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników. Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje.
0: Słowacka firma ST Vow Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP, jeden po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
2: Na poligonie w tureckiej Koni zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda PSIX-1 ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cichan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cichan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cichan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMET. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: W serialu Pierwsza miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez 2-metrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu. W Polsce trwa debata na temat gotowości obronnej zainicjowana przez propozycję Sławomira Mentzena o przeprowadzeniu próbnej mobilizacji. Generał Maciej Klisz podkreśla, że test jednej brygady to za mało, by ocenić przygotowanie całego państwa na kryzys. Mobilizacja to proces obejmujący nie tylko wojsko, ale i całe struktury państwowe. Współczesne zagrożenia wymagają zintegrowanego podejścia, angażującego całe społeczeństwo.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany. Żółte zacieki i osad w muszli klozetowej to problem wielu łazienek. Skutecznym domowym sposobem na ich usunięcie jest użycie ciepłego octu spirytusowego. Wystarczy podgrzać ocet, namoczyć nim papierowe ręczniki i obłożyć nimi zabrudzone miejsca na pół godziny. Ocet nie tylko usuwa osad, ale także dezynfekuje powierzchnię. Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań. Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zyskuje popularność w polskich ogrodach jako alternatywa dla hortensji. Ta roślina zachwyca kulistymi kwiatostanami w intensywnych kolorach i kwitnie aż do pierwszych przymrozków. Aby cieszyć się jej pięknem, warto zapewnić jej ciepłe, nasłonecznione miejsce i regularne podlewanie. Piątak to doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród pozostał kolorowy aż do późnej jesieni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki. Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków i zatrzymała 42-letniego mężczyznę w związku z łódzką transakcją narkotykową. Akcja rozpoczęła się w Świecku, a zakończyła w Łodzi, gdzie w mieszkaniu podejrzanego znaleziono nielegalne substancje. Mężczyzna usłyszał zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
3: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
2: Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, po intensywnym okresie pracy postanowił odpocząć. Polityk odwiedził fryzjera, a następnie udał się do Serocka, by zrelaksować się na rowerze wodnym. Karski, znany z egzekwowania partyjnej lojalności, teraz cieszy się chwilą wytchnienia na łonie natury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki, były premier, podzielił się w sieci zdjęciem z 2 synami, którzy już go przerosli. Starszy syn, Jeremiasz, jest dorosły, a młodszy, Ignacy, to nastolatek. Morawiecki, który zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niego rodzina, spędza z dziećmi każdą wolną chwilę. Zwykle dzieli się zdjęciami z młodszymi pociechami, ale tym razem pokazał się z dorosłymi synami. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość.
2: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
1: Świat teatru pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Aktor, mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, co dla wielu może być zaskoczeniem. Zaledwie kilka dni przed śmiercią rozpoczął próby do nowego spektaklu, a zdjęcia do kolejnej części nigdy w życiu były już zaplanowane. Frycz, jak widać, nie uznawał emerytury i do końca walczył z chorobą, nie rezygnując z pracy, która była jego pasją. Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor, postanowił podbić muzyczną scenę i rozważa udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Internauci zareagowali entuzjastycznie, dając mu aż 93% poparcia w ankiecie. Czyżbyśmy mieli nowego kandydata na eurowizyjną scenę w Bułgarii? Czekamy na Ruch Telewizji Polskiej, która jeszcze nie ogłosiła konkursu, ale Fabiański już nie może się doczekać.
2: Sylwia Gliwa, gwiazda na Wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, niejedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę? W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda nachybił, trafił, zadziałały jak złoto.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Męskie granie 2026 dobiega końca, a finałowy koncert odbędzie się w Warszawie na lotnisku Bemowo. Organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów, transmitując wydarzenie na żywo na YouTube i po raz pierwszy w historii w TVP2. Na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Vito Bambino i Igora Herbuta. Cóż, wakacje się kończą, a z nimi letnie festiwale, więc warto złapać ostatnie dźwięki lata.
2: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Svantevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A. Scef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami. Cztery filmy o The Beatles w drodze, a internet już szaleje. Najnowsze wideo z planu, gdzie odtwarzana jest kultowa scena na Abbey Road, bije rekordy popularności. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w legendarną czwórkę, a reżyserią zajmie się Sam Mendes. Premiera zaplanowana na kwiecień 2028 roku, ale już teraz emocje sięgają zenitu. Czyżby Beatlesi znów mieli zawładnąć światem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem, bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Ursynowie policja zatrzymała 40-latka prowadzącego Toyotę pod wpływem kokainy i THC. Mężczyzna miał 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a przy nim znaleziono marihuanę, kokainę i amfetaminę. Usłyszał zarzuty związane z jazdą pod wpływem i posiadaniem narkotyków. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym i zakazie opuszczania kraju. Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych. W Białymstoku, przed wjazdem na parking podziemny centrum handlowego, młoda kobieta straciła przytomność. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili brak tętna i oddechu, co zmusiło ich do dwukrotnego przeprowadzenia reanimacji. Dzięki ich działaniom kobieta odzyskała funkcje życiowe i została przekazana pod opiekę lekarzy. Obecnie przebywa w szpitalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. 6 zawodników z 6 krajów, w tym z Polski, zmierzy się w 6 konkurencjach. Wydarzenie ma charakter sportowy i charytatywny, a zebrane środki wesprą Stowarzyszenie Onko Wiktory. Początek imprezy o godzinie 15 na Rynku Kościuszki. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, oświadczył, że nazwa ukraińskiej jednostki imienia bohaterów UPA nie zostanie zmieniona, mimo protestów ze strony Polski. Decyzja ta wywołała poważny kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem, który Bodnar określił jako jeden z najpoważniejszych w historii. Ambasador podkreślił, że stanowisko Polski zostało odebrane w Kijowie jako ultimatum, a spór pozostawił trwały ślad w stosunkach obu krajów.
1: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką, Lucynę P., na 2 lata więzienia za przywłaszczenie blisko 700 tysięcy złotych i składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wyrok jest nieprawomocny. Dodatkowo nałożono na nią grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem w organizacjach pozarządowych. Lucyna P. musi także naprawić szkodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. W przyszłym roku przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zmianę słów hymnu, proponując zastąpienie Napoleona Bonapartego Bolesławem Chrobrym. Autor petycji argumentuje, że stulecie hymnu to dobra okazja, by dostosować jego treść do współczesnych realiów i podkreślić polskie dziedzictwo. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy przyspieszającej kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Nowe przepisy mają obejmować m.in. budowę drogi krajowej nr 7 do portu morskiego w Gdyni oraz rozbudowę portów w Gdyni i Świnoujściu. Tusk podkreślił, że przyjęcie ustawy to szansa na szybszą realizację ważnych projektów dla polskiej gospodarki. W trakcie konferencji premier odniósł się także do sytuacji związanej z Marcinem Romanowskim oraz incydentem w Bydgoszczy. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia obywateli Ukrainy, w które zamieszany był zawodnik Federacji Walk. Grupa posłanek złożyła interpelację do ministra kultury, domagając się reakcji na promowanie przemocy w kulturze masowej. Posłanki wyrażają obawy, że takie treści mogą wpływać na młodzież, normalizując agresję i nienawiść. Ministerstwo Kultury ma odpowiedzieć na pytania dotyczące działań przeciwdziałających przemocy w mediach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: gdzie w programie Niedyskretnie o politykach Joanna Miziołek i Rafał Ziemkiewicz omówili kontrowersje wokół defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wystąpienie prezydenta podczas uroczystości spotkało się z falą krytyki, podkreślając brak spójnej strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Dyskusja dotyczyła także zderzenia tradycyjnych wartości z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa, co wywołało mieszane reakcje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambę. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Elina Świtolina wycofała się z turnieju WTA w Cincinnati z powodu kontuzji stawu skokowego. Ukrainka miała zmierzyć się z Siu Wang, która awansowała bez gry do kolejnej rundy. Kontuzja Świtoliny może wpłynąć na pozycję Igi Świątek w rankingu WTA, która broni 1000 punktów zdobytych rok temu. Jeśli Świątek wygra 2 kolejne mecze, wyprzedzi Świtolinę w notowaniu, co jest ważne przed US Open.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
1: Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony żony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Ainur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Ainur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak Miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Jesienny sezon M jak Miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMET. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon.
1: NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada trzyetapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
2: Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka.
1: W poniedziałek, 17 sierpnia, mieleccy policjanci zatrzymali 55-letniego kierowcę, który prowadził samochód, mając 4 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a jego prawo jazdy odebrane. Grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków nietrzeźwych kierowców, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu.
1: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia. Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały między innymi elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bonnie Tyler, walijska legenda muzyki, pożegnała się z tym światem w lipcu, a jej ostatnia droga była pełna wzruszeń i symboli. W Swansea odbyło się nabożeństwo, które przyciągnęło tłumy fanów i bliskich, a biała trumna, owinięta walijską flagą, była centralnym punktem ceremonii. Mimo że jej głos już nie zabrzmi na żywo, jej hity, takie jak Total Eclipse of the Heart, pozostaną z nami na zawsze. Cóż, nawet gwiazdy muszą kiedyś zejść ze sceny.
2: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania.
1: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
2: W 178. odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melih, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melih wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melihowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie.
1: Trey Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii.
2: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Donny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Mara zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego piątego albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach. Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
2: Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osborna. W odpowiedzi Kelly Osborne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
1: Zespół Happysad, jak widać, nie zna umiaru w świętowaniu swojego 25-lecia. Po tym, jak bilety na wiosenną trasę koncertową rozeszły się szybciej niż świeże bułeczki, postanowili dorzucić jeszcze jeden koncert w Warszawie. 22 sierpnia w Amfiteatrze Sowińskiego fani będą mieli kolejną okazję, by usłyszeć utwory, które nie były grane na żywo od dekad. Ciekawe, czy tym razem bilety też znikną w mgnieniu oka, czy może ktoś zdąży mrugnąć.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i zasłużona działaczka społeczna. Miała 99 lat. W czasie wojny była łączniczką i strzelcem w Armii Krajowej. Po wojnie poświęciła się pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i kultywowaniu pamięci o powstańcach. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Na drodze serwisowej przy trasie 7 w Woli Dłużniewskiej doszło do groźnego wypadku. Pijany 54-letni mężczyzna, mający dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, próbował wrobić 28-letnią pasażerkę, wciągając ją na fotel kierowcy. Dzięki świadkom jego plan się nie powiódł, a mężczyzna trafił do aresztu. Kobieta została przewieziona do szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce.
2: Mariusz Błaszczak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział się za wspólną listą prawicy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, obejmującą Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Wykluczył jednak współpracę z Grzegorzem Braunem, krytykując jego kontrowersyjne wypowiedzi. Błaszczak ostro skrytykował również Mateusza Morawieckiego, obarczając go winą za rozłam w prawicy i podważanie wiarygodności własnego rządu. Te wypowiedzi pokazują, że na prawicy trwa intensywna dyskusja o przyszłości obozu wyborczego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się wysokim poparciem wśród Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster aż 64% badanych ocenia jej działalność pozytywnie. Jej aktywność społeczna, w tym ochrona dzieci w sieci i praca fundacji, przyczyniają się do tej popularności. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki ma bardziej podzielone notowania z 47% pozytywnych ocen. Podczas sobotniej defilady wojskowej w Warszawie uwagę przykuł szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sięga do kieszeni i wkłada coś do ust. Bogucki wyjaśnił, że były to miętowe drażetki, odpowiadając na sugestie o używkach. Roman Giertych skomentował, że niezależnie od tego, co to było, warto okazać szacunek dla munduru. W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje trzy duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników. Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów.
1: Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
0: Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
1: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa Impostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
0: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem. Słowacka firma Estival Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Niewiadów Polska, grupa militarna, spółka akcyjna, zainwestuje 7 milionów złotych w rozwój krajowego przemysłu obronnego. Dzięki nowej umowie z Polską Grupą Hutniczą, NPGM uzyska dostęp do produkcji kluczowych komponentów, takich jak korpusy bomb NATO i rakiet. Konsolidacja Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć udział polskich firm w sektorze obronnym. Współpraca obejmuje także rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów staliwnych i żeliwnych. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od zagranicznych dostawców. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W letnim krajobrazie lekki deszcz może pojawić się niespodziewanie, dodając przyjemnej rzeźkości.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 1009 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 16 na TVP1, Poyraz błędnie interpretuje sytuację, myśląc, że Nana jest w związku z Semichem. Zazdrość zaczyna go trawić, co zmienia jego stosunek do Nany. Tymczasem Nana, wspierana przez Aynur, planuje szczere wyznanie uczuć do Poyraza. Aynur również podejmuje ważną decyzję, postanawiając zakończyć niepewną relację z Sinanem i otworzyć się na Kiwanca. Serial Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych konfliktów, która przyciąga widzów przed ekrany każdego dnia. M jak miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felicita to nowy polsko-włoski serial, który zadebiutuje na antenie TVP już 7 września. Serial liczy 26 odcinków i przenosi widzów do słonecznej Apulii we Włoszech. Główne role zagrają Laura Breszka i Dawid Ogrodnik, a w obsadzie znajdą się także włoskie gwiazdy. Historia opowiada o Zosi i jej 17-letniej córce Oliwii, które wyruszają do Włoch, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i odkryć nowe spojrzenie na życie. Serial zachwyca malowniczymi krajobrazami Apulii, pełnymi białych miasteczek i turkusowego Adriatyku. Reżyserem tej emocjonującej produkcji jest Makary Janowski. Felicita to opowieść o pasji, tajemnicach i relacjach, które zmieniają życie. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Artura Sancho i Ewę Martin.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WIMET. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
1: serialu Pierwsza Miłość szykuje się emocjonujący zwrot akcji w 4241 odcinku. Zmarła Ania niespodziewanie powraca, by wprowadzić zamęt w życiu Białego i Angeliki. Jej pojawienie się przynosi przerażające wieści o Kamilu, co wywołuje w Angelice ogromny niepokój. Biały wyjeżdża do Kosowa, gdzie sytuacja szybko się komplikuje, a kontakt z nim zostaje zerwany. Angelika, zaniepokojona doniesieniami o wybuchu, wpada w panikę. W czasie snu spotyka Anię, która przekazuje jej niepokojące informacje. Angelika zaczyna obawiać się najgorszego, podejrzewając, że Biały mógł zginąć. W kolejnym odcinku, 4242, Angelika zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Trelli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trella podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy. Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez 2-metrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
3: We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Siedlcach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie nieprzytomna kobieta została uratowana dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza policji i ratownika medycznego. Policjant, będący poza służbą, zauważył kobietę bez oznak życia i natychmiast rozpoczął resuscytację. Do akcji dołączył przechodzący ratownik, co pozwoliło przywrócić czynności życiowe poszkodowanej przed przyjazdem karetki. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a jej stan jest monitorowany. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
2: Hojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano 2 kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych. Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prasowanie może być szybsze dzięki prostemu trikowi z folią aluminiową. Wystarczy wyłożyć nią deskę do prasowania, błyszczącą stroną do góry, a następnie nałożyć pokrowiec. Aluminium odbija ciepło, co sprawia, że tkaniny są ogrzewane zarówno od góry, jak i od dołu. Dzięki temu zagniecenia rozprostowują się szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas przy większej liczbie ubrań.
2: Nowy trik z internetu zdobywa popularność wśród osób dbających o porządek w domu. Chodzi o owijanie miotły folią aluminiową, co dzięki właściwościom elektrostatycznym ułatwia zbieranie kurzu i sierści. Metoda jest prosta i skuteczna, szczególnie na płytkach i panelach. Wystarczy lekko pognieść folię i owinąć nią dolną część miotły, aby sprzątanie stało się bardziej efektywne. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki. Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków i zatrzymała 42-letniego mężczyznę w związku z łódzką transakcją narkotykową. Akcja rozpoczęła się w Świecku, a zakończyła w Łodzi, gdzie w mieszkaniu podejrzanego znaleziono nielegalne substancje. Mężczyzna usłyszał zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Lublina przy wsparciu Komendy Głównej zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego od 17 lat. Zatrzymany, podejrzany o brutalne rozboje z użyciem broni, został namierzony w Wielkiej Brytanii i przekazany do Polski. Trafił już do tymczasowego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze postępowanie. To koniec długotrwałych poszukiwań i ostatni z zatrzymanych w tej sprawie.
2: Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Słowo hejt pochodzi od angielskiego hate, czyli nienawidzić. To potoczne określenie agresywnych, często obraźliwych wypowiedzi, które mają zranić ofiarę i sprawić jej przykrość. To zjawisko, które coraz częściej obserwujemy w internecie. Hejt nie ma w sobie żadnej wartości merytorycznej, ma po prostu sprawić, że osoba nim dotknięta poczuje się gorzej. Tak właśnie było w przypadku mojej bohaterki Angeliki.
2: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Angelika Wontor, jestem szablistką, złotą medalistką Igrzysk Europejskich w Baku, jestem też żołnierzem Wojska Polskiego, aktualnie jestem też mamą rocznego synka, zdobyłam srebrny medal Mistrzostw Europy z koleżankami w drużynie.
1: Jest też ciemna strona tych wszystkich osiągnięć, które masz, wszechobecny hejt.
2: Tak, zgadza się i myślę o tym, że nie da się być jak zupa pomidorowa. Nie można smakować dla wszystkich tak samo dobrze. I myślę, że im bardziej staram się obierać cele wyższe, tym więcej osób ciągnie mnie w dół, bo tam, gdzie jest komfortowo, tam, gdzie jest im znane, tam jest im dobrze. Ja pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam się z takim największym dla mnie hejtem, gdzie tak naprawdę sytuacja była dla mnie najpiękniejsza na całym świecie. Zdobyłam właśnie to złoto tych Igrzysk Europejskich, gdzie myślałam, że ludzie będą się razem ze mną cieszyć, no bo zdobyłam medal, pierwszy w historii taki medal dla Polski. No niemniej jednak spotkałam się właśnie z tym, z czym bardzo nie chciałam, bo jestem osobą empatyczną, wrażliwą, ja wszystkim życzę jak najlepiej. Nawet jak ze mną rywalizują osoby, to też życzę im jak najlepiej, bo wiem o tym, że my siebie ciągniemy w górę. A wracając właśnie do tych zawodów, po zawodach przez przypadek weszłam sobie właśnie na fora i zobaczyłam, co tam było i byłam zdumiona, że tak można. Ja byłam wtedy gówniarą, mogę tak powiedzieć teraz. I zobaczyłam, że ludzie komentują to, jak ja wyglądałam. Byliśmy w Baku, sala nie wyrabiała z klimatyzacją. Ja spaliłam wtedy chyba prawie 6-7 tysięcy kalorii, tak lekko, bo włączyłam później zegarek. No byłam czerwona. To fakt, byłam spocona, ale umówmy się, walczymy w maskach, w ciężkim sprzęcie, jest gorąco, są emocje. Ta maska nie pomaga w oddychaniu, więc faktycznie jak wygrałam ten finał, który był trafienie za trafieniem, no to mogłam się zmęczyć. Byłam czerwona, byłam zmęczona, byłam spocona. Jak ściągnęłam tą maskę, to też byłam szczęśliwa i płakałam. No nie wyglądałam korzystnie, to jest normalne, ale byłam w emocjach, byłam szczęśliwa. No i ludzie skupili się na tym, że wyglądałam jak różowa świnka, że i gdzie niby ta ładna sportsmenka, na zdjęciach wygląda inaczej. No fakt, każdy z nas wygląda dobrze, jak szykuje się na jakąś poważną imprezę, gdzie jest wygłaskany, ale na zawodach to wygląda zupełnie inaczej. Po prostu my mamy cel, zwyciężać, a nie wyglądać dobrze.
1: Co ty sobie pomyślałaś? To pierwsze takie uderzenie dla ciebie było, kiedy spodziewałaś się zupełnie innej reakcji ze strony ludzi i dowiedziałaś się, że są na świecie też ci źli ludzie.
2: Ja myślę, że to nie są źli ludzie, tylko to są ludzie, którzy nie mają swojego życia i tak naprawdę to ich cieszy. To jest śmieszne, bo ja w życiu nie ucieszyłabym się sprawiając komuś przykrość, ale są tacy ludzie, wiem o tym. To, co powiedziałam odnośnie, że wyglądałam jak spocona świnia, że żenada, że co to w ogóle jest, że to ma być ładny człowiek, że powinni nas reprezentować ładni sportowcy, bo to jednak każdy ogląda. Podaję tylko takie przykłady, które mogę tutaj powiedzieć, bo większość pewnie musiałaby być wypikana. No, jako młoda dziewczyna, jako młoda sportsmenka miałam kryzys, bo nie zdawałam sobie sprawy z tym, że za osiągnięciami i ciężką pracą kryje się taka druga strona, ciemna, że ludzie komentują nie naszą ciężką pracę, tylko rzeczy, które w ogóle są nieistotne tutaj właśnie w zdobywaniu medali. Zabolało mnie to, ale chyba bardziej bolało to moich rodziców i moich bliskich, bo wiedzieli, ile w to wkładam, wiedzieli też, że pewnie przeczytam te komentarze i było im bardzo przykro, a dawałam z siebie naprawdę bardzo dużo. Jako młody człowiek nie wiemy, jak wygląda świat do końca. Teraz śmieję się z tych komentarzy i budują mnie, bo wiem, że idę w dobrą stronę. Im więcej negatywnych komentarzy, tym wiem, że to jest dobry kierunek.
1: A myślisz, że gdybyś była mężczyzną, to nie byłoby takich komentarzy?
2: Nie. A dlaczego tak powiem? Bo w ogóle miałam taką ciekawą rozmowę nawet z bliskimi moimi, że dlaczego mi to przeszkadza, jak pisze ktoś w nagłówku piękna, utalentowana, szablistka zdobyła medal na przykład srebrny. No ja mówię, no to bo to pokazuje, że nie jest najważniejsze to, że zdobyłam ten wielki dla mnie medal, tylko to, jaką jestem osobą. Co ma do tego, że jestem ładna czy utalentowana? Jakby talent nie przyniósł mi wyników tylko i wyłącznie. Jakby co ma do tego, że jestem ładna? Też mi to nie pomogło, jeżeli chodzi o ten medal. Tutaj właśnie najważniejsze jest to, co jest na samym końcu. A ludzie czytają tylko pierwsze, drugie słowo i komentują pierwsze i drugie, czyli czy na pewno jestem ładna? Gdzie w ogóle to ma sens? To w ogóle nie ma sensu. No, ja nie chcę, żeby ktoś myślał nad tym, czy jestem ładna, czy nie. Ja jestem sportowcem. Jakbym była osobą, która jest modelką, jakbym startowała jako Miss, okej, okay, no to wtedy wystawiam się na ten strzał i jakby godzę się z tym, że ktoś może powiedzieć, że nie podobam mu się. Okej, okay, ale ja tutaj jestem po to, żeby walczyć. Ja głównie po to jestem na tej planszy. Więc uważam, że to jest niefajne, bo jeżeli chodzi o właśnie mężczyzn u nas, to zawsze jest, zdobył złoto. Świetny występ Polaka. I to jest dla mnie fajne. Ja się nie będę kłócić z tym, że jestem Polką. Ja jestem z tego dumna. Ale z tego, czy jestem piękna, czy jestem... Jeszcze inne tam są epitety, zazwyczaj właśnie takie, nie wiem, związane właśnie głównie z urodą, albo z czymś, co jest na zewnątrz, a nie wewnątrz. No to jednak, no przeszkadza mi to. To jest ujmujące.
1: To była pierwsza taka sytuacja, kolejna, z którą się spotkałaś?
2: Ja myślę, że tak naprawdę całe życie mierzę się z jakimś mniejszym albo większym hejtem. Też pamiętam w ogóle swoją drogę, bo zawsze chciałam być lubiana. Ja myślę, że każdy chce. Tak naprawdę każdy chce. Potrzebujemy tej potrzeby przynależności do jakiejś grupy. W ogóle lubimy być lubiani, bo to jest fajne. Po prostu jest fajne i sprawia nam to przyjemność. Nie zapomnę, jak byłam, powiedzmy, tylko tą szablistką i stwierdziłam, jejku, jak ja bym chciała być żołnierzem, jakie to jest fajne. No i były też do tego możliwości, bo widziałam, że wielu sportowców tą karierę łączy. No i wtedy poszłam na szkolenie 4-miesięczne właśnie. Nie byłam wtedy jeszcze pewna, czy uda mi się to połączyć, ale udało się po tym medalu właśnie w Baku. No i śmiałam się z tego, bo to było spełnienie moich marzeń wtedy, a znowu były komentarze w stylu, no jeżeli żołnierz i sportowiec, to na pewno pustak, to na pewno nie ma nic do powiedzenia. I ja wtedy mówię, dobra, no to żeby tym ludziom trochę zaimponować, to ja myślę, że mogłabym więcej pomagać jeszcze, że mogłabym zrobić coś więcej, no bo ci ludzie nie wiedzą przecież, że ja w tej szkole mam cały czas świadectwo z paskiem, że cały czas się angażuję w różne akcje, tego nie widać. No to nie będę się przecież chwalić świadectwem z paskiem, bo to jest takie trochę dziwne, ale może wystartuję właśnie do Rady Powiatu, to pomogę ludziom cokolwiek zrobić. No to wtedy oczywiście ludzie, że o, tu chodzi o pieniądze, ona coraz więcej chce tych rzeczy robić. Niestety też jak udało mi się dostać do tej rady, to zderzyłam się z rzeczywistością, że wcale pomaganie tam nie jest takie proste, bo nie mogłam uczestniczyć w spotkaniach, nie mogłam wyrażać swojego głosu, każdy już głosował, a mój głos był w sumie taki nijaki. Mimo, że pisałam interpelacje, że się starałam, no to nic to nie dawało i ci ludzie mieli do mnie pretensje. Zostałaś, wybraliśmy cię, a ty nic nie działasz. I dużo tam było też nieprzyjemnych, nieprzychylnych komentarzy. Moi rodzice też brali to poniekąd do siebie, no bo każdy do nich też podchodził, czy da się coś zrobić, czy nic nie zrobiłam, do dziadków, do wszystkich wokół, a nikt tak naprawdę nie wie, jak te struktury wyglądają w środku, że tak na dobrą sprawę to ja mogę pisać te interpelacje, ale czy coś się wydarzy? No nie wiadomo. Myślę, że raczej nie. No bo jestem za małą jednostką tam. No ale wracając jeszcze do tych ludzi, którzy no niekoniecznie byli zadowoleni. Stwierdziłam, że dobra, no jakby tutaj staram się, ale jest jeszcze jedna pasja, która jest taka mi bliska i stwierdziłam, że lubię organizować rzeczy. A za każdym razem, kiedy z moją mamą znajdywałyśmy blisko lasu psy, no to oczywiście zgarniałyśmy je do domu. No i te psy przewijały się cały czas przez nasz dom. Niektóre zostawały nawet z nami. I stwierdziłam, że korzystając z tego, że ci ludzie mnie tak hejtują, ale cały czas ten ruch gdzieś jest, to zrobię coś dla ludzi i dla zwierząt. I stwierdziłam, że zrobię charytatywny kalendarz. Wtedy po prostu charytatywny kalendarz. Więc robiłam zdjęcia i te kalendarze po prostu wystawiałam na sprzedaż. Tutaj też się spotkałam z hejtem, bo jak robiłam sobie zdjęcia, które były ładne, ale uważam, że niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że te zdjęcia są ważniejsze niż sama treść. Niestety tak jest. No i wtedy też dostałam, że teraz się jej w głowie sodówka uderzyła, będzie sobie zdjęcia robić. Więc tak naprawdę wszystko było nie tak. W każdym razie, jak już robiłam te zdjęcia, to były one w kalendarzach, ja je sprzedawałam i faktycznie tutaj w Sosnowcu mamy schronisko dla bezdomnych zwierząt i te pieniążki przekazywałam na to schronisko. No ale ta ranga kalendarza z roku na rok zaczęła po prostu iść w górę. Okazało się potem, że pytały mnie osoby, które są gwiazdami, czy może nie zrobimy czegoś większego, więc nazwałam ten kalendarz charytatywny kalendarz gwiazd Angeliki Wontor. No i wtedy już pierwsze gwiazdy zaczęły się pojawiać, on był na bardzo wysoką rangę moim zdaniem wtedy już, no ale też pojawiał się hejt, że pewnie znowu jakieś pieniądze, że nie wiadomo co ja z tego mam, gdzie tak naprawdę przez pierwsze 3-4 lata wkładałam wszystkie swoje oszczędności w ten projekt, bo zarówno druk, zarówno cała organizacja, studio, fotograf, operator kamery. Chciałam, żeby to było fajne, żeby to było takie coś mojego. Takie moje dziecko po prostu. Teraz współpracuję właśnie z Fundacją Judyta i mogę powiedzieć, że teraz już jestem wolna od wydatków, bo jednak Judyta bardzo mi pomaga. Aktorzy, gwiazdy, influencerzy, sportowcy, wszyscy zgłaszają się już sami. Ja też nie muszę biegać za ludźmi, bo widzą, że to jest coś fajnego. Zresztą Judyta ma bardzo dobrą renomę, oni pomagają. To jest w ogóle fajne. W ogóle uwielbiam tych ludzi. Mam dwa psy właśnie z kalendarza charytatywnego gwiazd, bo musiałam zgarnąć pierwszego pieska, a drugi taki był jakiś samotny i stwierdziłam, że będzie fajna parka. Także nie wiem, staram się już nawet na tym hejcie nie skupiać, bo jak sobie teraz pomyślę, ile ludzi mnie hejtuje, ale ile przez ten hejt też spotkałam dobrych ludzi. I jak patrzę teraz na te wszystkie sytuacje i miałabym się skupiać na tym, to bym została w tamtej przeszłości, w tamtych złych sytuacjach. I ja też przez pewien czas złapałam się na tym, że chciałam być dla ludzi taka, jacy oni są dla mnie. I to jest zgubne, bo to nie rezonowało ze mną. Ja nie potrafię taka być. To mnie kosztowało jeszcze więcej energii. Ja po prostu jestem osobą, która pomoże zawsze, nawet osobie, za którą nie przepada, bo też są osoby, których po prostu może nie tyle nie lubię, ale nie przepadam za nimi. Ale zawsze im pomogę, jak poproszą o pomoc.
1: Kto ci pomaga?

0: całego serca i coś nie pójdzie po naszej myśli, to mimowolnie pokazujemy to, że się obraziliśmy, nawet jak nie chcemy, widać to. A moja mama nigdy nie pokazała mi swoim zachowaniem, że coś zawaliłam. Wręcz przeciwnie, nawet jak zawaliłam, to jeszcze bardziej po prostu przygarniała mnie do siebie i mówiła, że wszystko będzie dobrze, a jak chcesz skończ z tą szermierką, ja ci oddam pół mojej wypłaty. Pamiętam to do dzisiaj. A wtedy nie miała jakichś wielkich zarobków. Także to było takie dla mnie mocne i też uważam, że dzięki temu, że moja mama jest taka dobra, to bardzo dużo rzeczy wyniosłam też do ludzi.
1: Przychodzi rok 2021, twoja kariera sportowa nabiera rozpędu i pojawia się choroba.
0: No i właśnie myślę, że to bardzo dobre pytanie i chciałam, żeby padło, bo ostatni raz jak właśnie była ta sytuacja, może tak, za każdym razem jak do tego wracam, to rozdrapuję rany, które tak naprawdę już się zagoiły, ale cieszę się z tego pytania, bo daje mi teraz poczucie jakiejkolwiek sprawczości i mogę przerwać tą pętlę. Niestety, ale ta sytuacja i ta informacja nie wyszła ode mnie. To jest coś, co było, jest, będzie prywatne, ale niestety bez mojej zgody poszło w świat. Ja chciałam, żeby to gdzieś było obok, żeby było tak raczej cicho o tym, żebym po prostu mogła sobie sama przerobić to. Niestety, ale musiałam też poinformować pewne osoby i miejsca, w których pracuję, że przez pewien czas mnie nie będzie. Użyłam szczątkowych informacji, bo tak jak mówię, nie chciałam, żeby ktokolwiek się tym interesował, bo to jest moje. Sama wtedy miałam pusto w głowie też tak naprawdę. Niestety, ale ludzie uwielbiają szczątkowe informacje, uwielbiają do nich dobierać kolejne zdania, uwielbiają dorabiać historie. No i już jak wróciłam, no to już słyszałam różne historie, wiele historii, dlatego też wrzuciłam taki post, pamiętam, na Instagram, który był wymuszony i niezgodny ze mną. Ja powinnam mieć wtedy dużo spokoju, dużo przestrzeni dla siebie, a zostałam po prostu obdarta z tego. Nie miałam przestrzeni dla siebie, nie miałam spokoju, czułam potrzebę wyjaśniania, że to nie jest tak i coraz bardziej się po prostu plątałam w tym i miałam wrażenie, że tonę w bagnie jeszcze większym, bo im mniej chciałam powiedzieć, tym więcej przez przypadek wychodziło. Więc uważam, że to nie jest w porządku, że mimo tego, że jestem osobą publiczną, są rzeczy, które chcę, żeby zostały prywatne, szczególnie jeżeli dotyczą rzeczy takich wrażliwych, więc bardzo się cieszę, że to pytanie zostało zadane i z tego miejsca chciałabym powiedzieć, że nie chcę być definiowana przez pryzmat tamtej sytuacji, a często to się zdarza, że zamiast ludzie pisać, że zaczynam kolejne inicjatywy, dostaję wyróżnienia, zdobywam medale, na przykład teraz ten medal srebrny na Mistrzostwach Europy, który ostatni raz, taki medal był 17 lat temu, skupmy się na tym, że to jest takie wow, a nie to, że miałam problemy ze zdrowiem. Każdy z nas ma jakieś problemy, ale nie definiujmy ludzi przez problemy, tylko przez ich czyny, które robią, żeby się rozwijać. Też pamiętam jeszcze jedną taką sytuację a propos przerwania pętli, że jak byłam w ciąży, co nie było łatwe dla mnie, bo też nie mówiłam o tym, ale miałam problemy z tym, żeby zajść w ciążę i pamiętajmy o tym, że każda kobieta może mieć takie problemy i nie strzelajmy, że a, jesteś pewnie w ciąży, bo nie trenujesz. To jest bardzo niefajne. Rozmawiałam z wieloma koleżankami, które miały pretensje do ludzi, że zanim one jeszcze zdążyły poinformować o tym, to ludzie już zadawali niewygodne pytania. Nigdy nie wiesz, czy kobieta może utrzymać tą ciążę. Co jeśli napiszesz coś takiego, że czy jesteś w ciąży, czemu nie startujesz w zawodach, to może ona mierzy się z jakąś naprawdę ciężką sytuacją. I moja sytuacja wyglądała tak, że nie chciałam się chwalić, nie chciałam informować, chciałam przeczekać w ciszy, w spokoju. Niestety, ale też musiałam po raz kolejny poinformować osoby, że może inaczej to trochę będzie teraz wyglądać. Też nie chciałam za dużo mówić, ale to jest niemożliwe, to po prostu siłą rzeczy. No i niestety też pewne osoby powiedziały za dużo i rozeszło się to takim echem, że znowu zabrano mi możliwość poinformowania o czymś. Ale to tym razem było bardzo przykre, bo to była rzecz, na którą czekałam, która była dla mnie bardzo ważna. I ktoś mi ją ukradł po raz kolejny. W sensie wtedy ktoś mi zabrał możliwość poczekania w ciszy, spokoju i jakby zrobienia, przerobienia na swój sposób, a tutaj ktoś mi zabrał przyjemność. Zabrał mi możliwość pochwalenia się, powiedzenia wszystkim w koło, bo większość już po prostu wiedziała. I to jest na tyle przykre, że w dzisiejszych czasach każdy chce wiedzieć, żeby móc szybciej powiedzieć od nawet tej osoby, która jest po prostu najważniejsza w tym.
1: Czyli spotykają cię historie, w których jesteś obdarta z twojej prywatności, obdarta nawet z takiej możliwości właśnie powiedzenia światu, pochwalenia się czymś, tak?
0: Tak, ja wiem też, że wiele osób powie, sama tego chciałaś. Ja wiem, to jest śmieszne, ale to jest chyba jakaś trauma, że zadajesz pytanie, to ja już na przykład przed oczami mam milion odpowiedzi i jestem w stanie sobie wyobrazić to, co może powiedzieć. Naprawdę, to już jest trauma. Ja też jestem osobą, która czyta ludzi. Też wielokrotnie miałam różnego rodzaju sytuacje, czy to w kadrze, czy w ogóle w relacji z ludźmi, że wiedziałam, że coś kombinują. Ja też wiedziałam, że zaraz coś będzie z tego większego, więc na przykład wolałam zawczasu interweniować. Więc nawet jak to pytanie pada, to już wiem, że komuś może się coś nie spodobać. I to jest straszne, naprawdę. To jest traumatyczne i przykre, że ludzie tacy są.
1: Czy myślisz, że ludzie mają takie wrażenie, że jak jesteś osobą publiczną, to oni mogą całym twoim życiem żyć, w całym twoim życiu grzebać?
0: Ja myślę, że to jest takie ciche przyzwolenie. Na pewno jest tak. Ja też zauważyłam, że w dzisiejszych czasach mamy Instagram, Facebook i TikTok i te dwie platformy, Instagram i jeszcze bardziej TikTok, ma taką dziwną manierę, że niektóre rzeczy pójdą w viral, że tak powiem. I ci ludzie myślą, że komentując tam, nie ma po drugiej stronie twórcy. I miałam taką sytuację, że będąc już w ciąży, ta ciąża nie przebiegała korzystnie dla mnie. Przytyłam 30 kilo, ja już byłam pewna, że w ogóle ta kariera to poległa w gruzach. I też jak jest się w tej ciąży, to ta tożsamość zmienia się kobiety. I ja już godziłam się powoli z tym, że nie będę w sporcie, że moje plany powrotu legły w gruzach. Czułam się fatalnie. Jakby no 30 kilo stawy, ja wiecznie po prostu w wielu miejscach, a tutaj musiałam zwolnić. Wyglądałam fatalnie. Czułam się fatalnie. Po prostu każdy mówił, że to stan błogosławiony i chciałabym też z tego miejsca powiedzieć kobietom, że nie muszą czuć się dobrze. Ciąża przebiega dla każdego indywidualnie, a nam cały czas się wpaja, że to jest świetny stan, że jest cudownie. Nie musi być. I łatwiej jest nam, jak się z tym pogodzimy, że może nie być. I ja bałam się, że nie wrócę. Było mi z tego powodu bardzo przykro. Tak jak mówię, te problemy zdrowotne były ogromne. Też już była sytuacja, że byłam w szpitalu, bo dostałam przedwczesnych skurczy. Już też mnie powoli informowano, że możliwe, że to już jest teraz, więc to była przedwczesne, po prostu byłby to poród. Podano też mojemu synowi sterydy, no ale udało się to zatrzymać. Co do grzebania ludzi właśnie w tych prywatnych rzeczach, przez całą tą ciążę bardzo źle się czułam. Powiem szczerze, że w pewnym momencie już chyba zamykałam się w domu i ukrywałam, bo było mi wstyd. Wiedziałam, że jak powiem o tej ciąży i ludzie zobaczą, jak wyglądam, to będą komentarze, że o siebie nie dbam. I w sumie nie pomyliłam się. Tylko dobrze, jedną rzecz, którą dobrze zrobiłam, to, że dopiero te wszystkie rolki, te wszystkie rzeczy, które nagrywałam, wrzuciłam po czasie. Jakbym wrzuciła to w tym momencie, kiedy miałam ten kryzys, to ja nie wiem, jakbym wytrzymała to. Ale wrzuciłam po czasie i te komentarze, które się wylały, to po prostu byłam w ciężkim szoku, że tak można, że jestem grubą, spasioną świnią, że czy ja wiem, co to sport, że żre za troje, więcej kebabów, ty gruba, no tam lafiryndo, że jak tak można. I co śmieszniejsze, to poszło naprawdę w duży viral właśnie to, bo to było fajne, że można skomentować. I tych komentarzy był ogrom. Tam zasięg tej rolki bodajże na samym Instagramie był 3 miliony. I byłam zniesmaczona tym, że faceci głównie, to mnie zdziwiło, mało kobiet. Kobiety stawały w mojej obronie. Dodawali właśnie te komentarze, mając na profilowym zdjęciu swoją na przykład córkę. I tak sobie myślę, co ty byś pomyślał, jakby ktoś twojej córce tak powiedział? Przecież to jest straszne. No ale później stwierdziłam, że o, tak nie może być. Więc wkleiłam po prostu z imienia i z nazwiska te osoby, z ich komentarzami. No i pokazałam, jakie te komentarze były. No i też wiem, że ludzie pisali do tych osób, jak się z tym czują. Wyszło też, że niektórzy pracują w takich miejscach bardzo działających proludzko, że tak powiem, i to mnie też zdziwiło. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby kobiecie w ciąży, w takim ciężkim czasie też dla niej mówić takie ciężkie rzeczy. Wiem, że wszyscy mówili, że ten połóg jest taki ciężki, że jest tragiczny. Ja byłam nastawiona na to, że będzie źle i okazało się, że był świetny. Dla mnie, na przykład osobiście. Ja zeszłam z kilogramów tak bardzo szybko i wtedy siadłam sobie przed komputerem I odpisywałam tym wszystkim ludziom, że życzę im jak najlepiej, że okej, okay, fajnie, że ja teraz wrócę do sportu, możecie sobie patrzeć. No i tam też były komentarze, no na pewno z taką wagą, ale to dało mi dużo motywacji do tego, żeby pokazać, że mimo tego, że jest się w tej ciąży, że może nie wszystko idzie tak jak trzeba, no to, to nie przekreśla wszystkiego. Aczkolwiek ja już byłam uzbrojona w całą zbroję i dałam radę. Chociaż jakbym wrzuciła to w tym ciężkim dla mnie czasie, gdzie nie mogłam być sobą, gdzie leżałam głównie, jakbym dostała te komentarze wtedy, to nie wiem, co by się wydarzyło. Wiem, że już po czasie mogę się z tego śmiać, ale nie zazdroszczę kobietom, które dostają te komentarze nieprzychylne i te, na które nie są gotowe, nie zasługują i też nie godzą się na to. Jak można w ogóle mówić kobiecie, że o, widać, że będziesz miała, nie wiem, córeczkę, bo wyglądasz źle. Albo widać, że przybrałaś, to już chyba 6. miesiąc. No w ogóle, jak ktoś nie mówi, że jest w ciąży, to nie mów o tym. Po prostu spytaj się, jak się czuje, co tam u ciebie słychać. Niech wyjdzie to od tej osoby, a nie, że ty sobie rościsz prawo do tego, żeby cokolwiek mówić. Po prostu.
1: Zastanawiałaś się, dlaczego ludzie to robią? Dlaczego takie rzeczy piszą?
0: Ja myślę, że osoby... To jest śmieszne, bo za każdym razem, jak próbowałam czegoś nowego, to te osoby, które były moimi autorytetami, zachęcały mnie do pewnych rzeczy. Nigdy w życiu nie usłyszałam od osoby, która jest moim autorytetem, hejtu. Nie usłyszałam nawet złej opinii. Nawet często poprawiając mnie, mówiły to w taki sposób, że miałam ochotę zrobić to jeszcze raz. Natomiast osoby, które nie mają swojego życia, albo mają je ubogie, roszczą sobie prawo do oceniania, uważają, że oni powinni powiedzieć innym osobom, jak to ma wyglądać, żeby było lepiej. Ja myślę, że każdy z nas wie najlepiej, co powinien zrobić. Każdy ma swoje doświadczenia i tak naprawdę te doświadczenia też wskazują nam drogę, bo nie zawsze mamy te same historie, nie zawsze mamy choćby nawet te same priorytety. I to, że ja się zachowam w ten sposób, nie znaczy, że osoba inna zachowa się w taki sposób. Dlatego myślę, że powinniśmy być po prostu sobą.
1: A myślisz, że gdybyś nie wrzucała na przykład zdjęć jakichś swoich, czy nie wrzucała na przykład takich rolek, tego hejtu by było mniej, czy on by się po prostu skupił na czymś innym?
0: Ja myślę, że to jest ciężkie pytanie. Ja wiem, jak odpowiedziałyby osoby, które są gdzieś tam u mnie w komentarzach, że sama sobie jesteś winna, bo wrzucasz. Ale z drugiej strony, po pierwsze, jestem sportowcem. Moja dziedzina sportu nie jest zbyt popularna i ja robię wszystko, żeby też ją pokazać, żeby pokazać też siebie. Robię dużo rzeczy, które uważam, że są bardzo korzystne. Ja też pokazuję i też pokazałam tą stronę choćby nawet macierzyństwa czy ciąży, że to są blaski, ale są też cienie. Żeby te kobiety, które zachodzą w tą ciążę, nie miały sytuacji takiej, że Jezu, jestem fatalną matką. Boże, jakie ja mam myśli złe. To nie jest złe, to jest naturalne, że to jest po prostu nowa sytuacja, ciężka. No, dlatego wydaje mi się, że każdy sobie znajdzie zawsze jakiś temat, ale ja jako osoba, która ma właśnie tą szermierkę, która nie jest popularna, powinnam też pokazywać właśnie różne sytuacje z mojego życia. Ludzie też tego oczekują. Chodzi mi o osoby, które mi pomagają, które są pozytywnie nastawione, tych fanów takich, bo nie ukrywam, że bardzo dużo osób też pisało i stawało w mojej obronie, jak te komentarze się pojawiały, co było dla mnie bardzo, bardzo miłe. Tak jak też już mówiłam na początku, w dzisiejszych czasach ten obraz, nie sama treść jest dla ludzi ważne, więc pokazuję. Ja pokazuję głównie medale, ale pokazuje też to, że nie zawsze muszę wyglądać dobrze. Pokazuje to, że czasami zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu i jest mi gorzej, ale też pokazuje to, że jest mi lepiej. Staram się, żeby ten mój Instagram nie był taki bajeczny, żeby był po prostu autentyczny, bo ja sama uważam, że priorytetem u mnie w życiu jest to, żeby być autentycznym. No i może i to jest mój błąd, że pokazuję dużo, ale z drugiej strony to nie byłoby autentyczne, jakbym pokazywała tylko takie suche zdjęcie. To są zawody, zawody, zawody. Bo zawody to nie jest tylko i wyłącznie moje życie. Poza tym jestem też w Radzie Kobiet, organizuję kalendarz charytatywny gwiazd, pomagam psiakom, staram się pomagać ludziom. To nie byłoby okej, jakby był tylko sport, bo nie jestem wtedy autentyczna. A tak jak ludzie widzą, że i mi się przydarza hejt, i ja mam ciężej, to ci ludzie są bardziej skłonni, żeby do mnie przyjść, bo uważają, że jestem też człowiekiem. A jak widzą tylko pasmo nieustających jakichś sukcesów, bo ludzie często tak to kreują, to ja sama bym do takiej osoby nie podeszła, bo bym się trochę bała. A tak jak widzą, że jestem normalnym człowiekiem, który też ma problemy, to to łatwiej się też po prostu zbliżyć do takiej osoby.
1: Myślisz, że też pomagasz właśnie innym, pokazując, że oprócz tych blasków są cienie twojej kariery sportowej, przygotowujesz na przykład młodych ludzi na to, że może być różnie?
0: To jest ciężkie pytanie, bo mogę też odstraszać, ale wiem o tym, że bardzo dużo osób pisze do mnie wiadomości, że mi dziękuję. Dziękowało mi za to, że pokazałam, że to nie jest okej, że ludzie komentują w taki sposób, kiedy zdobywam medale, że to nie jest okej, kiedy jestem w ciąży. Dużo kobiet, sportowców przede wszystkim pisało do mnie, co mają zrobić, jak przejść ten etap ciąży, czy mówić, czy nie mówić, bo tak naprawdę my nie wiemy, co mamy zrobić, żeby było okej. My się boimy. My się boimy, że jak powiemy, będzie źle, a jak nie powiemy, będzie jeszcze gorzej. My cały czas balansujemy między tym, co zrobić, żeby było w miarę okej. I to jest bardzo ciężkie, bo jak powiemy, to szukamy atencji. Jak nie powiemy, to ukrywamy, żeby szukać atencji. W sensie, żeby ta atencja znowu była, ale podwojona. Że jakby ukrywanie to też jest poniekąd jakiś rodzaj tej atencji. Więc naprawdę myślę, że większość z nas jest zmęczona i bardzo dużo osób pisało, co powinni zrobić, żeby było jak najlepiej. Sportowcy też do mnie piszą, kibice nawet do mnie piszą, że daje im nadzieję na to, że jak nie wszystko jest usłane różami, to jeszcze da się dużo rzeczy zrobić. Sportowcy, którzy przeżywali jakieś problemy zdrowotne, albo kontuzje, albo choćby nawet właśnie mamy wracające, stwierdziły, że dadzą sobie jeszcze jedną szansę, żeby wrócić do tego sportu, bo wiele osób też, ja też miałam taką sytuację, parę lat temu koleżanka z drużyny powiedziała o innej, która zaszła w ciąży, że ona to już powinna nie wracać, bo w sumie nic wielkiego nie osiągnęła, że to jest żałosne. I ja miałam to z tyłu głowy, pamiętałam te słowa. Ja zadałam sobie pytanie, czy ja będę żałosna, jak ja wrócę? No bo przecież też nie miałam jakichś takich spektakularnych wyników, ale wtedy mówię, co ja w ogóle robię? Przecież jaka żałosna? To jest coś, co ja kocham, co ja lubię i później mogę pokazać mojemu synowi, że wróciłam, że robię fajne rzeczy. I niestety, ale przez to, co ludzie wokół nas mówią, my zadajemy sobie te pytania. I te pytania nie są fajne i nie powinno ich być. Każdy z nas powinien być dobry dla drugiej osoby, bo nie wie, z czym ona się po prostu mierzy.
1: Zahartowało cię to wszystko?
0: Ja myślę, że czasami aż za bardzo. Ja wiem, że przerabiałam różne stadia, że tak powiem, w mojej karierze. Tak jak też już mówiłam, od momentu, kiedy chcę być dla was wszystkich taka, jak wy jesteście dla mnie, potem był moment, że ja taka nie potrafię być jak inni dla mnie, bo po prostu jestem dobra i tutaj jest straszny dysonans, źle się z tym czuję. Potem było tak, że ja będę naprawiać świat, potem, że jak ja chcę naprawiać świat, to się nie da, bo ludzie nie są na to gotowi. Czy mnie to zahartowało? Myślę, że na pewno w jakiś sposób. Myślę, że też rozbroiło, że nauczyłam się, że nie wszyscy ludzie są tacy jak ja, że ostatnio nawet użyłam tego, że nie powinnam mierzyć wszystkich swoją miarą, że nie każdy ma takie standardy jak ja i że nie każdy zachowa się w sytuacji tak jak ja i że nie mogę oczekiwać od ludzi, że na przykład będąc w ciąży, ktoś napisze do mnie, że mi gratuluje, że życzy mi jak najlepiej, że wracaj szybko do nas do sportu. Czasami zwykłe pytanie, jak się czujesz, wystarczy, a nie wiem, ludzie boją się, często podchodzą biznesowo do pewnych relacji i w pewnym momencie poczułam, że po prostu jestem biznesem. I że to nie jest tak, że te relacje są czysto przyjacielskie i że to chodzi o mnie jako o człowieka, tylko chodzi tutaj o mnie jako o biznes. Więc zahartowało mnie w taki sposób, że wiem, gdzie są prawdziwe relacje, prawdziwe osoby, a gdzie jestem tylko biznesem i tam po prostu też staram się troszeczkę te relacje inaczej budować, bo inaczej one wpływają na to, że ja się rozpadam. Bo tak jak już mówiłam, jestem osobą wrażliwą, chcę pomagać ludziom, ale im więcej wkłada się energii w pewne miejsca i kiedy ona nie wraca, to czujemy się wyczerpani. I wielokrotnie miałam sytuację, że wkładałam całą siebie, całe swoje serce i nie dostawałam nic w zamian i to bolało, bo myślałam, że to będzie procentować, że to będzie kwitnąć, że to będzie dla nas. A okazywało się, że ludzie po prostu, każdy jest inny i ja nie powinnam tego oceniać. Ja jestem taka i takich ludzi do siebie będę chciała ściągać, którzy są podobni, którzy jak mam urodziny, to powiedzą wszystkiego najlepszego, którzy będą mnie wspierać niezależnie od tego, czy rywalizujemy ze sobą, czy nie rywalizujemy. Ja uważam, że powinniśmy po prostu być dla siebie dobrzy. No ale nie każdy tak ma. Niektórzy patrzą tylko i wyłącznie na siebie i okej, ale ja taka nie potrafię być.
1: Pomimo wszystko, ty robisz swoje. Gdzie jesteś w tej chwili? Co się udało zdobyć?
0: Ja sobie nawet wyciągnę teraz telefon, bo miałam taką sytuację ostatnio i to akurat powiem z dumą i z czymś takim zachęcających wszystkich do tego, żeby spełniali swoje marzenia. Miałam zgłoszenie właśnie ostatnio do, to się nazywa Trenerka Roku, i musiałam siąść sobie i napisać razem właśnie z dziewczynami z Rady Kobiet to zgłoszenie i miałam napisać swoje osiągnięcia z tego roku ogólnie i dopiero jak sobie to napisałam, mówię, kurczę, jak to dobrze wygląda. Jakby powinnam sobie to raz w tygodniu przejrzeć, bo jak to zaczęłam pisać, to naprawdę aż poczułam, że łzy mi spływają. W samym tym roku, który tak naprawdę no, był ciężki, ja w ogóle myślałam, że nie uda mi się dobić do tej czołowej kadry, no bo umówmy się, dopiero nawet nie minął rok, od kiedy trenuję po ciąży. Nie minął jeszcze ten rok. A na pierwszym Pucharze Świata udało mi się zrobić pierwszą szesnastkę, która trzymała mnie mocno, dość wysoko. Potem kolejne zawody, byłam druga. Naprawdę wszystko szło bardzo dobrze, ale też mój mental był bardzo mocno skupiony na tym, że ja chcę głównie dla siebie też. Też zupełnie inaczej to wygląda, jak się ma dziecko w domu. Kiedy ja wychodzę na trening, to ja wychodzę na trening, nie mam czasu na rozmowy, nie chcę nawet. Ja po prostu robię swoje i wracam. A jeżeli mam ochotę na rozmowę, to jestem w tej rozmowie całą sobą, a nie na zasadzie takiej, że dobra, rozmawiam, ale myślę o czymś innym. Po prostu jestem bardziej tu i teraz. No i właśnie co do tego zgłoszenia, to pisałam sobie i tak mówię, kurczę, dostałam brązową odznakę za zasługi dla sportu, przyznaną przez ministra sportu i turystyki, brązową odznakę Polskiego Związku Szermierczego, srebrną odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Dostałam wyróżnienie właśnie w tej nagrodzie, o którą wnioskowałam, tej trenerki roku za promowanie właśnie sportu. Jestem w Radzie Kobiet. Dodatkowo teraz, jadąc na Mistrzostwa Polski, co prawda nie byłam zachwycona, wiedziałam, że stać mnie na więcej, ale zdobyłam srebrny medal, byłam w finale. W drużynie zdobyłyśmy złoty medal na tych drużynówkach. Potem pojechałam na Mistrzostwa Europy, gdzie indywidualnie przegrałam zaledwie jednym punktem z dziewczyną, która jest świetna, ale po drodze też z numerem 6 rozstawionym wygrałam też do 14. Wszystkie te walki w tym sezonie praktycznie były jednym punktem przegrane, więc jestem bardzo blisko. No i co? Najważniejsza impreza, te Mistrzostwa Europy, które się odbywały teraz. No, zakończyłyśmy srebrnym medalem, jesteśmy wicemistrzyniami Europy. Ostatni taki wynik był 17 lat temu. No jakby ten cały rok po prostu pokazuje mi, że to macierzyństwo nie zwolniło mojej kariery czy mnie samej, tylko właśnie pokazało drogę. Taką drogę, że mam gdzieś, co inni o mnie mówią. Oni zawsze będą mówić. Wiele osób po prostu mówiło, że jestem za stara, dałabym sobie spokój już, że tak naprawdę po co mi to jest potrzebne. No ale co to ma za znaczenie, w jakim ja jestem wieku, skoro chcę i teraz jestem dopiero gotowa, bo teraz ja widzę, jak ja ważna jestem, że to nie ludzie są ważni. Oni są ważni, okej, są, ale nie najważniejsi. To, żebym ja się dobrze czuła, to ja mam się dobrze czuć. To nie może być uzależnione od kogoś, czy ktoś ma dobry humor, przebywając ze mną. Nie ma to znaczenia dla mnie. Teraz też zauważyłam, że wszyscy ludzie pojawiają się wokół mnie, jak są sukcesy. Każdy do mnie pisze, gratuluje, chce się umawiać, ale zarówno jak miałam rekonstrukcję kolana, czy jak była ta sytuacja związana z moim zdrowiem, czy jak byłam w ciąży, to naprawdę nieliczne osoby napisały, nieliczne osoby w ogóle się zjawiły i w tym zawsze wszystkim obok mnie była rodzina. Po prostu rodzina i jeszcze bardziej doceniam to, jak ważna jest rodzina w tym wszystkim. Doceniam to, że tym fundamentem szczęścia, spokoju jest to, żeby mieć tą rodzinę. Więc teraz po raz kolejny utwierdzam się w tym, że to jest dla mnie najważniejsza wartość. Rodzina. To spełnianie tych marzeń, celów, też mi w tym pomaga rodzina, bo przyznam szczerze, że no, u mnie wszyscy pracują. Nie mam możliwości czasami, żeby młody z kimś był, ale mam rodzinę, która, jak jest u nich młody, no w ogóle wszyscy są w nim zakochani, pomagają mi, mam możliwość pojechania na zawody. Spędzam z nim ile mogę tylko czasu, no ale wiadomo, też muszę wyjść na ten trening, więc mam ogromne wsparcie i każdemu naprawdę życzę tego, żeby doceniał to, że ma tą rodzinę, bo ja widzę, jak bardzo jest dla mnie pomocna. Także to jest takie budujące, że teraz wiem, że ja jestem bardzo ważna dla siebie i dopiero wokół tego mogę budować cokolwiek. 21 lat jestem sportowcem. Zawsze starałam się być dla innych, zawsze byłam drużynowcem, byłam na treningach osobą, która też chciała jeszcze więcej pomóc, ogarniać. Wszędzie taka byłam, że jak ktoś miał problem, ja go naprawię. Ale to bardzo dużo zasobów kosztuje, to bardzo dużo kosztuje i przeciąża. Ja teraz staram się zachować ten spokój, ja wykreślam z grafiku ile tylko mogę. Jeszcze tylko jakbym mogła wspomnieć o jednej osobie, która w ogóle zmieniła moje życie, to jest bardzo śmieszne, ale w lipcu rok temu niecały. Napisałam do Artura Mora, on prowadzi praktyczną stronę treningu. Miał mi pomóc tylko z kolanem i umówiliśmy się, że przyjdę do niego na konsultację. Przyszłam do niego na konsultację, no i stwierdziliśmy, że no, że fizjo okej, ale że on by jednak wolał popracować tutaj jako trener przygotowania motorycznego. No i na każdym treningu było ciężko, bardzo było ciężko. Ja czasami płakałam, naprawdę on robi ciężkie treningi, ale też wrzucał mi różnego rodzaju rzeczy, które były bardzo pomocne. Mówił o obciążeniach kognitywnych i mówił o tym: Angelika, ty bierzesz zawsze sobie na głowę tyle, wyrzuć to, będziesz spokojniejsza, będziesz w stanie poświęcić się tam, gdzie naprawdę chcesz, nie rozdrabniaj się, zostaw te rzeczy, zostaw je. I faktycznie zaczęłam wykreślać rzeczy, gdzie czułam niepokój albo czułam, że dobra, to jest mi niepotrzebne. Zaczęłam to po prostu wyrzucać. Nawet jak było to związane z czymś dla mnie, na przykład zrobić sobie paznokcie. I patrzę na te paznokcie i mówię, a tak naprawdę co mnie to interesuje, a czułam, że mnie nie będzie 2 godziny w domu, niby to miało być dla mnie, nie było wcale dla mnie. To było takie dorzucone na siłę. I on mówił, wyrzucaj to. Więc wyrzuciłam, to była jedna rzecz. Druga, to że na każdym treningu dawał mi jakieś takie rzeczy, które mnie wzmacniały i on ma też dzieciaki i mówił, to mi nie, spokojnie, jak się czujesz, nie spałaś dzisiaj za dobrze, to zrobimy ten trening inny. Tak po ludzku mnie bardzo traktował, ale też był taki moment, gdzie strasznie zaczęłam z wagi spadać. I on mówi, Angelika, teraz będzie poważna rozmowa. Będziemy się badać co tydzień. Jeżeli ta waga będzie spadać z tkanką mięśniową, to nie ma sensu, żebyś tu przychodziła. Ja cię nie będę brał na te treningi. To też było takie mocne, dosadne, było mi potrzebne. Więc ja zaczęłam po prostu szykować dla siebie jedzenie, dla młodego, dla siebie, bo matki zapominają o sobie. To tak jest. I faktycznie zmusił mnie do tego, żebym zaczęła mocno o siebie dbać. I ogólnie zaskoczył mnie profesjonalizmem, bo byłam taka zdziwiona, że trener może zadzwonić przed zawodami i zapytać się, no jak się czujesz, czy wszystko jest okej? I zazwyczaj jak do mnie dzwonił, to ja mówię, o, czegoś nie oddałam, czegoś nie zrobiłam. A on po prostu po ludzku pytał, jak się czuję, wszystko dobrze przed zawodami. To była osoba, która jak coś mi wychodziło, czy to zawody, czy jakieś prywatne rzeczy, dzwonił i mówił, super, gratuluję. I po prostu to jest człowiek chodząca aura. On po prostu zaraża tym, że się chce. I on ma takie podejście do sportu, autentyczne, prawdziwe. On jest sportowcem z krwi i kości. I jak patrzę na niego, to ja też chcę być takim człowiekiem, takim nastawionym po prostu na cele. Widzę, ile jego to kosztuje, ale ja też od razu mam ochotę. Ja przychodzę do niego i on zawsze powie mi coś takiego, że wychodzę zmęczona, ale z głową do góry. I ten człowiek to taki w ogóle, chyba uważam, że najbardziej potrzebna osoba w moim życiu, gdzie pokazał mi drogę, że on też ma dzieci, że on też ma dużo spraw, ale Angelika, jak chcesz zdobyć medal na igrzyskach, to wyrzucamy te inne rzeczy. Jak czujesz, że możesz to zrobić, bo jest trochę wolnego, rób to, ale nie możesz czuć się przeciążona, bo ja widzę, kiedy ty przychodzisz na trening i po prostu ciebie nie ma, jesteś po prostu cieniem swoim. Przychodzisz na trening, zrób go w 100%, ale musisz mieć jakiekolwiek zasoby do tego, żeby to zrobić. I co chwilę mi coś wrzuca, to jest człowiek, który w ogóle sprawdza badania, też pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, że trener powiedział, że się pomylił. Ja mówię, co? Bo mieliśmy taki jeden ciężki trening, a jestem osobą, która nie mówi, że mnie boli i po prostu robię, mówię, ale fajne, coś nowego robimy, to robię to do skutku, aż po prostu umrę. No i było tak, że poczułam to na tyle mocno, że nie wiedziałam, czy nie zerwałam czegoś. I on mówi, to jest moja wina, ja nie powinienem takich rzeczy robić, to jest całkowicie moja wina, ja ci już wysyłam do mojego ortopedy, tu już jesteś umówiona. Ja mówię, Artur, ja piszę do ciebie tylko po to i mówię ci o tym, żeby następny trening był lżejszy, ja w ogóle nie oczekuję nic takiego. A on po prostu wziął na siebie to, na siebie całkowicie. I w ogóle dla mnie to było tak dziwne, bo zazwyczaj trenerzy nie potrafią przyznać się do błędu. Też są takie sytuacje, że często my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność. I pierwszy raz spotkałam się z osobą, która po prostu powiedziała, że to była moja wina. Ja miałam takie, co? Jak to jest możliwe? Także, no, to sprzedawanie takich protipów z dzieciakami, to budowanie we mnie, że spokojnie, jeszcze się wyśpisz, to jest cięższy czas, ale patrz, ja ci zrobiłem kawę, masz tutaj, podlejemy cię kawą, zrobisz trening, będzie okej. Okay. Takie mówienie o tym, jak jest z dzieciakami, że teraz się zmieni, teraz będzie łatwiej, no tu może być ciężej, ale spokojnie, teraz musimy budować to i to. Zobacz, Angelika, bo ty sobie tego nie mówisz, że ci to będę mówił. Zobacz, ile osiągnę. Nie cały rok pracujemy, zdobyłaś to, to i to. Jak na początku byłaś tutaj, no to ważyłaś te, powiedzmy, 30 kilo więcej. Nie wiedziałaś, jak to będzie, ale miałaś ogromną determinację. I cały czas, jak ja tylko podupadam, to tak naprawdę obcy człowiek mnie dźwiga. I jestem tak wdzięczna za to, że spotkałam taką osobę, bo to jest takie złoto w tym dążeniu do tego celu. Ja wiem, że to jest osoba, która będzie mnie ciągnąć, nawet jak ja po prostu podupadnę. Przy nim nawet nie umiem podupaść, bo on od razu widzi to i on mnie podlewa kawą, albo właśnie mówi, jeszcze dasz radę, albo mówi, nie, dzisiaj to nie jest czas na taki trening. Dzisiaj pogadamy i zrobimy lżejszy trening. Ja mówię, nie. I to jest też pierwszy trener, który tak rzetelnie podchodzi do całości. Naprawdę, no, mogłabym mówić o nim cały czas, ale myślę też, że najważniejsze w tym wszystkim jest znaleźć swój sztab ludzi. To do tego też dążę, że ta rodzina daje spokój, ale też to my jesteśmy tym człowiekiem, który otacza się pewnymi osobami i od tych ludzi bierzemy co najlepsze i co najgorsze. I tak naprawdę jesteśmy zlepkiem tych ludzi. Więc dzięki temu, że mam takiego trenera, dzięki temu, że mam rodzinę i też ludzi mam naprawdę bardzo małą ilość, garstkę wręcz, ale czuję się bezpiecznie w końcu, tak naprawdę, że mogę powiedzieć wszystko, że mogę być całkowicie sobą, że nikt mnie nie będzie oceniał. I to jest takie najważniejsze, że ja staram się też nie oceniać ludzi. Ja mówię do ludzi teraz z faktami. Jeżeli ktoś mi opowiada o jakiejś sytuacji, to ja zadaję pytania, ale nie mówię, że ale to jest głupi pomysł. Ja staram się pytać, wyciągać, żeby ta sama osoba, to trochę mi chyba zostało, bo jestem psychologiem, że nie staram się dawać gotowych rozwiązań od razu, co ja uważam, tylko staram się wyciągać pytania. I te osoby zazwyczaj mi za to dziękują, że są wysłuchane. I ja też myślę, że każdy z nas powinien taki być. Po prostu słuchajmy, bo ludzie często chcą się tylko wygadać, nie potrzebują osądów.
1: Hejt w sieci dotyka ogromnej części społeczeństwa. Badania wykazują, że 70% Polaków zetknęło się z hejtem online, a co szósty doświadczył go osobiście. Na temat tego zjawiska rozmawiam z psycholog Angeliką Lelek.
2: Jeśli by definiować hejt jako zjawisko, które występuje tylko w internecie, czyli trochę taka cyberprzemoc, to pojawiło się pewnie wtedy, kiedy pojawił się internet i nasze życie w środowisku internetowym. Aczkolwiek nie oddzielałabym tego też od takiego życia codziennego, opartego na relacjach takich bezpośrednich, bo to też może się pojawić takie zjawisko hejtowania, czyli takiej przemocy bezpośredniej.
1: A czym się różni hejt od krytyki?
2: No właśnie, krytyka może być czymś pozytywnym, może zwracać uwagę na nasze zachowanie, nie wiem, na naszą postawę, na cokolwiek, co jest w nas, od osoby, która jakby, no może dobrze nam życzy, która nie robi tego w sposób przykry, nie robi tego w sposób prześmiewczy i poniżający. Krytyka może być bardzo wartościowa, jeśli osoba, do której jest kierowana, chce ją przyjąć i jest to też w taki sposób mówione i kierowane w sposób taki pozytywny i, tak jak powiedziałam, nieobraźliwy. Wtedy to jest krytyka. Natomiast hejt to jest coś bardzo negatywnego, to jest mowa nienawiści i z takim podtekstem nienawistnym, agresywnym, no nie można tego nazwać jakby taką krytyką pozytywną też.
1: A skąd się ten hejt bierze? Dlaczego ta nienawiść się pojawia?
2: No właśnie, jakby źródła mogą być bardzo różne. No zwykle wypływa to z osoby, która podejmuje ten czyn, która podejmuje ten wysiłek, żeby coś skomentować, coś powiedzieć, coś, zawrzeć jakiś komentarz na temat zachowania czy wyglądu zupełnie innej osoby i ten komentarz nie jest przyjemny. Jest przekazany bardzo agresywnie, albo prześmiewczo, albo w sposób poniżający, albo upokarzający i jest to forma po prostu przemocy takiej werbalnej i emocjonalnej.
1: Hejtują ci, którzy mają sami jakieś problemy, sami jakieś na przykład kompleksy?
2: Często tak jest, że hejt, taka mowa nienawiści wynika z tego, jak regulujemy sobie emocje. Osoba, która nie potrafi w taki sposób konstruktywny poradzić sobie na przykład ze złością, z takimi trudnymi emocjami, jak złość, jak gniew, jak frustracja wynikająca z czegoś tam, znajduje szybki upust w wylewaniu takich negatywnych, złych, nieprzyjemnych i niefajnych treści, na przykład w internecie, lub też bezpośrednio oczywiście, ale w internecie jest trochę łatwiej, ponieważ możemy być bardzo anonimowi, możemy się ukryć pod nickiem, pod pseudonimem, pod innym nazwiskiem i działać tam w zasadzie bezkarnie.
1: Ale często jest też tak, że hejtujemy pod swoim nazwiskiem, mając zdjęcia swojej rodziny, swoich dzieci, swoich pupili.
2: Tak, to też się zdarza i to są ludzie, którzy są prawdopodobnie nieświadomi tego, że można z taką formą agresji konkretnie zadziałać, że można to zgłosić na policję, że to jest przestępstwo, które będzie ścigane na wniosek i mogą pojawić się poważne konsekwencje karne. Więc ludzie, którzy robią to właśnie pod swoim nazwiskiem, ośmielają się właśnie w taki sposób działać, no działają na swoją szkodę niestety też.
1: A czy można powiedzieć, że kobiety bardziej hejtują, czy mężczyźni? Czy nie rozróżniamy tu płci, po prostu hejtuje każdy?
2: Nie znam badań aktualnych na ten temat. Myślę, że niestety wszyscy, niezależnie od płci, pozwalają sobie na takie zachowania. Zależy pewnie w jakich grupach, na jakich forach internetowych, w jakich grupach relacyjnych, społecznych się to odbywa. Nie znam, tak jak mówię, nie znam badań. Myślę, że może to być bardzo demokratyczne tutaj to podejście i kobiety i mężczyźni mogą sobie też na to pozwolić, pomimo tego, że są dorośli. Natomiast jest to też bardzo, bardzo popularne w kręgach nastoletnich, nawet małych dzieci, dzieci młodszych, szkolnych, kiedy zaczynają się pojawiać takie zachowania. Niestety i my, dorośli, jakby pozwalamy na to, czasami nieświadomie, decydując się na to, że na przykład dziecko w klasach młodszych, szkolnych ma założone konto na WhatsAppie, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku. Tworzą się różne grupy i tam to jest pole do popisu właśnie tych małoletnich dzieci, które często nie znają zasad, nie mają wpojonych tych zasad, ich wartości, no i próbują zachowywać się czasami jak dorośli.
1: A czy usprawiedliwia hejterów to, że to my zamieszczamy zdjęcia, my informujemy o czymś ludzi w internecie i otwieramy im jakby drzwi do tego, żeby weszli z butami w nasze życie i hejtowali to, co robimy?
2: Absolutnie nie jest to żadne usprawiedliwienie, bo każdy ma prawo do tego, żeby odsłonić się gdzieś tam w mediach społecznościowych, w internecie, na tyle, na ile uważa. Czasami być może jest to robione bardzo beztrosko, zwłaszcza jeśli publikujemy zdjęcia swoich dzieci, małych dzieci, czasami one są wakacyjne, odsłonięte, plażowe. Może to jest z jednej strony bardzo beztroskie, ale z drugiej strony jest to jakby nasze prawo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze myśleć o tym, jakie zdjęcie wrzucamy w internet, ponieważ ono zawsze tam zostanie. Niestety, nawet jak je usuniemy, to jakaś tam pamiątka i ślad zostaje w tych bazach danych. Ale odpowiadając na pani pytanie, nie daje to hejterowi prawa do tego, żeby mógł sobie pozwolić na to, żeby ośmieszać, zamieszczać jakieś komentarze, zwłaszcza jeśli się też nie na tej osoby, bo często hejterzy robią tak, że nieważna jest jakby relacja, czy bliska, czy dalsza, często krytykuje się i jakby tą mowę nienawiści puszcza się w eter wobec osób, których się w ogóle nie zna lub w stosunku do osób, które są znane publicznie.
1: A co hejt może zrobić człowiekowi?
2: No niestety hejt może zniszczyć człowieka. Taka mowa nienawiści, znaczy doprowadzić może oczywiście do ostateczności, czyli do skutecznej próby samobójczej, natomiast mogą się też pojawić wycofanie z relacji, na przykład jeśli chodzi o młodych uczestników tutaj życia internetowego, środowiska tego medialnego, dzieciaki mogą się izolować, znaczy dorośli pewnie też, oczywiście, że tak, wycofać się z relacji, zamykać w sobie, może to wpłynąć na zachowania lękowe, na pojawienie się zaburzeń depresyjnych, silnego stresu, chronicznego stresu, który też może prowadzić do myśli samobójczych, samookaleczeń, takich autodestrukcyjnych zachowań.
1: A czy da się w ogóle uodpornić na hejt, czy nie?
2: No i to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Myślę, że dużo zależy od nas, od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkołach, na studiach również, żeby uczyć młodych, jak bardzo ważne są relacje w grupie. grupie, w klasie, w grupie studenckiej, w grupie, nie wiem, na osiedlu, w dzielnicy, żeby to jest taki czynnik chroniący. Dobre relacje, dobre kontakty chronią przed tym, żeby być właśnie hejtowanym, żeby ktoś inny pozwolił sobie na złe słowo wobec mnie. To jest bardzo ważne i tego musimy uczyć w szkołach, co nie jest takie łatwe, ponieważ oczywiście, że tworzą się w klasach małe grupki, które czasami działają sobie wzajemnie na szkodę, natomiast no, to jest nasz priorytet, żeby uwrażliwiać tych młodych ludzi, że słowa krzywdzą. Moja koleżanka nauczycielka stworzyła kilka lat temu taką akcję społeczną Słowa krzywdzą, stworzyła jakiś teledysk do tego, czy taki filmik promocyjny, bardzo krótki, właśnie o tym, jak słowa mogą dodać skrzydeł, ale też mogą bardzo zranić i skrzywdzić.
1: Tu mówimy o młodzieży, ale hejt to nie tylko młodzież w szkołach, to nie tylko dzieci, to też dorośli, prawda? Bo są osoby publiczne, które niestety z hejtem się też stykają.
2: Oczywiście, że tak. Osoby dorosłe, osoby publiczne spotykają się z hejtem, są ofiarami hejtu, ale też czasami pozwalają sobie na wiele niepotrzebnych komentarzy wobec drugiego dorosłego człowieka. I to niestety idzie w eter, to idzie w świat. Tego słuchają dorośli, tego słuchają też dzieci, młodzież. I jakby takich postaw się też uczą. I to jest niebezpieczne.
1: Myśli pani, że łatwiej jest się z hejtem pogodzić osobie dorosłej niż dziecku? On jest już bardziej jakby, można powiedzieć, twardy, tak? Bardziej uodporniony na takie słowa?
2: No, tak powinno być, zdecydowanie. Osoba dorosła, człowiek dorosły powinien już mieć tak ukształtowaną swoje poczucie własnej wartości. Nie powiem, że absolutnie go to nie zaboli, bo przecież każdego z nas zaboli, jeśli ktoś powie coś niefajnego, nieprzyjemnego o nas samych, zwróci na coś uwagę i to w sposób niezbyt przyjemny. Natomiast powinno to mniej zaboleć i powinniśmy mieć my dorośli taką większą łatwość w poradzeniu sobie z tymi trudnymi emocjami, które się pojawią. Natomiast młody człowiek, dziecko czy młodzież, nastolatek jest w ogromnej fazie przebudowy swojego jestestwa, swojego mózgu, swojej emocjonalności, psychiki. On się wielu rzeczy musi dopiero nauczyć, żeby móc poradzić sobie z czymś tak trudnym, jak złe słowo, mowa nienawiści, słowa nienawiści wobec siebie.
1: A myśli pani, że ten hejt kiedyś zniknie, czy on będzie stale? Że zawsze się znajdzie jakaś osoba, która będzie czuła potrzebę ubliżenia czy poniżenia kogoś innego.
2: No, w świecie idealnym oczywiście hejtu nie będzie, ale no, nie ma takiej możliwości, chyba nie ma takiej możliwości. Chyba wszystkie nasze dobra cywilizacyjne, w tym internet, prowadzi do tego, że jest to jedno z naszych środowisk takich, w którym dobrze się czujemy zazwyczaj i bardzo dużo z niego korzystamy, i młodzi, i starsi. I jest to nieuniknione. Niestety coraz więcej pojawia się uprzedzeń, stereotypów i w związku z tym mnóstwo komentarzy i mnóstwo właśnie, z dużą łatwością wiele osób po prostu szafuje tymi słowami, złymi słowami i to czytamy wszyscy, i dorośli, i trochę młodsi również.
1: A czy bardziej takie słowa bolą w momencie, kiedy my jesteśmy w gorszej kondycji psychicznej? Bardziej w nas uderzają?
2: O, zdecydowanie tak. Jeśli nam jest źle, jeśli przeżywamy trudne chwile, jeśli działa na nas jakiś czynnik stresowy, stresujący lub wiele takich czynników i pojawią się jakieś słowa, które mogą nas zaboleć, które nas dotyczą i są upokarzające, poniżające, ośmieszające, to może nas dotknąć o wiele, wiele bardziej niż w takim momencie naszego zdrowia emocjonalnego, naszego dobrostanu, naszej pełni szczęścia. Oczywiście, że tak, od tego bardzo dużo zależy właśnie nasza reakcja.
1: Czasami widzimy takie akcje, gdy celebryci upubliczniają hejterów, pokazują ich zdjęcia, pokazują to, co napisali. Myśli pani, że to jest też skuteczny sposób na walkę z mową nienawiści?
2: Wydaje mi się, że po części ma to sens. Faktycznie kojarzę takie sytuacje w mediach społecznościowych, kiedy ktoś upublicznia osobę, która zrobiła coś złego, napisała coś złego, skomentowała i okazuje się, że ten hejter jest w stanie przyznać się do błędu, przeprosić i zrobić coś dobrego, żeby zrekompensować, żeby zadośćuczynić. Więc jest taka część osób, tych, które z tym hejterem tym próbują działać, że działa też to na nich, że trochę dochodzi do nich to, co zrobili, zaczynają mieć jakąś świadomość, no i zaczynają się zmieniać może. To też jest taki sposób.
1: Ale też może nie do końca, bo być może napędzamy kolejną spiralę i być może hejt wyleje się na tę osobę właśnie.
2: Właśnie, z jednej strony tak, może to spionizować hejtera i go zmienić, dać mu coś do myślenia, natomiast z drugiej strony no może to być sposób na powielanie tych zachowań, nie? Na to, że o, robi to ktoś, działa tak i w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, niby nie ma konsekwencji, bo może rzeczywiście i mieć prawne nawet. No i to otwiera też pole do działania. No tak to jest właśnie, że tak to może się zdarzyć.
1: Być może wyjściem z sytuacji jest ignorowanie hejterów.
2: Ach, no to właśnie ignorowaniem, no tak, żeby nie eskalować zjawiska, żeby nie eskalować danej sytuacji, można taką strategię podjąć, że ignoruje się tego człowieka i to zdarzenie. Natomiast no, na przykład w szkole staramy się namawiać i mówić i zachęcać młodych ludzi, żeby mówili o tym, żeby zgłaszali takie sytuacje, ponieważ nie chcemy, żeby to gdzieś było zamiatane pod dywan, żeby o tym mówić głośno, żeby młodzież też nabrała takiej odwagi, że nie wolno kryć tego hejtera, nie? Nie wolno kryć tego przemocowca, który próbuje zdziałać coś złego.
1: A myśli pani, bardziej bolą słowa kogoś, kogo znamy, kto nas hejtuje w internecie, czy bardziej osoby obcej?
2: Myślę, że ten ból może być bardzo porównywalny, ale też jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy więzi, potrzebujemy bliskości, więc myślę, że osoba, która jest nam bliższa, bardziej znana i zna nas, może bardziej celnie rzucić jakieś słowo, które nas mocniej skrzywdzi.
1: W jaki sposób wspierać osobę, która padła ofiarą hejtu? W jaki sposób jej pomóc?
2: Na pewno trzeba z taką osobą też rozmawiać. Należy okazać jej zrozumienie, dużo empatii, dużo takiego wsparcia, ale też powiedzieć, że ma prawo do tego, żeby zgłosić sprawę czy sytuację gdzieś instytucjom, które zajmą się tym prawnie. Trzeba mówić o tym, żeby nie obwiniała się, żeby nie traciła swojej wartości z powodu tego, co inny człowiek, często nieznany, skomentował i napisał o tej osobie. Także dużo wsparcia, dużo rozmowy i dużo tłumaczenia, że takie rzeczy mogą się zdarzać i trzeba się na to też czasami uodpornić.
1: Czyli co, nie dać sobie podciąć skrzydeł po prostu?
2: Tak, nie dać sobie podciąć skrzydeł i nie podcinać innym. Żeby też jakby pamiętać o tym, że nie robić tego, czego ja bym nie chciała doznać, czego ja bym nie chciała przeżyć. Zastanów się nad tym dwa razy, co piszesz w internecie, co mówisz, co komentujesz.
1: Gdy hejt nas dotknie, może warto się zastanowić, kto za nim stoi. Są to osoby, które nie radzą sobie z własnym życiem. Często próbują odreagować swoją złość na innych, szczególnie tych, którzy są bardziej widoczni, odnoszą sukcesy lub prezentują odmienne wartości. W psychologii mówi się o tak zwanej projekcji, czyli przenoszeniu własnych problemów i negatywnych emocji na inne osoby. Hejterzy, zamiast konfrontować się ze sobą, wyładowują się zazwyczaj anonimowo na łatwym celu. Najważniejsze to nie dać im się stłamsić. Tak właśnie zrobiłam. Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Airvault, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku.
2: Rodzina z Rumunii przeżyła niewyobrażalny szok, podróżując włoską autostradą A21. Przez 100 kilometrów byli przekonani, że ich 31-letni syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero na stacji benzynowej odkryli, że mężczyzna nie żyje. Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, mogli jedynie potwierdzić zgon. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada trzyetapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka. Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. Monstera, popularna roślina doniczkowa, może stracić swój blask, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowana. Żółte liście mogą być wynikiem zbyt dużej ilości wody lub niewłaściwego stanowiska. Warto zadbać o jasne, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. Dodatkowo, domowy nawóz ze skórki banana może wzmocnić roślinę, ale należy stosować go z umiarem, najlepiej raz w miesiącu.
1: Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały m.in. elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, pozostawiając fanów w szoku. Mimo ciężkiej choroby, której nie ujawniał, do ostatnich dni pracował z pasją w Teatrze Narodowym. Rodzina prosiła o dyskrecję, ale internet zalała fala kondolencji. Wygląda na to, że nawet po śmierci Frycz nie mógł liczyć na chwilę spokoju.
2: Megacop, znany z kontrowersji i zamiłowania do luksusu, znowu zaskakuje. Rozstał się z Karoliną, swoją młodą partnerką, i już bryluje z nową, równie młodą dziewczyną. Internauci nie kryją zdziwienia, zwłaszcza że nowa wybranka wygląda jak kopia poprzedniej. A Megacop, jak to Megacop, uspokaja fanów, że Karolina ma się świetnie, choć jego przeszłość wciąż budzi niepokój. Czyżby to była kolejna odsłona jego ekscentrycznego show? Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
1: 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki jego partnerka Natalia Wacławska wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
2: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania. Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
1: Irena Jaroka, znana polska artystka, odkryła, że cisza może być bardziej szkodliwa niż nadmierne śpiewanie. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, zamiast cieszyć się spokojem, popadła w depresję, a jej struny głosowe zareagowały brakiem śpiewu. Amerykańscy lekarze, zamiast przepisać leki, zalecili jej powrót na scenę. Okazało się, że dla niektórych artystów śpiewanie to nie tylko praca, ale życiowa konieczność.
2: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki rockowej stracił kolejnego giganta. Frank Beard, legendarny perkusista ZZ Top, zmarł na swoim ranczu w Teksasie w wieku 77 lat. Choć od ponad roku nie koncertował z zespołem, jego odejście wywołało falę pytań o przyszłość grupy. Billy Gibbons, jedyny żyjący członek oryginalnego składu, nie zamierza jednak zwalniać tempa. Już w ten weekend ZZ Top wraca na scenę w Austin, by kontynuować trasę The Big One. Cóż, życie toczy się dalej, nawet bez Franka za bębnami.
1: Trey Cool z Green Day znowu zaskakuje. W najnowszym wywiadzie perkusista zespołu z humorem odniósł się do ciągłych pytań o ekranizację kultowego albumu American Idiot. Dajcie spokój, dopiero co wypuściliśmy Nimrods, mówi Cool, podkreślając, że zespół nie chce marnować energii na przeszłość, skoro wciąż tworzą nowe rzeczy. Wygląda na to, że fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Green Day nie zamierza jeszcze kręcić biografii. Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu to prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
2: Dee Snider, wokalista Twisted Sister, postanowił przypomnieć światu o swoim istnieniu, podważając autorskie zasługi Ozziego Osbourna. W odpowiedzi Kelly Osbourne, córka Księcia Ciemności, nie szczędziła mu ostrych słów, przypominając, że jego ostatni hit miał miejsce, gdy ona się urodziła, czyli ponad 40 lat temu. Snider, próbując załagodzić sytuację, stwierdził, że darzy Ozziego miłością, ale jako autor tekstów jest przewrażliwiony na punkcie praw autorskich. Cóż, może czasem lepiej milczeć, niż próbować zdobyć rozgłos kosztem legendy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. W Chotomowie odnaleziono owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Dzięki czujności spacerowicza i szybkiej reakcji policji, pies został uratowany. Właściciel usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami i otrzymał surowy wyrok. Owczarek, nazwany Volt, znalazł już nowy, bezpieczny dom.
2: Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do groźnego wypadku. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Nissanem, którym podróżowała rodzina z 2-letnim dzieckiem. Na szczęście, mimo że wszyscy trafili do szpitala na badania, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, a ruch na drodze przywrócono po usunięciu uszkodzonych pojazdów. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podlascy policjanci przeprowadzili wielką akcję badania trzeźwości, kontrolując ponad 10 tysięcy kierowców. Zatrzymano 42 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W powiecie augustowskim kierowca Audi wjechał w drzewo, a jego stan trzeźwości wymagał badania krwi. W powiecie bielskim 77-latek wjechał do rowu z 3 promilami alkoholu, a w Białymstoku 85-latek z cofniętymi uprawnieniami miał promil alkoholu we krwi.
1: Andrzej Splutycz, znany z programu Rolnicy Podlasie, opublikował nowy film z gospodarstwa, pokazując pracę przy belowaniu siana. Podczas nagrania musiał wymienić siatkę w belarce, co prawie skończyło się dla niego urazem. Internauci szybko skrytykowali stan jego maszyn, sugerując, by je umył i nasmarował. Andrzej i jego ojciec Gienek to jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu, który przyciąga wielu fanów w Polsce. Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Mateusz Morawiecki i jego formacja Rozwój Plus przedstawili plany dotyczące imigrantów. Proponują wprowadzenie internetowego konta imigranta oraz alertu deportacyjnego. System ma monitorować legalność pobytu i szybko reagować na naruszenia prawa. Dodatkowo planowane jest utworzenie sprawnej służby deportacyjnej do egzekwowania decyzji o wydaleniu z kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Sejmie, znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wynajął samochód od firmy, której współwłaścicielką jest jego narzeczona, Barbara Łabęcka. Koszt wynajmu, blisko 40 tysięcy złotych, pokryto z publicznych pieniędzy. Gomoła zapewnia, że transakcja była legalna, jednak przedsiębiorca Aleksander Twardowski kwestionuje prawidłowość dokumentacji. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia obywateli Ukrainy, które zamieszany był zawodnik Federacji Walk. Grupa posłanek złożyła interpelację do ministra kultury, domagając się reakcji na promowanie przemocy w kulturze masowej. Posłanki wyrażają obawy, że takie treści mogą wpływać na młodzież, normalizując agresję i nienawiść. Ministerstwo Kultury ma odpowiedzieć na pytania dotyczące działań przeciwdziałających przemocy w mediach. Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie organy ścigania, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk poinformował, że służby potwierdziły jego obecność w Tyraspolu. W odpowiedzi pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera w charakterze świadka. Chodzi o sprawy związane z listem żelaznym i europejskim nakazem aresztowania. W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 21 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1008. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Niemczech trwają prace nad zmianą systemu emerytalnego, która może wydłużyć wiek przechodzenia na emeryturę. Proponuje się, by wiek ten był powiązany ze średnią długością życia. Osoby urodzone w latach 80. i 90. mogą pracować do 68. lub 69. roku życia. Rocznik 2021 może być pierwszym, który będzie pracować aż do 70. roku życia. Zmiany te są odpowiedzią na starzejące się społeczeństwo i potrzebę finansowania świadczeń dla rosnącej liczby emerytów. Na razie to tylko propozycje, a niemiecki rząd planuje zakończyć prace legislacyjne do końca 2026 roku. Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże.
2: Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy wyraźne wzrosty cen. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o ponad 90 zł na metrze sześciennym. Wzrosty te są efektem napiętej sytuacji na globalnych rynkach oraz osłabienia złotego. Obecnie najtańszą benzynę PB95 i PB98 oferują Orlen i BP Europa. Natomiast Aramco prowadzi w cenach oleju napędowego. Mimo obowiązującego programu osłonowego, kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Sytuacja jest dynamiczna i może wymusić zmianę rządowych limitów cenowych. Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną sumę. Pełne świadczenie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza dodatkową emeryturę. Seniorzy nie muszą składać wniosków, a pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Warto pamiętać, że przy emeryturze powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto, 14 nie zostanie wypłacona. Rafał Brzoska, znany biznesmen, stał się ofiarą fałszywego materiału na Facebooku. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję przedstawiało go w kajdankach, co wywołało poruszenie w jego rodzinie. Brzoska ostro skrytykował właściciela Facebooka i Instagrama, zarzucając tolerowanie dezinformacji. To nie pierwszy raz, gdy Brzoska zmaga się z fałszywymi treściami na tych platformach. Wcześniej wygrał już sprawę sądową przeciwko Meta. Niedawno jego konto na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, co wzbudziło dodatkowe kontrowersje. W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekstra. Express.
1: Na poligonie w tureckiej Konii zakończyła się pierwsza faza testów drona Iryda PSIX-1, opracowanego przez polską MBF Group i turecką Shark Aviation Dynamics. 5 prototypów pomyślnie wykonało autonomiczne misje, w tym lot na 24 km. Dron wyróżnia się możliwością odzyskania platformy w trakcie misji, co obniża koszty eksploatacji. Kolejnym krokiem będzie prezentacja na targach MSPO 2026 w Kielcach. Iryda Plus X. Jeden ma konkurować z droższymi systemami, oferując modułową konstrukcję i atrakcyjną cenę. Planowane są dalsze testy i rozwój systemu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony", skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach.
2: Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie organy ścigania, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk poinformował, że służby potwierdziły jego obecność w Tyraspolu. W odpowiedzi pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera w charakterze świadka. Chodzi o sprawy związane z listem żelaznym i europejskim nakazem aresztowania. Zakończono identyfikację wszystkich 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Wszyscy zmarli to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Węgierskie służby kontynuują sekcję zwłok, które potrwają do piątku. Dopiero po ich zakończeniu ciała zostaną przekazane polskim władzom. Wypadek miał miejsce na autostradzie M3, a jego przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
3: We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony. Ocet stał się popularnym środkiem czystości, zastępującym chemiczne detergenty. Skutecznie usuwa kamień, działa antybakteryjnie i neutralizuje zapachy. Można go łączyć z solą kuchenną, ale należy unikać mieszania z wybielaczem czy wodą utlenioną, co może być niebezpieczne. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru, granitu ani delikatnych tkanin.
2: W Chojnowie policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz krzewy konopi na jednej z posesji. Podczas rutynowego obchodu funkcjonariusze wyczuli zapach marihuany, co doprowadziło do przeszukania terenu. Zatrzymano 2 kobiety, którym postawiono zarzuty posiadania środków odurzających. O dalszym postępowaniu zdecydują wyniki badań laboratoryjnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka z kory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
3: W sierpniu i wrześniu pomidory często nie dojrzewają z powodu braku słońca, co jest problemem zwłaszcza w uprawach doniczkowych. Prosty trik z folią aluminiową może przyspieszyć ich dojrzewanie. Wystarczy umieścić kawałek folii w pobliżu rośliny, aby odbijała światło. Należy jednak unikać tej metody w czasie upałów, aby nie poparzyć roślin.
2: W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
3: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków i zatrzymała 42-letniego mężczyznę w związku z łódzką transakcją narkotykową. Akcja rozpoczęła się w Świecku, a zakończyła w Łodzi, gdzie w mieszkaniu podejrzanego znaleziono nielegalne substancje. Mężczyzna usłyszał zarzuty i spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Pan Andrzej z Jaworzna po wieloletniej walce w sądzie uzyskał sprawiedliwe przeliczenie swojej emerytury. Dzięki temu otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania oraz stały wzrost comiesięcznych wypłat. To przykład dla wielu Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez system emerytalny. Sprawa pana Andrzeja pokazuje, że determinacja w walce o swoje prawa może przynieść realne korzyści finansowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
1: Karolina Sawka, znana jako filmowa Nel z W pustyni i w puszczy, właśnie dołączyła do grona celebryckich mam. Jej mąż, Mateusz Rzeźniczak, z dumą zaprezentował światu pierwsze zdjęcie z noworodkiem, choć twarz malucha pozostaje tajemnicą. Internauci nie szczędzą gratulacji, a rodzina Sawki i Rzeźniczaka cieszy się z nowego członka rodziny. Ciekawe, czy maluch odziedziczy talent aktorski po mamie. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka, co wywołało burzę. Zenek, król disco polo, nie zamierza tego puścić płazem i planuje pozew. Kawalec z kolei nie zamierza się kajać, twierdząc, że jego artystyczna wolność nie zna granic. Ciekawe, czy sąd też tak uważa.
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
1: Fontaines D.C. powracają z nowym albumem, który ma być niczym emocjonalny rollercoaster. Dopamine Chamber ukaże się 16 października, a już teraz można posłuchać mrocznego singla Marianne. Lider zespołu, Brian Chatten, twierdzi, że nowa płyta to 60% zepsucia i katastroficzne ostrzeżenie przed przyszłością. Cóż, wygląda na to, że Fontaines D.C. postanowili nastraszyć nas swoją muzyką bardziej niż niejednym horrorem. Kto by pomyślał, że Ian Gillan z Deep Purple dołączy do Black Sabbath po pijackiej nocy? A jednak tak właśnie się stało. Wokalista, który nawet nie pamiętał, że zgodził się na współpracę, stworzył z zespołem album Born Again. Choć krążek wywołał mieszane emocje, muzycy wspominają ten czas jako najdłuższą imprezę swojego życia. Cóż, czasem najlepsze decyzje podejmuje się pod stołem.
2: Kto by pomyślał, że przypadkowe grzebanie w bibliotece może stworzyć hit wszechczasów? Seri Tankian z System of a Down z pomocą Ricka Rubina wylosował z Biblii słowa, które nadały chop suey, głębie i wielowymiarowość. Początkowo piosenka miała nosić tytuł Suicide, ale cenzura zmusiła zespół do zmiany na bardziej strawne chop suey. Mimo kontrowersji i radiowego bana po atakach z 11 września utwór stał się światowym fenomenem, przekraczając miliard wyświetleń na YouTube. Rubin i jego metoda na chybił, trafił, zadziałały jak złoto.
1: Rok 2026 zapisze się w historii jako czas wielkich pożegnań. Megadeth pod wodzą Dave'a Mustaine'a wydało swój ostatni album i ruszyło w pożegnalną trasę koncertową. Mustaine, mimo problemów zdrowotnych, nie przestaje zaskakiwać. W wywiadzie dla Metal Hammera zdradził, że istnieją niepublikowane utwory, które mogą kiedyś ujrzeć światło dzienne. Czyżby to nie był koniec muzycznych niespodzianek od Megadeth? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nergal, lider Behemota, znany z krytyki zespołów grających swoje stare płyty na koncertach, teraz sam zaskakuje. Wspólnie z islandzką grupą Misthyrming odgrywa debiutancki album Sventevit na europejskich festiwalach, a 4 września wystąpi na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Nergal przyznaje, że jego podejście do takich sentymentalnych podróży ewoluowało, choć nie wszystkie albumy Behemota chce odtwarzać na żywo. Tymczasem na początku września Behemot wypuści nowe wydawnictwo A z Cef Elptor, które łączy przeszłość z nowymi brzmieniami.
2: Rokowizna w Gdańsku znowu pokazała, że rock nie umiera, a jedynie nabiera mocy. Nocny Kochanek, zespół, który wie, jak połączyć ciężkie brzmienia z bezwstydną rozrywką, porwał publiczność do późnych godzin nocnych. A to dopiero początek. Jesienią ruszają w trasę promującą swoją pierwszą biografię heavy metalowe Jaja. Wygląda na to, że Nocny Kochanek nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą szykować się na kolejne muzyczne szaleństwa. Johnny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Marra zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego 5. albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
1: Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Stuart KB, znany jako Stu, został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski i trafił do aresztu w Warszawie. W środę stanie przed prokuraturą, gdzie usłyszy zarzuty dotyczące afery Pandora Gate. Jest podejrzewany o utrzymywanie pedofilskich relacji z nieletnimi oraz podawanie im alkoholu. Sprawa toczy się od 2023 roku, a ekstradycja była możliwa dzięki decyzji brytyjskiego sądu. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i zasłużona działaczka społeczna. Miała 99 lat. W czasie wojny była łączniczką i strzelcem w Armii Krajowej. Po wojnie poświęciła się pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i kultywowaniu pamięci o powstańcach. Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i uderzył w Nissana, którym podróżowała rodzina z małym dzieckiem. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi, a rodzina trafiła do szpitala na badania. Jednak ich życiu nic nie zagrażało. Kierowca Opla został ukarany mandatem. Droga była zablokowana, ale po działaniach służb została ponownie otwarta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek nad rzeką Bug. 48-letni Paweł K. z Wyszkowa zginął podczas kąpieli, mimo że był doświadczonym pływakiem. Mężczyzna zasłabł w wodzie i zniknął pod powierzchnią na oczach kolegów. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej i długiej reanimacji, nie udało się go uratować. Na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch nastolatek. Dziewczyny w wieku 15 i 13 lat po spożyciu alkoholu wsiadły na elektryczną hulajnogę i zderzyły się ze znakiem drogowym. Młodsza z nich trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie były poważne. Policja ujawniła, że 15-latka nie miała uprawnień do kierowania hulajnogą, a obie dziewczyny nie miały kasków. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: Kotomowie pod Legionowem przypadkowy przechodzień znalazł owczarka niemieckiego przywiązanego do drzewa, bez wody i jedzenia. Policja szybko zidentyfikowała właściciela, który został ukarany ograniczeniem wolności i zakazem posiadania psów. Pies, nazwany Wolt, znalazł już bezpieczny dom. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków w takich sytuacjach.
2: W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza znaleziono niewybuch o długości około 70 cm. Operator koparki natrafił na pocisk podczas prac ziemnych, co spowodowało ewakuację około 20 osób z pobliskiego budynku Straży Miejskiej. Policja zabezpiecza teren, a na miejsce zmierza patrol rozminowania Wojska Polskiego. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. 61-letni kierowca z Mazowsza próbował przekupić policjantów podczas kontroli drogowej w gminie Turośl. Mężczyzna zaoferował funkcjonariuszom 400 zł, by uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia za próbę wręczenia łapówki.
2: Nad Polską przechodzą intensywne ulewy, które budzą obawy o powtórkę powodzi z 1997 roku. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że choć ryzyko lokalnych zalewów istnieje, nie grozi nam ogólnokrajowa katastrofa. Deszczowa pogoda utrzyma się przez najbliższe dni, a największe opady spodziewane są na południu kraju. Służby hydrologiczne monitorują sytuację na bieżąco.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjna trasa SK Summer City zawitała do Oławy, gdzie w Muzeum Motoryzacji Wena można było podziwiać unikalne auta, w tym najstarszy zarejestrowany samochód w Polsce. Wystawa Życie w PRL-u przyciąga tłumy, oferując nostalgiczne atrakcje, jak kiosk ruchu czy bar z sałatką jarzynową. SK Summer City kontynuuje swoją podróż po Dolnym Śląsku, a już jutro odwiedzi Vivę, a następnie Aquapark Wrocław i kopalnię Złoty Stok.
1: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce sędzia Karol Arys wykazał się wyjątkową empatią. Zauważył, że kilkuletnia Oliwia, będąca częścią dziecięcej eskorty, stresuje się sytuacją na boisku. Arys uspokoił dziewczynkę, biorąc ją na ręce, co szybko przywróciło jej uśmiech. Jego postawa została doceniona przez byłego sędziego Rafała Rostkowskiego jako przykład prawdziwego ducha piłki nożnej. Robert Lewandowski wrócił do gry w MLS, ale nie zdobył bramki w meczu, w którym jego Chicago Fire pokonało Portland Timbers 2-1. Mimo zwycięstwa, polski napastnik nie zaliczył udanego występu, a w 60. minucie został zmieniony przez Jonathana Bambe. Chicago Fire zajmuje obecnie trzecie miejsce w konferencji wschodniej, tracąc 6 punktów do lidera, Interu Miami. Lewandowski wciąż czeka na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w lidze.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Elina Świtolina wycofała się z turnieju WTA w Cincinnati z powodu kontuzji stawu skokowego. Ukrainka miała zmierzyć się z Xiu Wang, która awansowała bez gry do kolejnej rundy. Kontuzja Świtoliny może wpłynąć na pozycję Igi Świątek w rankingu WTA, która broni 1000 punktów zdobytych rok temu. Jeśli Świątek wygra 2 kolejne mecze, wyprzedzi Świtolinę w notowaniu, co jest ważne przed US Open.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
1: Marianna Schreiber, znana postać internetowa, wywołała burzę w mediach społecznościowych po incydencie na stacji Orlen. Schreiber twierdzi, że obsługa stacji odmówiła jej pomocy przy usterce samochodu, co określiła jako chamstwo. Internauci szybko przypomnieli, że pracownicy stacji nie są mechanikami i nie mają obowiązku diagnozowania usterek. Zapowiedziane przez nią oficjalne pismo raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4 na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasik, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony żony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Joanna odwiedza przychodnię Rogowskich, by odebrać swoje dokumenty, ale spotkanie z Marysią wywołuje nieoczekiwane napięcie. Marysia, niczego nieświadoma, wita Joannę z życzliwością, nie zdając sobie sprawy z jej romansu z Arturem. Joanna, zmieszana i pełna wyrzutów sumienia, próbuje ukryć prawdę przed Marysią. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy na scenie pojawia się Artur, który stara się zachować spokój. Joanna, czując się przytłoczona, szybko opuszcza przychodnię, pozostawiając za sobą wiele niewypowiedzianych emocji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń i zaskoczeń.
2: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP 2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. M jak miłość powraca na antenę TVP 2 po wakacyjnej przerwie. Nowy sezon rozpocznie się 7 września, a premierowy 1937 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.55. W nadchodzącym odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wróci do domu, próbując naprawić relację z Marysią, ale jego serce wciąż bije dla Joanny. Tymczasem Marysia, przeczuwając problemy w małżeństwie, zwróci się o pomoc do przyjaciółki terapeutki. W Grabinie Dorota, po pokonaniu raka, uda się na kontrolne badania, a Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem Karskim. Czeka nas wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W nowym sezonie M jak miłość rodzina z Duńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki z Duńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 461 odcinkiem. Premiera już w poniedziałek, 24 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Jana z niepokojem opiekuje się ciężko pobitym Lope, a Vera stara się zapewnić mu najlepszą opiekę. Manuel i Curro wyruszają na niebezpieczną misję przez mroczny las, gdzie każde ich posunięcie może być zagrożeniem. W Pałacu Adriano spotyka się z Kataliną, co może zmienić ich skomplikowaną relację. Maria przynosi zaskakujące wiadomości z Nowego Jorku, które szybko rozchodzą się wśród służby. Serial przenosi nas do roku 1913, gdzie arystokratyczna posiadłość skrywa liczne tajemnice i intrygi. W obsadzie zobaczymy m.in. Anne Garces, Artura Sancho i Ewę Martin. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cichan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cichan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cichan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach. Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Niezwykłe ocalenie w Meksyku. 30-letni rybak Erasto Crisanto Valdez spędził 15 dni uwięziony w podwodnej jaskini bez jedzenia. Zaginął podczas łowienia ryb w cenocie, a ratownicy byli przygotowani na odnalezienie jego ciała. Jednak amerykański nurek usłyszał jego odpowiedź z ciemności. Valdez przeżył dzięki wodzie płynącej przez jaskinię i został uratowany, choć był odwodniony i niedożywiony. Obecnie przebywa w szpitalu.
1: NATO przygotowuje się na ewentualny atak Rosji na państwa bałtyckie, ujawniając szczegóły nowej strategii obronnej. Plan zakłada trzyetapową reakcję, w tym neutralizację rosyjskich pocisków, stworzenie autonomicznej strefy na granicy oraz precyzyjne uderzenia w rosyjskie zaplecze wojskowe. Celem jest skuteczne odstraszanie i szybkie odparcie ataku, a nie podbój terytorium. Region bałtycki, ze względu na swoje położenie, jest uznawany za strategicznie trudny do obrony, co czyni te przygotowania kluczowymi dla bezpieczeństwa NATO.
0: Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie.
0: Łosoś coraz częściej gości na naszych stołach, a za jego popularnością stoi firma Suempol z Bielska Podlaskiego, jeden z największych producentów łososia wędzonego na świecie. Produkty Suempolu trafiają do klientów w wielu krajach, a firma od lat łączy tradycje z nowoczesnym podejściem do przetwarzania ryb. Już wkrótce, podczas Power Food Festival, organizowanego przez Radio SK, będzie można spróbować ich wyrobów i wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Festiwal odbędzie się w 3 polskich miastach na przełomie sierpnia i września. Czarne plamy między płytkami w łazience to częsty problem, który można rozwiązać domowym sposobem. Wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z sokiem z cytryny, by stworzyć pastę do czyszczenia fug. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, pozostawiamy na kilka minut, a następnie delikatnie szorujemy i spłukujemy wodą. Regularne wietrzenie łazienki i dbanie o wentylację pomoże zapobiec powstawaniu nowych nalotów.
1: Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, Honor, Ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Szczecinie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Izabella Skorupko może teraz odetchnąć z ulgą, bo jej córka Julia właśnie wyszła za mąż. Po 10 latach związku z CJ Hicksem, Julia powiedziała tak w otoczeniu zieleni i drzew, a zdjęcia z tej uroczystości już podbijają internet. Ciekawe, czy młoda Skorupko, która zamiast aktorstwa wybrała kulisy Hollywood, również będzie miała tak burzliwe życie miłosne jak jej mama. Na razie jednak cieszy się szczęściem w miłości, a my możemy tylko zgadywać, co przyniesie przyszłość. Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, pozostawiając fanów w szoku. Mimo ciężkiej choroby, której nie ujawniał, do ostatnich dni pracował z pasją w Teatrze Narodowym. Rodzina prosiła o dyskrecję, ale internet zalała fala kondolencji. Wygląda na to, że nawet po śmierci Frycz nie mógł liczyć na chwilę spokoju.
3: Justyna Steczkowska, znana z perfekcjonizmu, postanowiła zaskoczyć wszystkich, ujawniając, że do swoich koncertów dopłaca z własnej kieszeni. Podczas Łódź Summer Festival artystka wydała aż 110% więcej niż zarobiła, by zapewnić fanom niezapomniane wrażenia. W świecie, gdzie zyski są na pierwszym miejscu, Steczkowska pokazuje, że dla niej liczy się przede wszystkim jakość i zadowolenie publiczności. Cóż, nie każdy gwiazdor potrafi tak szczerze przyznać, że sztuka bywa kosztowna. Megakot, znany z kontrowersji i zamiłowania do luksusu, znowu zaskakuje. Rozstał się z Karoliną, swoją młodą partnerką, i już bryluje z nową, równie młodą dziewczyną. Internauci nie kryją zdziwienia, zwłaszcza, że nowa wybranka wygląda jak kopia poprzedniej. A Megakot, jak to Megakot, uspokaja fanów, że Karolina ma się świetnie, choć jego przeszłość wciąż budzi niepokój. Czyżby to była kolejna odsłona jego ekscentrycznego show?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Sylwia Gliwa, gwiazda na Wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, nie jedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę?
2: W Polsce zbliża się 32. edycja Tańca z Gwiazdami, a bilety na to widowisko znikają szybciej niż świeże bułeczki. Ceny wejściówek zaczynają się od ponad 316 zł, a za finał trzeba zapłacić aż około 421 zł i 50 groszy. Mimo to bilety rozeszły się w 10 minut. Czyżby Polacy mieli nieodpartą chęć zobaczenia, jak ich ulubieńcy potykają się na parkiecie? Skolim, znany jako król Latino, nie daje się złamać nawet po upadku ze sceny. Z nogą w gipsie dalej koncertuje, a na Instagramie dziękuje fanom za modlitwy, ubrany tylko w majtki z własnej kolekcji. Jego teledyski biją rekordy, a on sam sprzedaje wszystko, od koszulek po kiełbasy. Czyżby modlitwa i majtki były nowym przepisem na sukces?
3: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Alice in Chains, zespół, który z glam rocka przeszedł do grunge'u, zadebiutował albumem Facelift 21 sierpnia 1990 roku. Początkowo nieśmiało, ale dzięki MTV i hitowi Man in the Box szybko zdobyli serca fanów. Kto by pomyślał, że spotkanie bezdomnego gitarzysty z wokalistą może zmienić bieg muzycznej historii? Facelift stał się kamieniem milowym dla grunge'u, a nominacje do Grammy i MTV VMA tylko potwierdziły jego znaczenie. Świat muzyki rockowej stracił kolejnego giganta. Frank Beard, legendarny perkusista ZZ Top, zmarł na swoim ranczu w Teksasie w wieku 77 lat. Choć od ponad roku nie koncertował z zespołem, jego odejście wywołało falę pytań o przyszłość grupy. Billy Gibbons, jedyny żyjący członek oryginalnego składu, nie zamierza jednak zwalniać tempa. Już w ten weekend ZZ Top wraca na scenę w Austin, by kontynuować trasę The Big One. Cóż, życie toczy się dalej, nawet bez Franka za bębnami. Led Zeppelin, zespół, który zakończył działalność ponad 45 lat temu, wciąż trzęsie światem muzyki. Choć istnieli tylko 12 lat, ich dziedzictwo jest jak niekończąca się symfonia, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Od debiutanckiego albumu w 1969 roku, przez kultowy Stairway to Heaven, aż po ostatni krążek z 1979 roku, ich muzyka pozostaje nieśmiertelna. A według użytkowników Rankera, ich utwory wciąż są na szczycie listy najlepszych kompozycji wszechczasów.
2: Linkin Park z Emily Armstrong na wokalu. To prawdziwy hit kasowy. Po niemal 2 latach od reaktywacji zespół zarobił oszałamiające 251 milionów dolarów na trasie koncertowej From Zero World Tour. To ponad 10 razy więcej niż kiedykolwiek wcześniej, gdy mikrofon dzierżył Chester Bennington. Kto by pomyślał, że zmiana wokalisty okaże się taką żyłą złota?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwie nietrzeźwe nastolatki w wieku 13 i 15 lat miały wypadek na elektrycznej hulajnodze na warszawskiej Woli. 13-latka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie zagrażają życiu. Dziewczyny jechały bez kasków, a 15-latka nie miała uprawnień do jazdy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Tragicznie zakończyła się kąpiel w rzece Bak dla 48-letniego Pawła z Wyszkowa. Mężczyzna zniknął pod wodą na oczach swoich przyjaciół i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Paweł zginął w dniu 15. rocznicy swojego ślubu.
2: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna. Miała 99 lat. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Traczyk-Stawska była żołnierką Armii Krajowej, nauczycielką i autorytetem dla wielu pokoleń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: W Dziwnowie wszystkie plaże są dziś otwarte, a jakość wody jest doskonała. Morze jest spokojne, a temperatura wody wyższa niż powietrza, co sprzyja kąpielom. Dodatkowo w Dziwnowie odbywają się finały ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie Optimist. To idealne warunki do wypoczynku i obserwacji żeglarskich zmagań.
2: Liczba Polaków przebywających czasowo za granicą wyraźnie spada. Raport Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że migracyjny trend zaczyna się odwracać, a saldo migracyjne po raz pierwszy od 2000 roku jest korzystne dla Polski. Powracający Polacy przywożą ze sobą cenne doświadczenie zawodowe i międzynarodowe kontakty, co może pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w kraju. Jednak wyzwaniem pozostaje zatrzymanie ich na stałe ze względu na problemy takie jak wysokie ceny mieszkań i skomplikowane procedury. Podlascy policjanci przeprowadzili wielką akcję badania trzeźwości, kontrolując ponad 10 tysięcy kierowców. Zatrzymano 42 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W powiecie augustowskim kierowca Audi wjechał w drzewo, a jego stan trzeźwości wymagał badania krwi. W powiecie bielskim 77-latek wjechał do rowu z 3 promilami alkoholu, a w Białymstoku 85-latek z cofniętymi uprawnieniami miał promil alkoholu we krwi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który dokonał 2 rozbojów w Białymstoku. Mężczyzna napadał na całodobowe sklepy, grożąc kasjerom bronią palną, którą posiadał nielegalnie. Łącznie zrabował 1400 zł. Grozi mu kara do 20 lat więzienia, a obecnie przebywa w areszcie śledczym.
1: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%, ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach. 61-letni kierowca z Mazowsza próbował uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, oferując policjantom 400 zł na obiad. Zamiast tego mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w gminie Turośl, gdzie kierowca Peugeota jechał 87 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Policjanci zatrzymali mężczyznę i jeszcze tego samego dnia postawili mu zarzuty. W rejonie Zagórza Śląskiego zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. To już kolejny taki przypadek w Polsce w ostatnim czasie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu apeluje o ostrożność i wzmożoną uwagę w okolicach. Służby proszą o zgłaszanie wszelkich nietypowych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża,

0: pogoda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 21 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka zapowiada powrót kultowego gangu pluszaków. Nowa seria maskotek pojawi się w sklepach już 24 sierpnia. Sieć trzyma szczegóły w tajemnicy, ale pierwsza wskazówka sugeruje, że motywem przewodnim mogą być narzędzia. Postać przypominająca młotek to jedyna podpowiedź, jaką dotąd ujawniono. Wciąż nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywać przy zdobywaniu nowych maskotek. Biedronka liczy na kolejne kolekcjonerskie szaleństwo, które od 2016 roku przyciągnęło miliony klientów.
2: Na polskim rynku paliwowym kolejny dzień przynosi wyraźne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy drożeją u wszystkich głównych dostawców. Największe wzrosty dotyczą diesla, a liderem podwyżek jest Aramco. Orlen i BP Europa oferują nieco niższe ceny niż Aramco, ale różnice są minimalne. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a ceny ropy naftowej na świecie wciąż rosną. Mimo rządowych interwencji, kierowcy mogą spodziewać się dalszych wzrostów cen po zakończeniu obecnych działań osłonowych. Piasecznie pod Warszawą rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego centrum danych, co budzi duże kontrowersje. Inwestycja spółki CN Real, związanej z Budimexem, może zużywać aż 286 metrów sześciennych wody dziennie. To ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu małego miasta, co niepokoi mieszkańców, którzy już teraz zmagają się z niedoborami wody. Mimo obaw, burmistrz Piaseczna wydał decyzję środowiskową dla projektu. Budimex zapewnia, że centrum będzie spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Mieszkańcy jednak planują wynająć prawników, by dokładniej przyjrzeć się inwestycji.
1: Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa InPostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem. Słowacka firma ST Vow Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykańska firma Anduril Industries zacieśniają współpracę. W Warszawie odbyło się spotkanie, które potwierdziło plany uruchomienia w Polsce montażu i produkcji nowoczesnych pocisków manewrujących Barracuda 500M. To ważny krok w kierunku budowy suwerenności produkcyjnej polskiego przemysłu obronnego. Produkcja ma odbywać się w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Barracuda 500M to zaawansowany pocisk o zasięgu ponad 920 km, zaprojektowany do masowej produkcji produkcji przy niższych kosztach. Partnerstwo z Anduril Industries ma na celu rozwój nowoczesnych systemów autonomicznych w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad połowa rodziców w Polsce zaczyna kompletować wyprawkę szkolną już w sierpniu. To spore wyzwanie finansowe, ponieważ wielu z nich wydaje od 500 do nawet 2000 zł. Elektronika, jak laptopy i tablety, staje się coraz ważniejsza w edukacji, ale jej zakup może mocno obciążyć budżet. Rozwiązaniem mogą być profesjonalnie odnowione urządzenia, które są tańsze nawet o 40%. Takie sprzęty są dokładnie sprawdzane i objęte gwarancją, co czyni je bezpieczną alternatywą dla nowych produktów. Dodatkowo, wybór odnowionej elektroniki to także mniejszy wpływ na środowisko.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Joanna odwiedza przychodnię Rogowskich, by odebrać swoje dokumenty, ale spotkanie z Marysią wywołuje nieoczekiwane napięcie. Marysia, niczego nieświadoma, wita Joannę z życzliwością, nie zdając sobie sprawy z jej romansu z Arturem. Joanna, zmieszana i pełna wyrzutów sumienia, próbuje ukryć prawdę przed Marysią. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy na scenie pojawia się Artur, który stara się zachować spokój. Joanna, czując się przytłoczona, szybko opuszcza przychodnię, pozostawiając za sobą wiele niewypowiedzianych emocji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń i zaskoczeń. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1939 odcinkiem. Paweł Zduński postanawia zorganizować casting na nianie dla swojego syna Antosia. Decyzja ta wynika z chęci zapewnienia chłopcu odpowiedniej opieki, a także z obawy, by Antoś nie związał się zbyt mocno z Agnes, która pokochała go jak własne dziecko. Paweł, choć może liczyć na wsparcie rodziny, chce odciążyć bliskich i znaleźć kogoś, kto będzie mógł poświęcić Antosiowi więcej uwagi. Agnes, mimo że jest przyrodnią siostrą Pawła, nie może mieć własnych dzieci, co sprawia, że jej więź z Antosiem jest wyjątkowo silna. Paweł obawia się, że zbyt bliskie relacje mogą przynieść nieoczekiwane komplikacje. Czy uda mu się znaleźć odpowiednią opiekunkę dla syna? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W nowym sezonie M jak miłość rodzina Zduńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki Zduńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
2: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka Zduńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina Zduńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a Marta Chodorowska ponownie wciela się w postać Klaudii Kozioł. Aktorka zakończyła już swoje zdjęcia do nowych odcinków, co nie oznacza jednak, że Klaudia zniknie z fabuły. W nowych odcinkach Klaudia wraca do Wilkowej jako dojrzała kobieta, związana z Fabianem Dudą i matka dwojga dzieci. Jej życie jest teraz bardziej ustabilizowane niż wcześniej. Powrót Klaudii to tylko część zmian w Ranczu, które po dekadzie przerwy znów zagości na ekranach. Widzowie będą mogli śledzić losy niemal wszystkich kluczowych postaci, które przetrwały te 10 lat. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na jesień.
2: Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relacje z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4238 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kinga stanie w centrum medialnej burzy. Wszystko za sprawą złośliwego artykułu w serwisie plotkarskim, który ujawni jej osobiste problemy. Tomek, jej syn, odkryje, że za publikacją stoi Jolka, co doprowadzi do ostrej kłótni między nimi. Dla Kingi to wyjątkowo trudny czas, gdyż wciąż zmaga się z żałobą po stracie córki Jasminy i rozstaniem z Jankiem. W 4237 odcinku Kinga i Janek spotkają się przy grobie córki, co na chwilę zbliży ich do siebie. Dodatkowo Janek dowie się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Te wydarzenia z pewnością wstrząsną widzami i wprowadzą nowe napięcia w serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony", skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach. Rozwój Plus, związany z Mateuszem Morawieckim, planuje samodzielny start w wyborach do Sejmu. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu, podkreślił, że nie prowadzą rozmów z PiS na temat wspólnej listy. Jednak w wyborach do Senatu możliwa jest współpraca pod patronatem prezydenta. Rozwój Plus celuje w 15% poparcia, a do inicjatywy dołączyło już około 4000 osób.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa.
2: Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
3: We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony.
2: Pierwsze oznaki siwizny można ukryć bez użycia chemicznych farb. Domowe metody, takie jak płukanka skory dębu czy kawa, mogą przyciemnić włosy i poprawić ich kondycję. Regularne stosowanie takich naturalnych specyfików pozwala na stopniowe przyciemnienie kosmyków. To alternatywa dla tych, którzy chcą uniknąć chemii, a jednocześnie zadbać o zdrowy wygląd włosów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Makłowicz zdradza prosty sposób na zagęszczenie sosu bez użycia mąki i śmietany. Wystarczy dodać do potrawy dużą ilość drobno posiekanej cebuli i dusić ją razem z mięsem. Cebula podczas gotowania mięknie i rozpada się, co naturalnie zagęszcza sos i wzbogaca jego smak. Jeśli cebula nie została dodana na początku, można ją podsmażyć, zmiksować i dodać do sosu pod koniec gotowania. W kuchniach i łazienkach mogą pojawić się drobne owady przypominające miniaturowe ćmy, znane jako ćmianki. Choć nie są groźne, ich obecność w rurach kanalizacyjnych jest uciążliwa. Aby się ich pozbyć, warto zastosować domowy sposób z sody oczyszczonej i octu. Dodatkowo olejki eteryczne, takie jak eukaliptusowy czy miętowy, skutecznie odstraszają dorosłe osobniki.
3: Regularne odkamienianie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i smaku napoju. Zalegający kamień może prowadzić do awarii urządzenia i pogorszenia jakości kawy. Prosty sposób na usunięcie osadów to użycie kwasku cytrynowego rozpuszczonego w wodzie. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu wszystkich elementów ekspresu, by cieszyć się aromatyczną kawą każdego dnia. Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały m.in. elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. To nowe odznaczenie Parlamentu Europejskiego, przyznawane za zasługi dla integracji europejskiej. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę za jego historyczną rolę w walce o wolność. Tymczasem Buzek, korzystając z pobytu w Warszawie, spotkał się ze znajomymi w jednej z restauracji na Powiślu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Taniec z gwiazdami w Polsacie nie przestaje zaskakiwać. 19. edycja wystartuje 6 września, a finał zaplanowano na 22 listopada. Widzowie mogą spodziewać się nowych wyzwań, jak sztafeta rumby czy maszyna czasu. A co z Dniem Wszystkich Świętych? Polsat postanowił, że show odbędzie się zgodnie z planem, bo przecież kto by chciał odpoczywać w taki dzień, prawda?
2: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
1: Karolina Czarnecka, znana z hitu Hera Coca Hash LSD, nie przestaje zaskakiwać. Po 10 latach od swojego internetowego debiutu artystka nie tylko walczyła z uzależnieniami, ale też zrezygnowała z Eurowizji, ponieważ nie zgadzała się z wartościami konkursu. Teraz promuje nową płytę Matka i angażuje się w projekty artystyczne, pokazując, że nie boi się iść pod prąd. Czarnecka, współczesna wiedźma i czuła feministka, wciąż udowadnia, że nie jest artystką jednego przeboju. Daniel Martyniuk, syn słynnego Zenona, znów zaskakuje. Miał być gwiazdą nowej edycji programu Nasi w mundurach, ale jego żądania finansowe i warunki powrotu do Polski okazały się zbyt wygórowane. Produkcja próbowała go ściągnąć na plan, ale bezskutecznie. Ciekawe, czy jego nieobecność to nowa strategia na zdobycie popularności, czy po prostu kolejny kaprys celebryty. Pozostali uczestnicy odetchnęli z ulgą, ponieważ kontrowersje wokół Daniela mogły przyćmić ich własne występy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
2: 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki jego partnerka Natalia Wacławska wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju.
1: Na pogrzebie Andrzeja Beja Zaborskiego, znanego z roli komendanta Henryka, uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne. Tak, dobrze słyszycie, nie kwiaty, nie wieńce, ale pałeczki. Ten symbol młodzieńczej pasji do muzyki przypomniał, że zanim aktor zdobył serca widzów, jego pierwszą miłością była właśnie muzyka. Czerwona róża obok urny dopełniła ten minimalistyczny, ale jakże wymowny obraz pożegnania.
2: Paweł Staliński, niegdyś gwiazda Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy na parkiecie jako uznany tancerz i instruktor. Syn Doroty Stalińskiej, który kiedyś przegrał z tyczkarką Moniką Pyrek, teraz triumfuje w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z partnerką Pauliną Janicką prowadzi agencję taneczną i sklep z dodatkami ślubnymi. A ich sukcesy w mediach społecznościowych są nie mniej spektakularne niż na parkiecie. Kto by pomyślał, że telewizyjny epizod może tak odmienić życie? Rock zniknął z MTV w AMA 2026. Po niemal 40 latach kategoria Best Rock została wymazana z listy nagród, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów ciężkich brzmień. Zamiast tego wykonawcy tacy jak Geese i 21 Pilots zostali wrzuceni do worka Best Alternative, a Madonna, jakby nigdy nic, zgarnia aż 11 nominacji za swój album Confessions 2. Ciekawe, czy rock wróci? Czy może MTV postanowiło, że to już czas na emeryturę dla tego gatunku?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół, który zrewolucjonizował scenę muzyczną nie tylko dzięki swojemu brzmieniu, ale i brodom. O ironio, perkusista Frank Beard, mimo nazwiska, które oznacza broda, nigdy nie dorównał zarostem kolegom z zespołu. Gibbons i Hill zapuścili swoje legendarne brody z czystego lenistwa, a Beard postanowił być schludny. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, nawet jeśli ma na to nazwisko. Rok 2026 zapisze się w historii jako czas wielkich pożegnań. Megadeth pod wodzą Dave'a Mustaine'a wydało swój ostatni album i ruszyło w pożegnalną trasę koncertową. Mustaine, mimo problemów zdrowotnych, nie przestaje zaskakiwać. W wywiadzie dla Metal Hammera zdradził, że istnieją niepublikowane utwory, które mogą kiedyś ujrzeć światło dzienne. Czyżby to nie był koniec muzycznych niespodzianek od Megadeth? Czas pokaże.
2: Rockowizna w Gdańsku znowu pokazała, że rock nie umiera, a jedynie nabiera mocy. Nocny Kochanek, zespół, który wie, jak połączyć ciężkie brzmienia z bezwstydną rozrywką, porwał publiczność do późnych godzin nocnych. A to dopiero początek. Jesienią ruszają w trasę promującą swoją pierwszą biografię heavy metalowe Jaja. Wygląda na to, że Nocny Kochanek nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą szykować się na kolejne muzyczne szaleństwa. Donny Marr, były gitarzysta The Smiths, wspomina rozpad zespołu i niezwykłe wsparcie od Paula McCartneya. Cztery słowa od legendarnego Beatlesa. Taki już los zespołów. Okazały się dla Mara zbawienne. Teraz Johnny przygotowuje się do premiery swojego piątego albumu The Age of Everything, który ukaże się 2 października. Jak sam twierdzi, to płyta pełna oczyszczenia i nowych możliwości, choć niekoniecznie w różowych barwach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Emerytowany policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo warszawskiego przedsiębiorcy budowlanego Marka D. Sprawca, chcąc uniknąć zapłaty za usługi tynkarskie, najpierw obezwładnił ofiarę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Sąd uznał, że motywem zbrodni były problemy finansowe oskarżonego. Rodzina zamordowanego domaga się zaostrzenia wyroku, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura nie znalazła dowodów na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę odbędzie się sekcja zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają wyjaśnić przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od czasu inwazji Rosji na Ukrainę i był aktywnym działaczem Kongresu Deputowanych Ludowych. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i zasłużona działaczka społeczna. Miała 99 lat. W czasie wojny była łączniczką i strzelcem w Armii Krajowej. Po wojnie poświęciła się pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i kultywowaniu pamięci o powstańcach.
2: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Dziecko zmarło w szpitalu po tym, jak samochód, którym podróżowała z matką, uderzył w drzewo. Matka nie miała prawa jazdy i próbowała uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka siedziała na przednim siedzeniu, co jest jednym z badanych elementów w śledztwie. Dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok dziecka. Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do groźnego wypadku. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Nissanem, którym podróżowała rodzina z 2-letnim dzieckiem. Na szczęście, mimo że wszyscy trafili do szpitala na badania, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, a ruch na drodze przywrócono po usunięciu uszkodzonych pojazdów. Tragiczny wypadek nad rzeką Bag. 48-letni Paweł K. z Wyszkowa zginął podczas kąpieli, mimo że był doświadczonym pływakiem. Mężczyzna zasłabł w wodzie i zniknął pod powierzchnią na oczach kolegów. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej i długiej reanimacji, nie udało się go uratować. Na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem 2 nastolatek. Dziewczyny w wieku 15 i 13 lat, po spożyciu alkoholu, wsiadły na elektryczną hulajnogę i zderzyły się ze znakiem drogowym. Młodsza z nich trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie były poważne. Policja ujawniła, że 15-latka nie miała uprawnień do kierowania hulajnogą, a obie dziewczyny nie miały kasków. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza znaleziono niewybuch o długości około 70 cm. Operator koparki natrafił na pocisk podczas prac ziemnych, co spowodowało ewakuację około 20 osób z pobliskiego budynku Straży Miejskiej. Policja zabezpiecza teren, a na miejsce zmierza patrol rozminowania Wojska Polskiego. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia.
1: W Myszkowie doszło do dramatycznego incydentu. Kobieta z rozległymi oparzeniami została znaleziona przez sąsiadkę i natychmiast przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Śledczy badają okoliczności tego zdarzenia, próbując ustalić, co doprowadziło do powstania tak poważnych obrażeń. Na razie nie wykluczono udziału osób trzecich. W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Na bydgoskim odcinku trasy kolejowej doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił starszego mężczyznę w rejonie ulicy Zaświat. Służby pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego zdarzenia. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające.
1: Andrzej Splutycz, znany z serialu Rolnicy Podlasie, opublikował na YouTube film z codziennej pracy w gospodarstwie. Tym razem belował siano, a podczas pracy musiał zmierzyć się z wymianą siatki w belarce. Internauci szybko skomentowali nagranie, zwracając uwagę na dźwięki maszyn i stan ciągników. Andrzej Onopiuk i jego ojciec Gienek zyskali popularność dzięki serialowi, który pokazuje życie na podlaskiej wsi. 61-letni kierowca z Mazowsza próbował przekupić policjantów podczas kontroli drogowej w gminie Turośl. Mężczyzna zaoferował funkcjonariuszom 400 zł, by uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia za próbę wręczenia łapówki.
2: Nad Polską przechodzą intensywne ulewy, które budzą obawy o powtórzenie.

0: problematykę powodzi z 1997 roku. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że choć ryzyko lokalnych zalewów istnieje, nie grozi nam ogólnokrajowa katastrofa. Deszczowa pogoda utrzyma się przez najbliższe dni, a największe opady spodziewane są na południu kraju. Służby hydrologiczne monitorują sytuację na bieżąco.
1: W okolicach Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku zaobserwowano duże zwierzę przypominające pumę. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu ostrzega mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności. To już kolejne takie zgłoszenie w Polsce w ostatnich tygodniach. Służby apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michał Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym teście na kokainę podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, były finalista Wimbledonu, przyznał się do błędu i przeprosił fanów oraz bliskich. Zawodnik zapowiedział 28-dniową przerwę od mediów społecznościowych, by skupić się na pracy nad sobą. Tymczasowe zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia, a Kyrgios ma prawo do odwołania się od decyzji.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4x400 metrów, doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny. Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4x100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy. Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Diane Parry w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 czasu polskiego. Świątek broni tytułu zdobytego w zeszłym roku, a jej rywalka zajmuje obecnie 66. miejsce w rankingu WTA. Prognozy pogody wskazują na możliwość opadów, ale spotkanie powinno zakończyć się przed ich nadejściem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 17 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie też 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Dominik Walar, znany z dramatycznych wypadków, ponownie zasiądzie za kierownicą mimo sądowego zakazu. Tym razem ofiarami jego brawury staną się Marysia, Agnes oraz przypadkowy rowerzysta. Czy te osoby przeżyją starcie z nieodpowiedzialnym kierowcą? Paweł, który wciąż nie pogodził się ze śmiercią Franki, nie zamierza odpuścić Walatowi. Czy zemsta będzie jego jedynym celem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy wielu emocji. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie M jak miłość rodzina z Duńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki z Duńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka z Duńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina z Duńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach. W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cichan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cichan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cichan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: W serialu Pierwsza miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 4238 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, Julita ostatecznie opuści klinikę WeMed. Jej intryga z Florianem zostanie zdemaskowana przez Marcina Kochańskiego, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W klinice zapanuje chaos, gdy uczestnicy wesela zaczną masowo zgłaszać się z objawami zatrucia. W 4241 odcinku Julita podejmie decyzję o definitywnym odejściu, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieporozumienie z Mają. Maja, widząc ich przytulających się, błędnie zinterpretuje sytuację, co może wpłynąć na jej relację z Radkiem. Julita opuści klinikę, ale jej historia z Radkiem wciąż będzie miała swoje echa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie organy ścigania, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk poinformował, że służby potwierdziły jego obecność w Tyraspolu. W odpowiedzi pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera w charakterze świadka. Chodzi o sprawy związane z listem żelaznym i europejskim nakazem aresztowania. Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka. Grubosz, znany jako drzewko szczęścia, często traci liście latem. Aby go wzmocnić, wystarczy domowy nawóz z jednej łyżeczki zmielonych skorupek jajek. Taki prosty zabieg dostarczy roślinie wapnia, co poprawi jej kondycję i pomoże w wypuszczaniu nowych liści.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie.
2: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie z Białegostoku, który na początku roku napadł na dwa sklepy całodobowe. Sprawca, posługując się bronią palną, ukrywał twarz pod kominiarką i żądał wydania gotówki. Policja zdołała ustalić jego tożsamość, a mężczyźnie grozi teraz do 20 lat więzienia. W jego domu znaleziono pistolet oraz odzież używaną podczas napadów. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 5 osób w związku z rozbojem na osiedlu Biała pod koniec lipca. Dwaj zamaskowani mężczyźni wtargnęli do mieszkania, grozili właścicielowi i ukradli telefon wart 4000 zł. Trzech podejrzanych trafiło do aresztu, a dwie osoby objęto dozorem policyjnym. Śledztwo wykazało, że napad był zorganizowany przez 35-latka.
1: W sierpniu i wrześniu pomidory często nie dojrzewają z powodu braku słońca, co jest problemem zwłaszcza w uprawach doniczkowych. Prosty trik z folią aluminiową może przyspieszyć ich dojrzewanie. Wystarczy umieścić kawałek folii w pobliżu rośliny, aby odbijała światło. Należy jednak unikać tej metody w czasie upałów, aby nie poparzyć roślin.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
2: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, honor, ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, pozostawiając fanów w szoku. Mimo ciężkiej choroby, której nie ujawniał, do ostatnich dni pracował z pasją w Teatrze Narodowym. Rodzina prosiła o dyskrecję, ale internet zalała fala kondolencji. Wygląda na to, że nawet po śmierci Frycz nie mógł liczyć na chwilę spokoju.
1: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
0: W Białymstoku pożegnano Andrzeja Beja Zaborskiego, aktora, którego widzowie pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który połączył jego miłość do muzyki z późniejszą karierą aktorską. Wzruszające słowa laudacji zakończono stwierdzeniem, że aktor jest już u Pana Boga w ogródku, co nawiązuje do jego najbardziej znanej roli.
1: Justyna Steczkowska, znana z perfekcjonizmu, postanowiła zaskoczyć wszystkich, ujawniając, że do swoich koncertów dopłaca z własnej kieszeni. Podczas Łódź Summer Festival artystka wydała aż 110% więcej niż zarobiła, by zapewnić fanom niezapomniane wrażenie. W świecie, gdzie zyski są na pierwszym miejscu, Steczkowska pokazuje, że dla niej liczy się przede wszystkim jakość i zadowolenie publiczności. Cóż, nie każdy gwiazdor potrafi tak szczerze przyznać, że sztuka bywa kosztowna. Karolina Sawka, znana jako filmowa Nel z W pustyni i w puszczy, właśnie dołączyła do grona celebryckich mam. Jej mąż, Mateusz Rzeźniczak, z dumą zaprezentował światu pierwsze zdjęcie z noworodkiem, choć twarz malucha pozostaje tajemnicą. Internauci nie szczędzą gratulacji, a rodzina Sawki i Rzeźniczaka cieszy się z nowego członka rodziny. Ciekawe, czy maluch odziedziczy talent aktorski po mamie?
0: Skolim, znany jako król Latino, nie daje się złamać nawet po upadku ze sceny. Z nogą w gipsie dalej koncertuje, a na Instagramie dziękuję fanom za modlitwy, ubrany tylko w majtki z własnej kolekcji. Jego teledyski biją rekordy, a on sam sprzedaje wszystko. Od koszulek po kiełbasy. Czyżby modlitwa i majtki były nowym przepisem na sukces?
1: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
0: Cóż za niespodzianka. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, postanowiła zagrać w podziemiach hotelu Belotto. W towarzystwie gitarzysty Andrzeja Gądka i saksofonisty Olafa Węgiera zabierze nas w podróż przez soul, blues i klasykę. Czyżby to była próba ożywienia starych hitów w nowej, kameralnej odsłonie? 24 września melomani będą mogli przekonać się, jak brzmią legendy w wykonaniu Niemen Trio.
1: Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Pusskiefer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Pusskiefer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz?
0: Robert Plant, legendarny frontman Led Zeppelin, przyznał, że tekst do The Battle of Evermore z kultowego albumu 4 budzi w nim dziś zażenowanie. Kiedyś żył w świecie marzeń, zaczytując się w Tolkienie i C.S. Lewisie, co teraz wydaje mu się nieco dziecinne. Plant, który miał wtedy zaledwie 22 lata, wspomina, że jego fascynacja fantastyką była obiektem drwin. Cóż, nawet rockowi bogowie czasem się wstydzą swoich młodzieńczych uniesień.
1: Led Zeppelin, zespół, który zakończył działalność ponad 45 lat temu, wciąż trzęsie światem muzyki. Choć istnieli tylko 12 lat, ich dziedzictwo jest jak niekończąca się symfonia, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Od debiutanckiego albumu w 1969 roku przez kultowy Stairway to Heaven, aż po ostatni krążek z 1979 roku, ich muzyka pozostaje nieśmiertelna. A według użytkowników Rankera, ich utwory wciąż są na szczycie listy najlepszych kompozycji wszechczasów. Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Tragicznie zakończyła się kąpiel w rzece Bug dla 48-letniego Pawła Zwyżkowa. Mężczyzna zniknął pod wodą na oczach swoich przyjaciół i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Paweł zginął w dniu 15. rocznicy swojego ślubu.
2: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo budowlańca Marka D. w Solcu, pod Górą Kalwarią. Marcin Z. zabił swoją ofiarę, by uniknąć zapłaty za wykonane prace, a następnie rozczłonkował i podpalił ciało. Sąd uznał jego działania za zaplanowane i przemyślane, mimo że oskarżony twierdził, iż doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina ofiary domaga się zaostrzenia wyroku do dożywocia, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie.
1: W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, znana jako Pani Wandzia. Była żołnierką Powstania Warszawskiego, psycholożką i nauczycielką, a także strażniczką pamięci o poległych. Jej zaangażowanie w sprawy Warszawy i Polski oraz troska o młodych i słabszych pozostaną w pamięci wielu. 5 sierpnia po raz ostatni przemówiła przed pomnikiem Polegli Niepokonani.
2: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia kobieta została zwabiona na pole przez znajomego mężczyznę, gdzie zaatakowała ją inna kobieta, zadając kilkadziesiąt ciosów młotkiem. Policja zatrzymała już dwie osoby podejrzane o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy wciąż badają motywy zbrodni, a podejrzana zostanie poddana badaniom psychiatrycznym. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce, ale także chęć bycia bliżej rodziny. Jednak nie wszyscy wracający decydują się na stałe osiedlenie w kraju.
2: Dziś w Międzyzdrojach pogoda sprzyja plażowaniu. Obie strzeżone plaże są otwarte, a warunki do kąpieli są optymalne. Woda w Bałtyku ma 19 stopni, a powietrze 18 stopni. Choć po południu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, obecnie można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Podlascy policjanci przeprowadzili wielką akcję badania trzeźwości, kontrolując ponad 10 tysięcy kierowców. Zatrzymano 42 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W powiecie augustowskim kierowca Audi wjechał w drzewo, a jego stan trzeźwości wymagał badania krwi. W powiecie bielskim 77-latek wjechał do rowu z 3 promilami alkoholu, a w Białymstoku 85-latek z cofniętymi uprawnieniami miał promil alkoholu we krwi.
1: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%, ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach. 61-letni kierowca z Mazowsza próbował uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, oferując policjantom 400 zł na obiad. Zamiast tego mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w gminie Turośl, gdzie kierowca Peugeota jechał 87 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Policjanci zatrzymali mężczyznę i jeszcze tego samego dnia postawili mu zarzuty. Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry tak samo pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę. Każde uprawnione dziecko może otrzymać 300 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek trzeba złożyć co roku, a termin na rok szkolny 2026-2027 rozpoczął się 1 lipca. Rodzice mogą składać dokumenty przez różne platformy elektroniczne. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, pieniądze powinny wpłynąć do końca września. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia.
2: Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników.
1: Na polskim rynku paliwowym kolejny dzień przynosi wyraźne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy drożeją u wszystkich głównych dostawców. Największe wzrosty dotyczą diesla, a liderem podwyżek jest Aramco. Orlen i BP Europa oferują nieco niższe ceny niż Aramco, ale różnice są minimalne. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a ceny ropy naftowej na świecie wciąż rosną. Mimo rządowych interwencji, kierowcy mogą spodziewać się dalszych wzrostów cen po zakończeniu obecnych działań osłonowych.
2: Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną sumę. Pełne świadczenie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza dodatkową emeryturę. Seniorzy nie muszą składać wniosków, a pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Warto pamiętać, że przy emeryturze powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto, czternastka nie zostanie wypłacona. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiada nową inicjatywę społeczną, która ma pomóc w walce z internetowymi oszustwami. Chce stworzyć projekt podobny do wcześniejszego Sprawdzamy, by przeciwdziałać fałszywym treściom i reklamom. Brzoska podkreśla, że problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale każdego użytkownika internetu. Wskazuje na odpowiedzialność platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz apeluje do polityków o wspólne działania. Celem jest ograniczenie skali oszustw i zapewnienie większego bezpieczeństwa w sieci. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Huawei CBG Polska wprowadza na rynek dwa nowe tablety: MatePad Air i MatePad Pro Max. Oba urządzenia wyposażono w matowy ekran OLED, który zmniejsza zmęczenie wzroku. MatePad Air to lekki model idealny dla studentów i podróżujących. Natomiast Pro Max jest przeznaczony dla profesjonalistów, oferując większy ekran i wyższą jakość obrazu. Tablety mogą pełnić funkcję laptopa lub cyfrowego notatnika dzięki klawiaturze i rysikowi M-Pencil Pro. Do 4 października dostępna jest oferta specjalna, obniżająca ceny o 500 zł. Ceny zaczynają się od 2999 zł za MatePad Air i 4999 zł za MatePad Pro Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia przyjaźń Renaty i Dominiki zostanie wystawiona na próbę. Początek sezonu przyniesie poważny konflikt między kobietami o lokal Feel Good. Dominika, nowa właścicielka, zaoferuje Renacie jedynie 20% udziałów, co wywoła ostrą awanturę. Renata poczuje się zdradzona, mimo że Dominika wielokrotnie stawała po jej stronie. Mimo napięć, Renata nie zostanie wyrzucona z Feel Good, co daje nadzieję na odbudowanie relacji. Renata nadal będzie zmagać się z uzależnieniem i problemami emocjonalnymi, co wpłynie na jej związek z Marcinem. Zdjęcie z planu, na którym obie kobiety uśmiechają się do siebie, może sugerować, że po burzy przyjdzie czas na zgodę. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP 2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20.05 na TVP 2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością, a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Spór dotyczy podziału gabinetów i miejsc na sali plenarnej w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do przesunięcia Rozwoju Plus na mniej prestiżowe miejsca, co symbolizuje polityczny rozłam. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ostateczne decyzje mogą należeć do marszałka Sejmu. Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony", skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Filadelfii trwa poszukiwanie młodego mężczyzny, który w masce laleczki Chucky zaczepiał przechodniów. W ciągu 15 minut miał podejść do 6 osób, w tym do biegaczki, której dwukrotnie zadał pytanie: jesteś gotowa umrzeć? Kobieta uciekła, ale zraniła się w nogę. Policja podejrzewa, że sprawca ma od 16 do 20 lat i nagrywał swoje działania telefonem. Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku. Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa.
0: Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka po ostatnich nawałnicach była wyjątkowo niebezpieczna.
0: Przypalone dno garnka to problem, który dotyka wielu z nas. Zamiast szorować godzinami, warto spróbować prostego sposobu z użyciem tabletki do zmywarki i gorącej wody. Namocz garnek, rozpuść tabletkę i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przypalenie powinno łatwiej zejść. Wystarczy delikatnie oczyścić dno. Pamiętajmy jednak, by zawsze sprawdzić, czy metoda jest bezpieczna dla naszego naczynia.
2: Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały między innymi elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
0: Łosoś coraz częściej gości na naszych stołach, a za jego popularnością stoi firma Suempol z Bielska Podlaskiego, jeden z największych producentów łososia wędzonego na świecie. Produkty Suempolu trafiają do klientów w wielu krajach, a firma od lat łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do przetwarzania ryb. Już wkrótce, podczas Power Food Festival, organizowanego przez Radio SK, będzie można spróbować ich wyrobów i wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Festiwal odbędzie się w trzech polskich miastach na przełomie sierpnia i września.
1: Słuchajcie Radia Super Ekspres.
2: Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. To nowe odznaczenie Parlamentu Europejskiego, przyznawane za zasługi dla integracji europejskiej. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę za jego historyczną rolę w walce o wolność. Tymczasem Buzek, korzystając z pobytu w Warszawie, spotkał się ze znajomymi w jednej z restauracji na Powiślu.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Taniec z gwiazdami. Polsacie nie przestaje zaskakiwać. 19. edycja wystartuje 6 września, a finał zaplanowano na 22 listopada. Widzowie mogą spodziewać się nowych wyzwań, jak sztafeta rumby czy maszyna czasu. A co z Dniem Wszystkich Świętych? Polsat postanowił, że show odbędzie się zgodnie z planem, bo przecież kto by chciał odpoczywać w taki dzień, prawda?
2: Katarzyna Zilman i Jania Lesar. Duet, który rozgrzał parkiet Tańca z Gwiazdami. Teraz próbuje swoich sił w Asia Express. Na konferencji prasowej przed premierą show emocje sięgały zenitu, a Kasia, z uśmiechem na twarzy, stwierdziła, że nie chce oglądać swojego występu. Zilman i Lesar, pierwsza damsko-damska para w polskiej wersji tanecznego formatu, nie tylko tańczą, ale i żyją razem, co z pewnością dodaje pikanterii ich wspólnym przygodom. Czy miłość przetrwa wyzwania azjatyckiej dżungli? Czas pokaże.
1: Karolina Czarnecka, znana z hitu Hera Coca Hash LSD, nie przestaje zaskakiwać. Po 10 latach od swojego internetowego debiutu artystka nie tylko walczyła z uzależnieniami, ale też zrezygnowała z Eurowizji, ponieważ nie zgadzała się z wartościami konkursu. Teraz promuje nową płytę Matka i angażuje się w projekty artystyczne, pokazując, że nie boi się iść pod prąd. Czarnecka, współczesna wiedźma i czuła feministka, wciąż udowadnia, że nie jest artystką jednego przeboju.
2: W Polsce zbliża się 32. edycja Tańca z Gwiazdami, a bilety na to widowisko znikają szybciej niż świeże bułeczki. Ceny wejściówek zaczynają się od ponad 316 zł, a za finał trzeba zapłacić aż około 421 zł i 50 groszy. Mimo to bilety rozeszły się w 10 minut. Czyżby Polacy mieli nieodpartą chęć zobaczenia, jak ich ulubieńcy potykają się na parkiecie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki, jego partnerka Natalia Wacławska wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju. Paweł Staliński, niegdyś gwiazda Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy na parkiecie jako uznany tancerz i instruktor. Syn Doroty Stalińskiej, który kiedyś przegrał styczkarką Moniką Pyrek, teraz triumfuje w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z partnerką Pauliną Janicką prowadzi agencję taneczną i sklep z dodatkami ślubnymi. A ich sukcesy w mediach społecznościowych są nie mniej spektakularne niż na parkiecie. Kto by pomyślał, że telewizyjny epizod może tak odmienić życie? Rock zniknął z MTV w AMA 2026. Po niemal 40 latach kategoria Best Rock została wymazana z listy nagród, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów ciężkich brzmień. Zamiast tego wykonawcy tacy jak Geez i 21 Pilots zostali wrzuceni do worka Best Alternative, a Madonna, jakby nigdy nic, zgarnia aż 11 nominacji za swój album Confessions 2. Ciekawe, czy rock wróci? Czy może MTV postanowiło, że to już czas na emeryturę dla tego gatunku?
1: ZZ Top, zespół, który zrewolucjonizował scenę muzyczną nie tylko dzięki swojemu brzmieniu, ale i brodom. O ironio, perkusista Frank Baird, mimo nazwiska, które oznacza broda, nigdy nie dorównał zarostem kolegom z zespołu. Gibbons i Hill zapuścili swoje legendarne brody z czystego lenistwa, a Baird postanowił być schludny. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, nawet jeśli ma na to nazwisko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rok 2026 zapisze się w historii jako czas wielkich pożegnań. Megadeth pod wodzą Dave'a Mustaine'a wydało swój ostatni album i ruszyło w pożegnalną trasę koncertową. Mustaine, mimo problemów zdrowotnych, nie przestaje zaskakiwać. W wywiadzie dla Metal Hammera zdradził, że istnieją niepublikowane utwory, które mogą kiedyś ujrzeć światło dzienne. Czyżby to nie był koniec muzycznych niespodzianek od Megadeth? Czas pokaże.
2: Letnia trasa Męskie Granie 2026 dobiega końca, a Warszawa szykuje się na wielki finał. Po drodze były ewakuacje i odwołane koncerty, ale kto by się tym przejmował, skoro teraz na lotnisku Bemowo czeka nas prawdziwa muzyczna uczta. W piątek na scenie zobaczymy m.in. Zako Power z Miłoszem i Kult, a w sobotę Nosowską i Orkiestrę Męskiego Grania. Czas na ostatnie akordy tego szalonego lata. Rockowizna w Gdańsku znowu pokazała, że rock nie umiera, a jedynie nabiera mocy. Nocny Kochanek, zespół, który wie, jak połączyć ciężkie brzmienia z bezwstydną rozrywką, porwał publiczność do późnych godzin nocnych. A to dopiero początek. Jesienią ruszają w trasę promującą swoją pierwszą biografię heavy metalowe Jaja. Wygląda na to, że Nocny Kochanek nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą szykować się na kolejne muzyczne szaleństwa. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, jest pod wrażeniem młodych talentów gitarowych. Te dzieciaki rozwalają mi głowę, wyznał, podkreślając, jak szybko młodzi muzycy zdobywają umiejętności dzięki YouTube i Instagramowi. A jeśli ktoś czeka na nową muzykę od Slasha, to musi uzbroić się w cierpliwość. Jego nowy album z Milesem Kennedym i The Conspirators pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku. Ale spokojnie, Slash obiecuje, że to będzie absolutny sztos.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Emerytowany policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo warszawskiego przedsiębiorcy budowlanego marka D. Sprawca, chcąc uniknąć zapłaty za usługi tynkarskie, najpierw obezwładnił ofiarę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Sąd uznał, że motywem zbrodni były problemy finansowe oskarżonego. Rodzina zamordowanego domaga się zaostrzenia wyroku, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.
2: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Dziecko zmarło w szpitalu po tym, jak samochód, którym podróżowała z matką, uderzył w drzewo. Matka jazdy i próbowała

0: udało się go uratować. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza znaleziono niewybuch o długości około 70 cm. Operator koparki natrafił na pocisk podczas prac ziemnych, co spowodowało ewakuację około 20 osób z pobliskiego budynku Straży Miejskiej. Policja zabezpiecza teren, a na miejsce zmierza patrol rozminowania Wojska Polskiego. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia.
1: W Myszkowie doszło do dramatycznego incydentu. Kobieta z rozległymi oparzeniami została znaleziona przez sąsiadkę i natychmiast przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Śledczy badają okoliczności tego zdarzenia, próbując ustalić, co doprowadziło do powstania tak poważnych obrażeń. Na razie nie wykluczono udziału osób trzecich.
0: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni Szymon został oblany łatwopalną cieczą i podpalony podczas obchodów swoich urodzin. Wśród zatrzymanych jest jego wieloletni znajomy, którego traktował jak przyjaciela. Chłopak przebywa w szpitalu z poważnymi oparzeniami, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Po ponad roku przerwy tramwaje wracają na chorzowską estakadę. Od soboty, 22 sierpnia, pasażerowie będą mogli podróżować bezpośrednio z Bytomia przez Chorzów do Katowic, omijając dotychczasowe objazdy. Wszystkie testy techniczne zakończyły się pomyślnie, co oznacza, że trasa jest gotowa na przyjęcie pasażerów. To duża zmiana dla mieszkańców, którzy znów będą mogli korzystać z tego kluczowego połączenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po niespokojnych dniach nad Bałtykiem sytuacja w Darłówku się ustabilizowała. Dziś, 19 sierpnia, wszystkie strzeżone kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla turystów. Pogoda sprzyja wypoczynkowi, a jakość wody spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Na żadnym z kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, co pozwala cieszyć się urokami morza bez obaw.
0: Liczba Polaków przebywających czasowo za granicą wyraźnie spada. Raport Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że migracyjny trend zaczyna się odwracać, a saldo migracyjne po raz pierwszy od 2000 roku jest korzystne dla Polski. Powracający Polacy przywożą ze sobą cenne doświadczenie zawodowe i międzynarodowe kontakty, co może pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w kraju. Jednak wyzwaniem pozostaje zatrzymanie ich na stałe ze względu na problemy takie jak wysokie ceny mieszkań i skomplikowane procedury.
1: W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura.
0: Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Dziewczyna ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i jasne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodenki, białe sportowe buty i jasną koszulkę. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Prokuratura rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który dokonał dwóch rozbojów w Białymstoku. Mężczyzna napadał na całodobowe sklepy, grożąc kasjerom bronią palną, którą posiadał nielegalnie. Łącznie zrabował 1400 zł. Grozi mu kara do 20 lat więzienia, a obecnie przebywa w areszcie śledczym. Nad Polską przechodzą intensywne ulewy, które budzą obawy o powtórkę powodzi z 1997 roku. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że choć ryzyko lokalnych zalewów istnieje, nie grozi nam ogólnokrajowa katastrofa. Deszczowa pogoda utrzyma się przez najbliższe dni, a największe opady spodziewane są na południu kraju. Służby hydrologiczne monitorują sytuację na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 20 stopni Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michał Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu.
2: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Casper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
2: Marianna Schreiber spotkała się z falą krytyki po tym, jak skarżyła się na pracowników stacji Orlen. Internauci stanęli w obronie obsługi, podkreślając, że pracownicy stacji nie są mechanikami. Celebrytka, zamiast wsparcia, otrzymała surowe komentarze, które wytykały jej brak zrozumienia dla specyfiki pracy na stacji paliw.
1: Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na młodzieżowych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVE, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców.
2: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4x400 metrów, doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7. miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
1: Zmarł Jan Frycz, wybitny aktor i oddany kibic Krakowi. Miał 72 lata. Jego odejście to wielka strata dla polskiego kina i sportu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Michał Probierz, wspominał aktora w poruszającym wpisie, podkreślając ich osobistą więź. Krakowia również pożegnała swojego wiernego fana w oficjalnym komunikacie.
2: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4x100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
1: Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Diane Parry w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 czasu polskiego. Świątek broni tytułu zdobytego w zeszłym roku, a jej rywalka zajmuje obecnie 66 miejsce w rankingu WTA. Prognozy pogody wskazują na możliwość opadów, ale spotkanie powinno zakończyć się przed ich nadejściem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Bydgoszczą zaobserwujemy zachmurzenie całkowite oraz temperaturę 16 stopni. Tymczasem nad Warszawą będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj tak samo maksymalnie 16 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia przyjaźń Renaty i Dominiki zostanie wystawiona na próbę. Początek sezonu przyniesie poważny konflikt między kobietami o lokal Feel Good. Dominika, nowa właścicielka, zaoferuje Renacie jedynie 20% udziałów, co wywoła ostrą awanturę. Renata poczuje się zdradzona, mimo że Dominika wielokrotnie stawała po jej stronie. Mimo napięć, Renata nie zostanie wyrzucona z Feel Good, co daje nadzieję na odbudowanie relacji. Renata nadal będzie zmagać się z uzależnieniem i problemami emocjonalnymi, co wpłynie na jej związek z Marcinem. Zdjęcie z planu, na którym obie kobiety uśmiechają się do siebie, może sugerować, że po burzy przyjdzie czas na zgodę. Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poyraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP1. Poyraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poyraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poyraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku Kiliców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka Zduńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina Zduńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozwój Plus, związany z Mateuszem Morawieckim, planuje samodzielny start w wyborach do Sejmu. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu, podkreślił, że nie prowadzą rozmów z PiS na temat wspólnej listy. Jednak w wyborach do Senatu możliwa jest współpraca pod patronatem prezydenta. Rozwój Plus celuje w 15% poparcia, a do inicjatywy dołączyło już około 4000 osób. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoją córeczkę, Adelaide Elizabeth Anine. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Lizbonie. Imiona noworodka łączą tradycje brytyjskie i portugalskie, oddając hołd bliskim osobom z przeszłości i teraźniejszości. Mała Adelaide zajmuje 15 miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.
2: Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Polska buduje zintegrowany system obrony powietrznej, który ma chronić miasta i infrastrukturę przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie nie wszystkie duże miasta są objęte ochroną przeciwrakietową, ale planuje się, że po 2030 roku system będzie w pełni gotowy. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają zdolności do zapewnienia osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a działania te są szczególnie intensywne we wschodniej i centralnej Polsce. W skład systemu wchodzą m.in. programy Wisła, Narew i Pilica, a także współpraca z sojusznikami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie zakończyli udział w ćwiczeniach Oak Shield. Wspólnie z jednostkami NATO doskonalili umiejętności w trudnym terenie i realizowali złożone zadania taktyczne. Ćwiczenia te miały na celu wzmocnienie współpracy i gotowości do wspólnych operacji obronnych. Dzięki temu polscy pancerniacy zwiększają swoją interoperacyjność w międzynarodowym środowisku. Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka.
1: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie. Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, Honor, Ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowa Przetrwania, ogłosiła koniec swojego małżeństwa z Adrianem Radzińskim, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Sama Dominika podkreśla, że nie żałuje decyzji o ślubie w młodym wieku, choć teraz jest już singielką. W międzyczasie internet huczy od plotek o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, które Rybak stanowczo dementuje, nazywając je obrzydliwymi. Jej koleżanka z programu, Sophie Siwoka, przyznaje, że jest zszokowana całą sytuacją, ale nie miała czasu na zgłębianie szczegółów.
1: Stuart Cabe, znany jako Stu, powrócił do Polski z Wielkiej Brytanii, ale nie na wakacje, tylko w kajdankach. Prokuratura okręgowa w Warszawie postawiła mu zarzuty przestępstw seksualnych wobec nieletnich oraz rozpijania młodzieży. Mimo solidnych dowodów, Stu nie przyznał się do winy. Cóż, wygląda na to, że jego internetowa kariera zamieniła się w prawdziwy thriller sądowy. Sylwia Gliwa, gwiazda na Wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, nie jedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cemrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cemrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
2: Cóż za niespodzianka. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, postanowiła zagrać w podziemiach hotelu Belotto. W towarzystwie gitarzysty Andrzeja Gądka i saksofonisty Olafa Węgiera zabierze nas w podróż przez soul, blues i klasykę. Czyżby to była próba ożywienia starych hitów w nowej, kameralnej odsłonie? 24 września melomani będą mogli przekonać się, jak brzmią legendy w wykonaniu Niemen Trio.
1: Johnny Depp, znany z pirackich przygód, tym razem chwyci za gitarę i razem z Alice Cooperem oraz Joe Perrym z Aerosmith wystąpi w Polsce jako część supergrupy Hollywood Vampires. To jedyny taki koncert w kraju, który odbędzie się 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się nie tylko autorskich utworów, ale i bezkompromisowych coverów legend rocka, takich jak Led Zeppelin czy David Bowie. Przed gwiazdami wieczoru wystąpi duet Smolly, Kev Fox, który rozgrzeje publiczność swoim unikalnym brzmieniem. Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Puskifer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Puskifer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na gali MTV Video Music Awards 2026 szykuje się prawdziwy pojedynek tytanek. Madonna z 11 nominacjami i Taylor Swift z 9 stają do walki o dominację w świecie popu. Madonna może powiększyć swoją kolekcję 19 statuetek, a Swift jest o krok od historycznego rekordu. W tle tej epickiej rywalizacji pojawiają się także inne gwiazdy, jak Ariana Grande i Sabrina Carpenter, które również mają apetyt na sławę. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej ery w muzyce? Led Zeppelin, zespół, który zakończył działalność ponad 45 lat temu, wciąż trzęsie światem muzyki. Choć istnieli tylko 12 lat, ich dziedzictwo jest jak niekończąca się symfonia, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Od debiutanckiego albumu w 1969 roku przez kultowy Stairway to Heaven, aż po ostatni krążek z 1979 roku, ich muzyka pozostaje nieśmiertelna. A według użytkowników Rankera, ich utwory wciąż są na szczycie listy najlepszych kompozycji wszechczasów. Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
2: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej. Miała 99 lat. Przez całe życie walczyła o pamięć poległych i prawa słabszych. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką, angażując się w ochronę pamięci o powstańcach. Po jej śmierci żegnają ją przedstawiciele władz, podkreślając jej odwagę i mądrość. Stuart K.B., znany jako Stu, został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze po ekstradycji z Wielkiej Brytanii. YouTuberowi postawiono 4 zarzuty, w tym kontakty seksualne z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie nieletnich. Grozi mu do więzienia. Śledczy planują dalej.

0: karany mandatem. Droga była zablokowana, ale po działaniach służb została ponownie otwarta.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo budowlańca Marka D. w Solcu, pod Górą Kalwarią. Marcin Z. zabił swoją ofiarę, by uniknąć zapłaty za wykonane prace, a następnie rozczłonkował i podpalił ciało. Sąd uznał jego działania za zaplanowane i przemyślane, mimo że oskarżony twierdził, iż doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina ofiary domaga się zaostrzenia wyroku do dożywocia, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie. W Sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia kobieta została zwabiona na pole przez znajomego mężczyznę, gdzie zaatakowała ją inna kobieta, zadając kilkadziesiąt ciosów młotkiem. Policja zatrzymała już dwie osoby podejrzane o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy wciąż badają motywy zbrodni, a podejrzana zostanie poddana badaniom psychiatrycznym.
0: Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce, ale także chęć bycia bliżej rodziny. Jednak nie wszyscy wracający decydują się na stałe osiedlenie w kraju.
1: Dziś w Międzyzdrojach pogoda sprzyja plażowaniu. Obie strzeżone plaże są otwarte, a warunki do kąpieli są optymalne. Woda w Bałtyku ma 19 stopni, a powietrze 18 stopni. Choć po południu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, obecnie można bezpiecznie korzystać z uroków morza, więc... Na bydgoskim odcinku trasy kolejowej doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił starszego mężczyznę w rejonie ulicy Zaświat. Służby pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego zdarzenia. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające.
0: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%, ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach.
1: W Białymstoku zatrzymano 42-letniego mężczyznę, podejrzanego o 2 zbrojne napady na całodobowe sklepy. Policjanci znaleźli w jego domu broń oraz ubrania używane podczas rozbojów. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Nastolatka ma około 160 cm wzrostu, jasne włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miała na sobie białą bluzkę, czarne spodenki i białe buty sportowe. Osoby posiadające informacje o jej miejscu pobytu proszone są o kontakt z policją.
0: Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to również 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest?

0: za świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego, Marta Müller-Gajek, złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
2: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa InPostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do spraw cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W najnowszym katalogu Action pojawiły się słuchawki bezprzewodowe ANC The Next Sound by Taisto, które oferują zaawansowaną redukcję szumów w przystępnej cenie niecałe 70 zł. To świetna propozycja dla miłośników dobrego brzmienia. Dla tych, którzy cenią porządek na biurku, idealnym rozwiązaniem będzie lampa z funkcją ładowania bezprzewodowego za niecałe 39 zł. Warto też zwrócić uwagę na Powerbank X-Storm o pojemności 20 000 mAh, który zapewni energię w podróży. Dla kreatywnych dusz polecamy zestaw 100 podwójnych pisaków DecoTime za niecałe 55 zł. A dla miłośników porządku w kuchni pojemniki Carver z hermetycznym zamknięciem będą doskonałym wyborem. We wrześniu emeryci i renciści otrzymają dodatkowe środki od ZUS w postaci 14. emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy dostanie całość. Seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto otrzymają pełną sumę. Natomiast przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Osoby z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie dostaną dodatkowych pieniędzy. Wypłaty rozpoczną się 1 września i będą realizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. 14. emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych i nie wpływa na prawo do innych świadczeń.
1: Słowacka firma Estival Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
2: W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poiraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP1. Poiraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poiraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poiraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku Kiliców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek.
2: W najnowszym, 178 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Hancer i Cihan wracają w środku nocy do rezydencji po dramatycznym wypadku. Emocje sięgają zenitu, gdy Cihan opiekuje się osłabioną Hancer, która skręca kostkę. Melih, obecny mąż Hancer, nie pozostaje obojętny i wkracza między parę, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Cihan, mimo gniewu, musi ustąpić, a Melih zabiera Hancer do starego domu. Tymczasem Bejza, obecna partnerka Cihana, nie kryje niezadowolenia z jego nocnych eskapad. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 17.20 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 30 odcinek. Jasemin spotyka się z nieznajomym mężczyzną, co wywołuje jej strach. Kerem, widząc jej reakcję, postanawia stanąć w jej obronie, ale zaczyna podejrzewać, że Jasemin coś ukrywa. Tymczasem Halil planuje romantyczną kolację z Ajfer, lecz ich plany krzyżuje nagła sytuacja z Suzaną. Munewer nie ustaje w poszukiwaniach krewnych Mine, a Meltem zachęca Buraka do walki o karierę w chirurgii. W sąsiedztwie narasta konflikt z Lyman, którą mieszkańcy oskarżają o współpracę z deweloperem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o 14 w TVP1.
1: W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie M jak miłość rodzina z Duńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki z Duńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
1: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka z Duńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina z Duńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20.05 na TVP2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością, a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Spór dotyczy podziału gabinetów i miejsc na sali plenarnej w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do przesunięcia Rozwoju Plus na mniej prestiżowe miejsca, co symbolizuje polityczny rozłam. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ostateczne decyzje mogą należeć do marszałka Sejmu.
3: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony", skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach. W Filadelfii trwa poszukiwanie młodego mężczyzny, który w masce laleczki Chucky zaczepiał przechodniów. W ciągu 15 minut miał podejść do 6 osób, w tym do biegaczki, której dwukrotnie zadał pytanie: jesteś gotowa umrzeć? Kobieta uciekła, ale zraniła się w nogę. Policja podejrzewa, że sprawca ma od 16 do 20 lat i nagrywał swoje działania telefonem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku. Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa. 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka, po ostatnich nawałnicach, była wyjątkowo niebezpieczna. We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W powiecie garwolińskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 4-letni chłopiec błąkał się boso w pobliżu drogi ekspresowej S-17. Świadek zauważył dziecko i powiadomił policję, która szybko zareagowała. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Policja apeluje do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia.
2: W Sopocie doszło do szczególnie zuchwałej kradzieży. 9 lipca rowerzysta zerwał kobiecie plecak i uciekł. 17 sierpnia sopoccy kryminalni zatrzymali 28-latka podejrzanego o ten czyn w Gdańsku. Mężczyzna odpowie za kradzież oraz próbę użycia skradzionej karty płatniczej. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypalone dno garnka to problem, który dotyka wielu z nas. Zamiast szorować godzinami, warto spróbować prostego sposobu z użyciem tabletki do zmywarki i gorącej wody. Namocz garnek, rozpuść tabletkę i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przypalenie powinno łatwiej zejść. Wystarczy delikatnie oczyścić dno. Pamiętajmy jednak, by zawsze sprawdzić, czy metoda jest bezpieczna dla naszego naczynia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W sierpniu i wrześniu pomidory często nie dojrzewają z powodu braku słońca, co jest problemem zwłaszcza w uprawach doniczkowych. Prosty trik z folią aluminiową może przyspieszyć ich dojrzewanie. Wystarczy umieścić kawałek folii w pobliżu rośliny, aby odbijała światło. Należy jednak unikać tej metody w czasie upałów, aby nie poparzyć roślin. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. To nowe odznaczenie Parlamentu Europejskiego, przyznawane za zasługi dla integracji europejskiej. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę za jego historyczną rolę w walce o wolność. Tymczasem Buzek, korzystając z pobytu w Warszawie, spotkał się ze znajomymi w jednej z restauracji na Powiślu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Taniec z gwiazdami. Polsacie nie przestaje zaskakiwać. 19. edycja wystartuje 6 września, a finał zaplanowano na 22 listopada. Widzowie mogą spodziewać się nowych wyzwań, jak sztafeta rumby czy maszyna czasu. A co z Dniem Wszystkich Świętych? Polsat postanowił, że show odbędzie się zgodnie z planem, bo przecież kto by chciał odpoczywać w taki dzień, prawda? Iga Wyrwał, niegdyś królowa czerwonych dywanów, teraz zaskakuje fanów nieco innymi zdjęciami. Na Facebooku podzieliła się historią swojej walki z cystą w piersi, która pojawiła się w zeszłym roku. Po serii stresujących wydarzeń, w tym chorobie ukochanego kota, Iga trafiła do lekarza, by rozwiać obawy. Na szczęście okazało się, że to tylko zmiany włóknisto-torbielowate. Modelka apeluje do wszystkich o regularne badania, bo jak mówi, później może ciebie już tu nie być.
0: Joanna Rawik, legenda polskiej estrady, odeszła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Jej pogrzeb, planowany na 7 września, ma mieć świecki charakter, co oznacza brak duchownego i krzyża. Rodzina stara się o państwowe pożegnanie na warszawskich Powązkach, ale decyzja Ministerstwa Kultury wciąż wisi w powietrzu. A na koniec, jakby życie nie mogło być bardziej zaskakujące, 92-letnia Rawik była zakochana w młodszym o 25 lat mężczyźnie i planowała ślub.
1: Karolina Czarnecka, znana z hitu Hera Coca Hash LSD, nie przestaje zaskakiwać. Po 10 latach od swojego internetowego debiutu artystka nie tylko walczyła z uzależnieniami, ale też zrezygnowała z Eurowizji, ponieważ nie zgadzała się z wartościami konkursu. Teraz promuje nową płytę Matka i angażuje się w projekty artystyczne, pokazując, że nie boi się iść pod prąd. Czarnecka, współczesna wiedźma i czuła feministka, wciąż udowadnia, że nie jest artystką jednego przeboju.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, niezastąpiony filar Teatru Narodowego, odszedł, ale teatr nie zamierza zwalniać tempa. Ledwo opadł kurz po jego śmierci, a już rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania jego następcy. Reżyser Luc Perceval i dyrektor Jan Klata obiecują, że premiera Orestei odbędzie się zgodnie z planem 11 października. Cóż, show must go on, nawet jeśli to oznacza, że trzeba szybko znaleźć nowego bohatera na scenie.
0: 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki, jego partnerka Natalia Wacławska wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju. Skolim, znany jako król Latino, nie daje się złamać nawet po upadku ze sceny. Z nogą w gipsie dalej koncertuje, a na Instagramie dziękuje fanom za modlitwy, ubrany tylko w majtki z własnej kolekcji. Jego teledyski biją rekordy, a on sam sprzedaje wszystko, od koszulek po kiełbasy. Czyżby modlitwa i majtki były nowym przepisem na sukces? Paweł Staliński, niegdyś gwiazda Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy na parkiecie jako uznany tancerz i instruktor. Syn Doroty Stalińskiej, który kiedyś przegrał styczkarką Moniką Pyrek, teraz triumfuje w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z partnerką Pauliną Janicką prowadzi agencję taneczną i sklep z dodatkami ślubnymi. A ich sukcesy w mediach społecznościowych są nie mniej spektakularne niż na parkiecie. Kto by pomyślał, że telewizyjny epizod może tak odmienić życie?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rock zniknął z MTV VMA 2026. Po niemal 40 latach kategoria Best Rock została wymazana z listy nagród, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów ciężkich brzmień. Zamiast tego wykonawcy tacy jak Geese i 21 Pilots zostali wrzuceni do worka Best Alternative, a Madonna, jakby nigdy nic, zgarnia aż 11 nominacji za swój album Confessions 2. Ciekawe, czy rock wróci, czy może MTV postanowiło, że to już czas na emeryturę dla tego gatunku. Letnia trasa Męskie Granie 2026 dobiega końca, a Warszawa szykuje się na wielki finał. Po drodze były ewakuacje i odwołane koncerty, ale kto by się tym przejmował, skoro teraz na lotnisku Bemowo czeka nas prawdziwa muzyczna uczta. W piątek na scenie zobaczymy m.in. Zako Power z Miłoszem i Kult, a w sobotę Nosowską i orkiestrę Męskiego Grania. Czas na ostatnie akordy tego szalonego lata. Robert Plant, legendarny frontman Led Zeppelin, przyznał, że tekst do The Battle of Evermore z kultowego albumu 4 budzi w nim dziś zażenowanie. Kiedyś żył w świecie marzeń, zaczytując się w Tolkienie i C.S. Lewisie, co teraz wydaje mu się nieco dziecinne. Plant, który miał wtedy zaledwie 22 lata, wspomina, że jego fascynacja fantastyką była obiektem drwin. Cóż, nawet rockowi bogowie czasem się wstydzą swoich młodzieńczych uniesień. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, jest pod wrażeniem młodych talentów gitarowych. Te dzieciaki rozwalają mi głowę, wyznał, podkreślając, jak szybko młodzi muzycy zdobywają umiejętności dzięki YouTube i Instagramowi. A jeśli ktoś czeka na nową muzykę od Slasha, to musi uzbroić się w cierpliwość. Jego nowy album z Milesem Kennedym i The Conspirators pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku. Ale spokojnie, Slash obiecuje, że to będzie absolutny sztos.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Emerytowany policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo warszawskiego przedsiębiorcy budowlanego marka D. Sprawca, chcąc uniknąć zapłaty za usługi tynkarskie, najpierw obezwładnił ofiarę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Sąd uznał, że motywem zbrodni były problemy finansowe oskarżonego. Rodzina zamordowanego domaga się zaostrzenia wyroku, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.
2: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Dziecko zmarło w szpitalu po tym, jak samochód, którym podróżowała z matką, uderzył w drzewo. Matka nie miała prawa jazdy i próbowała uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka siedziała na przednim siedzeniu, co jest jednym z badanych elementów w śledztwie. Dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok dziecka. Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do groźnego wypadku. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Nissanem, którym podróżowała rodzina z 2-letnim dzieckiem. Na szczęście, mimo że wszyscy trafili do szpitala na badania, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, a ruch na drodze przywrócono po usunięciu uszkodzonych pojazdów.
1: W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, znana jako Pani Wandzia. Była żołnierką Powstania Warszawskiego, psycholożką i nauczycielką, a także strażniczką pamięci o poległych. Jej zaangażowanie w sprawy Warszawy i Polski oraz troska o młodych i słabszych pozostaną w pamięci wielu. 5 sierpnia po raz ostatni przemówiła przed pomnikiem Polegli Niepokonani.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek nad rzeką Bug. 48-letni Paweł K. z Wyszkowa zginął podczas kąpieli, mimo że był doświadczonym pływakiem. Mężczyzna zasłabł w wodzie i zniknął pod powierzchnią na oczach kolegów. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej i długiej reanimacji, nie udało się go uratować. Stuart KB, znany jako Stu, został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze w związku z aferą Pandora Gate. YouTuber usłyszał 4 zarzuty, w tym dotyczące czynności seksualnych wobec nieletnich i rozpijania nieletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztu.

0: świetlistą paradę. Wisła, rozświetlona punktami światła, zachwyciła zgromadzonych na nabrzeżu mieszkańców. Nocna parada była wyjątkowym zwieńczeniem całego wydarzenia. Jagiellonia Białystok zmierzy się jutro z mistrzem Gruzji, Iberią 1999, w fazie play-off eliminacji do Ligi Europy. Mecz odbędzie się na Horten Arenie o godzinie 18. Żółto-czerwoni są faworytami, ale podchodzą do rywala z szacunkiem. W składzie Jagiellonii zadebiutować może nowy skrzydłowy Ousmane Sow. Wszystkie oczy będą zwrócone na ten pojedynek, który przybliża Dumę Podlasia do wymarzonej Ligi Europy. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Dziewczyna ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i jasne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodenki, białe sportowe buty i jasną koszulkę. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Podlascy policjanci przeprowadzili wielką akcję badania trzeźwości, kontrolując ponad 10 tysięcy kierowców. Zatrzymano 42 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W powiecie augustowskim kierowca Audi wjechał w drzewo, a jego stan trzeźwości wymagał badania krwi. W powiecie bielskim 77-latek wjechał do rowu z 3 promilami alkoholu, a w Białymstoku 85-latek z cofniętymi uprawnieniami miał promil alkoholu we krwi.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Prokuratura rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który dokonał 2 rozbojów w Białymstoku. Mężczyzna napadał na całodobowe sklepy, grożąc kasjerom bronią palną, którą posiadał nielegalnie. Łącznie zrabował 1400 zł. Grozi mu kara do 20 lat więzienia, a obecnie przebywa w areszcie śledczym. Nad Polską przechodzą intensywne ulewy, które budzą obawy o powtórkę powodzi z 1997 roku. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że choć ryzyko lokalnych zalewów istnieje, nie grozi nam ogólnokrajowa katastrofa. Deszczowa pogoda utrzyma się przez najbliższe dni, a największe opady spodziewane są na południu kraju. Służby hydrologiczne monitorują sytuację na bieżąco.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą też 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu.
2: Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
1: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Casper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia. Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów.
2: Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati, gdzie broni tytułu sprzed roku. Polka już zapewniła sobie $81,752 za awans do czwartej rundy. A jeśli pokona Diane Parry, jej premia wzrośnie do $154,210. Turniej w Cincinnati to prestiżowe zawody z pulą nagród sięgającą ponad $1 000 000 dla zwyciężczyni. Świątek po triumfie w Toronto kontynuuje swoją dobrą passę na amerykańskich kortach.
1: Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1010 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz przeżywa emocjonalny kryzys. Mężczyzna jest przekonany, że Nana nigdy nie odwzajemniała jego uczuć, co prowadzi go do dramatycznej decyzji. Złamane serce skłania go do podjęcia wyzwania od niebezpiecznego rosyjskiego zawodnika o pseudonimie Buldożer. To nie będzie zwykła walka, ale brutalne starcie pełne niebezpieczeństw. Poyraz, kierowany rozgoryczeniem, postanawia zaryzykować wszystko, nie wiedząc, że Nana planowała wyznać mu swoje uczucia. Odcinek ten zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia o 16:00. W TVP 1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i skomplikowanych relacjach rodzinnych.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 462 odcinkiem. Widzowie będą świadkami dramatycznego pogorszenia zdrowia hrabiego, które wstrząśnie całą posiadłością. Tymczasem Jana staje do walki o przyszłość sieroty po zmarłej Pii, sprzeciwiając się planom Petry, która chce oddać dziecko Gregoriowi. Konflikt ten wywoła burzę emocji i podzieli mieszkańców pałacu. Premiera tego odcinka odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o 15:05 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garces, Arturo García Sancho i Marię Castro. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1939 odcinkiem. Paweł Zduński postanawia zorganizować casting na nianie dla swojego syna Antosia. Decyzja ta wynika z chęci zapewnienia chłopcu odpowiedniej opieki, a także z obawy, by Antoś nie związał się zbyt mocno z Agnes, która pokochała go jak własne dziecko. Paweł, choć może liczyć na wsparcie rodziny, chce odciążyć bliskich i znaleźć kogoś, kto będzie mógł poświęcić Antosiowi więcej uwagi. Agnes, mimo że jest przyrodnią siostrą Pawła, nie może mieć własnych dzieci, co sprawia, że jej więź z Antosiem jest wyjątkowo silna. Paweł obawia się, że zbyt bliskie relacje mogą przynieść nieoczekiwane komplikacje. Czy uda mu się znaleźć odpowiednią opiekunkę dla syna? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Serial Feel Good w najnowszym sezonie zaskakuje widzów dramatycznymi zwrotami akcji. Renata i Dominika, niegdyś nierozłączne przyjaciółki, teraz stają w obliczu poważnego konfliktu. Dominika przejęła restaurację Feel Good po wygranej licytacji, co wywołało napięcia między bohaterkami. Renata, licząc na równe udziały, otrzymała propozycję zaledwie 20%, co uznała za próbę wykluczenia jej z biznesu. Mimo ostrych sporów, Renata zachowa posadę w restauracji, co daje nadzieję na odbudowę przyjaźni. Zdjęcie z planu, na którym obie bohaterki uśmiechają się do siebie, sugeruje możliwość pojednania. Czy uda im się znaleźć wspólny język i ponownie połączyć siły? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach. Splątane losy powracają z emocjonującym 30. odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Kerem stanie w obronie Jasemin, gdy zauważy, że jest nękana przez nieznajomego mężczyznę. Jego podejrzenia wzbudzi jednak nerwowa reakcja dziewczyny, co skłoni go do baczniejszej obserwacji jej zachowań. Tymczasem Halil, próbując zadbać o swoje małżeństwo, zaprosi Ajfer na romantyczną kolację, ale niespodziewane zdarzenie pokrzyżuje jego plany. Munewer nie ustaje w poszukiwaniach krewnych małej Miny, a Meltem motywuje Buraka do walki o wymarzoną specjalizację. Konflikt wokół Leman w sąsiedztwie również nabiera tempa. Wszystkie dotychczasowe odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku. Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
1: Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie organy ścigania, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk poinformował, że służby potwierdziły jego obecność w Tyraspolu. W odpowiedzi pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera w charakterze świadka. Chodzi o sprawy związane z listem żelaznym i europejskim nakazem aresztowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rozwój Plus, związany z Mateuszem Morawieckim, planuje samodzielny start w wyborach do Sejmu. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu, podkreślił, że nie prowadzą rozmów z PiS na temat wspólnej listy. Jednak w wyborach do Senatu możliwa jest współpraca pod patronatem prezydenta. Rozwój Plus celuje w 15% poparcia, a do inicjatywy dołączyło już około 4000 osób. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoją córeczkę, Adelaide Elizabeth Anine. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Lizbonie. Imiona noworodka łączą tradycje brytyjskie i portugalskie, oddając hołd bliskim osobom z przeszłości i teraźniejszości. Mała Adelaide zajmuje 15 miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.
1: Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie zakończyli udział w ćwiczeniach Oak Shield. Wspólnie z jednostkami NATO doskonalili umiejętności w trudnym terenie i realizowali złożone zadania taktyczne. Ćwiczenia te miały na celu wzmocnienie współpracy i gotowości do wspólnych operacji obronnych. Dzięki temu polscy pancerniacy zwiększają swoją interoperacyjność w międzynarodowym środowisku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Armia Stanów Zjednoczonych ogłosiła utworzenie nowego batalionu obrony powietrznej na wyspie Guam. Jednostka wyposażona w systemy rakietowe Patriot i Enduring Shield ma zapewnić 360 stopni ochrony przed zagrożeniami z powietrza. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie Indo-Pacyfiku. Nowy batalion wejdzie w skład 94. Dowództwa Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej z siedzibą w Pearl Harbor.
2: Ziemiórki, małe czarne owady mogą zniszczyć domowe rośliny, atakując ich korzenie. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich zwalczanie. Wystarczy posypać cienką warstwę cynamonu na powierzchni ziemi w doniczce. Powtarzanie tego co kilka dni pomoże skutecznie odstraszyć szkodniki. Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie. Aby pranie dłużej zachwycało świeżym zapachem, warto dodać do pralki mieszankę sody oczyszczonej i olejku eterycznego. To prosty sposób na miękkie i pachnące ubrania. Ważne jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Suszenie na świeżym powietrzu również pomaga uniknąć zapachu stęchlizny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
1: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, honor, ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Tajemnicza śmierć 8-letniego Oskara wstrząsnęła lokalną społecznością. Od tamtej pory we wsi Chałupki Dębniańskie nie mówi się praktycznie o niczym innym. W sprawie została zatrzymana 37-letnia Dorota G., matka chłopca, która osobiście powiadomiła służby o jego śmierci. Zeznawała, że syn po prostu przestał oddychać, ale praca ekspertów, w tym przeprowadzona sekcja zwłok, ujawniły, że przyczyną zgonu dziecka było gwałtowne uduszenie spowodowane przez osobę trzecią. Kobieta usłyszała zarzuty, właśnie ruszył jej proces. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: W miejscowości Chałupki Dębniańskie w województwie podkarpackim do niewyobrażalnej tragedii doszło dokładnie 10 lipca 2024 roku. Początkowo wszyscy myśleli, że mieszkające tam dziecko straciło życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo jakichś problemów zdrowotnych. Matka 8-letniego chłopca, 37-letnia Dorota G., zadzwoniła bowiem na numer alarmowy w wielkich emocjach. Roztrzęsionym głosem prosiła o pomoc, przekazywała funkcjonariuszom, że jej syn Oskar nagle przestał oddychać. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, ale kiedy w domu kobiety znaleźli się ratownicy, było już za późno. Lekarz stwierdził zgon dziecka. Coś jednak sprawiło, że nad głową medyka zapaliła się czerwona lampka. Ślady na ciele małoletniego mogły wskazywać na udział osób trzecich w zdarzeniu, a przynajmniej tak spekulowali niektórzy dziennikarze, ponieważ prokuratura w tamtym okresie nabrała wody w usta i nie chciała komentować sprawy. Prawda wyszła na jaw dopiero po pewnym czasie. Okazało się, że Dorota G. została zatrzymana. Potwierdzamy, że doszło do czynu z artykułu 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Ujawnił prokurator Mariusz Żabicki, zastępca prokuratora rejonowego w Leżajsku. Ustalenia śledczych dały podstawy do tego, aby postawić zarzut morderstwa najbliższej osobie z otoczenia 8-letniego chłopca, czyli jego własnej matce. Od razu wystąpiono też w sądzie o tymczasowy areszt dla podejrzanej na okres 3 miesięcy. Do zdarzenia faktycznie doszło 10 lipca. W sprawie śmierci chłopca powołano natomiast biegłych, którzy po przeprowadzonej sekcji zwłok ujawnili, że do zgonu doszło w wyniku gwałtownego uduszenia. Tłumaczył prokurator Żabicki. Tutaj warto doprecyzować, że chodziło o uduszenie, które nastąpiło w sposób mechaniczny przy udziale jakiejś osoby trzeciej, a nie było spowodowane wypadkiem czy tajemniczą chorobą, jak spekulowano. Eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślali, że śmierć dziecka nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Ruszyło więc szczegółowe śledztwo. Oczywiście prokuratura zastrzegała, że jeszcze musi przeanalizować wiele dowodów w sprawie, w tym zweryfikować prawdziwość złożonych zeznań przez świadków. We wszystkich działaniach uczestniczyła także policja, prowadząca swoje śledztwo. Wśród głosów, które pojawiały się w tej sprawie, były też opinie sąsiadów. Temu dziecku niczego nie brakowało. Co chciał, to miał. Nie byli bogaci, ale dziecku nigdy nie odmawiali. Zawsze o niego dbała, widać, że go bardzo kochała. To nie mieści się w głowie. Mówiła o matce jedna z mieszkanek w rozmowie z Super Expressem. Inni dodawali, że to dramat matki i dziecka. Nie mogli uwierzyć w to, że Dorota G. zrobiłaby krzywdę chłopcu. Z drugiej strony sąsiedzi przekazywali w rozmowach z dziennikarzami, że w przeszłości kobieta miała leczyć się psychiatrycznie. Wątek nagłego powrotu choroby również był brany pod uwagę. 37-latka wraz z mężem i synem mieszkali w bardzo skromnym drewnianym domu. Na ich temat krążyły różne opinie, choć o zajmowaniu się dzieckiem sąsiedzi wypowiadali się raczej pozytywnie. Tym bardziej trudno było im uwierzyć w to, co się stało. W połowie marca 2025 roku do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko Dorocie G., w którym prokuratura zarzuciła jej popełnienie zbrodni zabójstwa na własnym synu. Mieszkańcy gminy Leżajsk groziła kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Super Express rok po tragedii relacjonował, w jaki sposób miało dojść do morderstwa na podstawie informacji zaczerpniętych z prokuratury. Tamtejsze ustalenia wskazywały na to, że feralnego dnia mąż kobiety, Grzegorz G., udał się rano do pracy. Jak co dzień. Wówczas Dorota G. została w domu sama z 8-letnim Oskarem. Działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, podała dziecku substancję z zawartością atropiny, a następnie zatkała drogi oddechowe chłopca poprzez dociśnięcie koca do jego twarzy. W ten sposób doprowadziła do jego zgonu, wskazała prokuratura. Wspomniana atropina to substancja, która hamuje działanie przywspółczulnego układu nerwowego, dzięki czemu przyspiesza pracę serca, rozluźnia mięśnie, rozszerza naczynia krwionośne i źrenice. W dawnych czasach atropina była także stosowana między innymi jako trucizna na wilki oraz gryzonie, stąd zresztą wzięła się jej nazwa. ponieważ w dużych dawkach może powodować zatrzymanie akcji serca. Dalej o godzinie 9:19 Dorota G. zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej syn jest siny oraz nie oddycha. Instruowana przez dyspozytorkę miała prowadzić reanimację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzili jednak u chłopca brak oznak funkcji życiowych. Dodawali przedstawiciele prokuratury. Dorota G. została przesłuchana w charakterze podejrzanej i już na początkowym etapie śledztwa często zmieniała swoją wersję wydarzeń. Prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, przekazał, że finalnie 37-latka przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Później jednak wycofała to zeznanie. Na końcowym etapie postępowania przygotowawczego, po zmianie dotychczasowego zarzutu, nie przyznała się do popełnienia przestępstwa oraz skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień, poinformował prokurator Ciechanowski. Z uwagi na plotki dotyczące rzekomej choroby psychicznej Doroty G. i jej leczeniu w przeszłości w tym zakresie, o czym donosili sąsiedzi kobiety, służby postanowiły poddać ją badaniom psychiatryczno-psychologicznym, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Na wniosek biegłych sądowych skierowano ją również na obserwację sądowo-psychiatryczną. Ostatecznie eksperci stwierdzili, że podejrzana wcale nie jest osobą chorą psychicznie w rozumieniu psychozy, ani osobą pośledzoną umysłowo. Stwierdzono u niej natomiast zaburzenia osobowości oraz ich wpływ na jej zachowanie, w tym zachowania związane z zarzucanym przestępstwem. Te wnioski nie uchroniły kobiety przed konsekwencjami jej czynów, ponieważ biegli uznali, że w czasie zabójstwa podejrzana była zdolna do właściwego rozpoznania znaczenia występku oraz pokierowania swoim postępowaniem. Uznano więc, że może stanąć przed sądem w sprawie karnej. Do tej pory Dorota G. miała czystą kartotekę, nie była karana. Proces dotyczący śmierci jej dziecka ruszył 7 lipca 2025 roku, niemal rok po tragedii, do jakiej doszło w Chałupkach Dębniańskich. Cała okolica żyła tą historią przez ten czas. Chłopiec w międzyczasie spoczął na miejscowym cmentarzu. Skromna mogiła, biały krzyż, gipsowe aniołki i portretowe zdjęcie chłopca. Do tego kilka zniczy oraz wiązanka kwiatów, a nad nimi mały wazonik z misiem trzymającym fioletowo-biały bukiecik. Niezwykle smutny widok. Zamordowano dziecko, które miało przed sobą całe życie. W czasie pierwszej rozprawy, kiedy kobieta została doprowadzona przed sąd okręgowy w Rzeszowie z aresztu, na jej twarzy nie było widać właściwie żadnych emocji. Dorota G. nie wyraziła skruchy za to, co się stało. Ponownie nie przyznała się też do zabójstwa. Miała skute ręce i nogi. Z uwagi na dobro rodziny oraz pamięć o zmarłym, sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu, więc w zasadzie to wszystko, co przeniknęło do mediów. Zeznania świadków również zostały utajnione. Wiadomo natomiast, że babcia Oskara nie chciała składać zeznań przed sądem, ani występować przeciwko synowej jako oskarżycielka posiłkowa. Z pełnienia tej funkcji zrezygnował też ojciec chłopca. Pytany o syna, ocierał łzy, ale odmawiał komentarza w rozmowach z dziennikarzami. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, proces Doroty G. dopiero się rozpoczynał, więc potrwa jeszcze prawdopodobnie co najmniej kilka miesięcy. Za zabójstwo syna, o które kobietę oskarża prokuratura, podejrzanej grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

zbrodni. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje. Ja się

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielka zagadka polskiej kultury. Kiedy i jak pożegnamy Jana Frycza? Ministerstwo Kultury wciąż czeka na decyzję rodziny, a Związek Artystów Scen Polskich już złożył wniosek. Czy pogrzeb będzie miał charakter państwowy, czy może bardziej kameralny? Na razie pozostaje nam tylko czekać, aż rodzina i kancelaria premiera zdecydują, jak uczcić pamięć tego wybitnego aktora. Katarzyna Zilman i Jania Lesar. Duet, który rozgrzał parkiet Tańca z Gwiazdami. Teraz próbuje swoich sił w Asia Express. Na konferencji prasowej przed premierą show emocje sięgały zenitu, a Kasia, z uśmiechem na twarzy, stwierdziła, że nie chce oglądać swojego występu. Zilman i Lesar, pierwsza damsko-damska para w polskiej wersji tanecznego formatu, nie tylko tańczą, ale i żyją razem, co z pewnością dodaje pikanterii ich wspólnym przygodom. Czy miłość przetrwa wyzwania azjatyckiej dżungli? Czas pokaże.
2: Stuart Cabe, znany jako Stu, powrócił do Polski z Wielkiej Brytanii, ale nie na wakacje, tylko w kajdankach. Prokuratura okręgowa w Warszawie postawiła mu zarzuty przestępstw seksualnych wobec nieletnich oraz rozpijania młodzieży. Mimo solidnych dowodów, Stu nie przyznał się do winy. Cóż, wygląda na to, że jego internetowa kariera zamieniła się w prawdziwy thriller sądowy. Sylwia Gliwa, gwiazda na wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, niejedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce zbliża się 32. edycja Tańca z Gwiazdami, a bilety na to widowisko znikają szybciej niż świeże bułeczki. Ceny wejściówek zaczynają się od ponad 316 zł, a za finał trzeba zapłacić aż około 421 zł i 50 groszy. Mimo to bilety rozeszły się w 10 minut. Czyżby Polacy mieli nieodpartą chęć zobaczenia, jak ich ulubieńcy potykają się na parkiecie? Wersow, czyli Weronika Wiśniewska, po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Zaledwie miesiąc po narodzinach drugiego dziecka, influencerka chwali się nienaganną sylwetką w krótkiej sukience. Jej obserwatorzy nie mogą wyjść z podziwu, jak szybko wraca do formy. A wszystko to, mimo że każda z ciąż była dla niej zupełnie innym doświadczeniem.
2: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
1: Cóż za niespodzianka. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, postanowiła zagrać w podziemiach hotelu Belotto. W towarzystwie gitarzysty Andrzeja Gądka i saksofonisty Olafa Węgiera zabierze nas w podróż przez soul, blues i klasykę. Czyżby to była próba ożywienia starych hitów w nowej, kameralnej odsłonie? 24 września melomani będą mogli przekonać się, jak brzmią legendy w wykonaniu Niemen Trio.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZZ Top, zespół, który zrewolucjonizował scenę muzyczną nie tylko dzięki swojemu brzmieniu, ale i brodom. O ironio, perkusista Frank Baird, mimo nazwiska, które oznacza broda, nigdy nie dorównał zarostem kolegom z zespołu. Gibbons i Hill zapuścili swoje legendarne brody z czystego lenistwa, a Baird postanowił być schludny. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, nawet jeśli ma na to nazwisko. Johnny Depp, znany z pirackich przygód, tym razem chwyci za gitarę i razem z Alice Cooperem oraz Joe Perrym z Aerosmith wystąpi w Polsce jako część supergrupy Hollywood Vampires. To jedyny taki koncert w kraju, który odbędzie się 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się nie tylko autorskich utworów, ale i bezkompromisowych coverów legend rocka, takich jak Led Zeppelin czy David Bowie. Przed gwiazdami wieczoru wystąpi duet Smoli, Kev Fox, który rozgrzeje publiczność swoim unikalnym brzmieniem. Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Puskifer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Puskifer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz? Na gali MTV Video Music Awards 2026 szykuje się prawdziwy pojedynek tytanów. Madonna z 11 nominacjami i Taylor Swift z 9 stają do walki o dominację w świecie popu. Madonna może powiększyć swoją kolekcję 19 statuetek, a Swift jest o krok od historycznego rekordu. W tle tej epickiej rywalizacji pojawiają się także inne gwiazdy, jak Ariana Grande i Sabrina Carpenter, które również mają apetyt na sławę. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej ery w muzyce?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
2: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej. Miała 99 lat. Przez całe życie walczyła o pamięć poległych i prawa słabszych. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką, angażując się w ochronę pamięci o powstańcach. Po jej śmierci żegnają ją przedstawiciele władz, podkreślając jej odwagę i mądrość. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, stoi w obliczu rosnącej presji społecznej. Inicjatywa Stołecznej Operacji Referendalnej zebrała już 40 tysięcy podpisów w sprawie jego odwołania. Ale do osiągnięcia celu potrzebują jeszcze około 132 tysięcy. Organizatorzy planują zwiększenie liczby wolontariuszy i punktów zbierania podpisów. Proces odwołania jest skomplikowany i wymaga wysokiej frekwencji w ewentualnym referendum.
1: Tragiczne wydarzenia podczas wesela w Wadowicach. 38-letni mężczyzna zmarł po bójce, w której uczestniczył także policjant z 19-letnim stażem. Funkcjonariusz został zawieszony i usłyszał zarzuty, a jego kariera w policji prawdopodobnie dobiegnie końca. Prokuratura postawiła zarzuty 6 osobom, a śledczy planują kolejne działania. Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce, ale także chęć bycia bliżej rodziny. Jednak nie wszyscy wracający decydują się na stałe osiedlenie w kraju.
2: W Ustroniu Morskim wszystkie plaże są dziś otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Mimo przelotnych opadów i wzrastającego wiatru na Bałtyku, warunki przy brzegu są stabilne. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a wody 18 stopni, co sprzyja spacerom i krótkim kąpielom. Woda jest czysta i bezpieczna, a wszystkie kąpieliska przeszły kontrole sanitarne. Na bydgoskim odcinku trasy kolejowej doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił starszego mężczyznę w rejonie ulicy Zaświat. Służby pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego zdarzenia. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające.
1: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%. Ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach. W powiecie garwolińskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 4-letni chłopiec błąkał się boso w pobliżu drogi ekspresowej S-17. Świadek zauważył dziecko i powiadomił policję, która szybko zareagowała. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Policja apeluje do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia.
1: W Sopocie doszło do szczególnie zuchwałej kradzieży. 9 lipca rowerzysta zerwał kobietę.

0: namiocie plecak i uciekł. 17 sierpnia sopoccy kryminalni zatrzymali 28-latka podejrzanego o ten czyn w Gdańsku. Mężczyzna odpowie za kradzież oraz próbę użycia skradzionej karty płatniczej. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypalone dno garnka to problem, który dotyka wielu z nas. Zamiast szorować godzinami, warto spróbować prostego sposobu z użyciem tabletki do zmywarki i gorącej wody. Namocz garnek, rozpuść tabletkę i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przypalenie powinno łatwiej zejść. Wystarczy delikatnie oczyścić dno. Pamiętajmy jednak, by zawsze sprawdzić, czy metoda jest bezpieczna dla naszego naczynia.
1: Wakacje dobiegają końca, a rodzice kompletują wyprawki szkolne, co wiąże się z dużymi wydatkami. Elektronika, jak laptopy i tablety, stała się niezbędnym elementem edukacji, ale znacząco podnosi koszty. Można jednak zaoszczędzić do 40%, wybierając profesjonalnie odnowiony sprzęt. To nie tylko tańsza opcja, ale także bardziej ekologiczna.
0: Na plaży w Shoreham-by-Sea w Sussex doszło do tragicznego wypadku. Czteroosobowa rodzina, mimo wzburzonego morza, weszła do wody i została wciągnięta przez fale. Troje z nich, w tym rodzice i nastoletnia córka, zginęło. Przeżyła tylko kilkuletnia Saya, która walczy o życie w stanie krytycznym. Rodzina była palestyńskimi uchodźcami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Libanu.
1: 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka, po ostatnich nawałnicach, była wyjątkowo niebezpieczna.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić tak samo 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę. Każde uprawnione dziecko może otrzymać 300 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek trzeba złożyć co roku, a termin na rok szkolny 2026-2027 rozpoczął się 1 lipca. Rodzice mogą składać dokumenty przez różne platformy elektroniczne. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, pieniądze powinny wpłynąć do końca września. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Mateusz Gessler, znany restaurator, postuluje wprowadzenie obowiązkowych napiwków w restauracjach. Jego zdaniem napiwki powinny być standardem, niezależnie od doliczanej opłaty za serwis. Gessler podkreśla, że napiwki są kluczowe dla zarobków personelu, co wynika z jego własnych doświadczeń zawodowych. W Polsce napiwek pozostaje dobrowolny, a jego wysokość często wynosi około 10% wartości rachunku. Restaurator zwraca uwagę, że opłata serwisowa nie zawsze trafia bezpośrednio do obsługi. Czy propozycja Gesslera zmieni zasady w polskiej gastronomii? Czas pokaże. Na polskim rynku paliwowym kolejny dzień przynosi wyraźne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy drożeją u wszystkich głównych dostawców. Największe wzrosty dotyczą diesla, a liderem podwyżek jest Aramco. Orlen i BP Europa oferują nieco niższe ceny niż Aramco, ale różnice są minimalne. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a ceny ropy naftowej na świecie wciąż rosną. Mimo rządowych interwencji, kierowcy mogą spodziewać się dalszych wzrostów cen po zakończeniu obecnych działań osłonowych.
2: Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytury. Maksymalna kwota wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną sumę. Pełne świadczenie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza dodatkową emeryturę. Seniorzy nie muszą składać wniosków, a pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Warto pamiętać, że przy emeryturze powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto, czternastka nie zostanie wypłacona. Piasecznie pod Warszawą rozpoczęły się przygotowania do budowy nowego centrum danych, co budzi duże kontrowersje. Inwestycja spółki CN Real, związanej z Budimexem, może zużywać aż 286 metrów sześciennych wody dziennie. To ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu małego miasta, co niepokoi mieszkańców, którzy już teraz zmagają się z niedoborami wody. Mimo obaw, burmistrz Piaseczna wydał decyzję środowiskową dla projektu. Budimex zapewnia, że centrum będzie spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Mieszkańcy jednak planują wynająć prawników, by dokładniej przyjrzeć się inwestycji. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiada nową inicjatywę społeczną, która ma pomóc w walce z internetowymi oszustwami. Chce stworzyć projekt podobny do wcześniejszego Sprawdzamy, by przeciwdziałać fałszywym treściom i reklamom. Brzoska podkreśla, że problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale każdego użytkownika internetu. Wskazuje na odpowiedzialność platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz apeluje do polityków o wspólne działania. Celem jest ograniczenie skali oszustw i zapewnienie większego bezpieczeństwa w sieci.
2: Biały Dom przedstawił nową strategię naukowo-techniczną bezpieczeństwa narodowego, która ma wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w technologii i wojsku. Dokument koncentruje się na takich obszarach jak sztuczna inteligencja, przestrzeń kosmiczna i półprzewodniki, by zapewnić strategiczną przewagę nad rywalami. Strategia opiera się na czterech filarach, w tym wzmacnianiu badań i współpracy z przemysłem. Kluczowe technologie, w które Stany Zjednoczone będą inwestować, to między innymi biotechnologia i technologie kwantowe. Dokument podkreśla też potrzebę ochrony amerykańskiego ekosystemu naukowo-technicznego przed zagranicznymi zagrożeniami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Huawei CBG Polska wprowadza na rynek dwa nowe tablety, MatePad Air i MatePad Pro Max. Oba urządzenia wyposażono w matowy ekran OLED, który zmniejsza zmęczenie wzroku. MatePad Air to lekki model idealny dla studentów i podróżujących, natomiast Pro Max jest przeznaczony dla profesjonalistów, oferując większy ekran i wyższą jakość obrazu. Tablety mogą pełnić funkcję laptopa lub cyfrowego notatnika dzięki klawiaturze i rysikowi M-Pencil Pro. Do 4 października dostępna jest oferta specjalna, obniżająca ceny o 500 zł. Ceny zaczynają się od 2999 zł za MatePad Air i 4999 zł za MatePad Pro Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1010 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz przeżywa emocjonalny kryzys. Mężczyzna jest przekonany, że Nana nigdy nie odwzajemniała jego uczuć, co prowadzi go do dramatycznej decyzji. Złamane serce skłania go do podjęcia wyzwania od niebezpiecznego rosyjskiego zawodnika o pseudonimie Bulldozer. To nie będzie zwykła walka, ale brutalne starcie pełne niebezpieczeństw. Poyraz, kierowany rozgoryczeniem, postanawia zaryzykować wszystko, nie wiedząc, że Nana planowała wyznać mu swoje uczucia. Odcinek ten zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia o 16:00. W TVP 1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i skomplikowanych relacjach rodzinnych.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1010 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia o godzinie 16 na TVP 1, prawda o przeszłości Kiwanca wychodzi na jaw. Sinan, próbując zniechęcić Aynur do nowej relacji, ujawnia kompromitujące fakty z życia Kiwanca. Jednak Aynur zaskakuje wszystkich, przyznając, że znała tę tajemnicę od dawna. Zamiast rozpaczy, pokazuje wsparcie dla Kiwanca, co jest dla Sinana prawdziwym ciosem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinie. Dostępna również na platformie TVP VOD. Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poyraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP 1. Poyraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poyraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poyraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku kiliców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek. Splątane losy powracają z emocjonującym 28 odcinkiem już w piątek, 21 sierpnia. Mieszkańcy dzielnicy żyją plotkami o sprzedaży posiadłości Halila, co wywołuje panikę u Ajfer. Kobieta obawia się utraty domu, ale Halil nie zamierza się wyprowadzać. Tymczasem mała Mine, błędnie interpretując rozmowę Munewer z Yasemin, czuje się odrzucona przez siostrę. Jej rozpacz porusza babcię, która stara się ją pocieszyć. Te wydarzenia przypominają Munewer o dawnych konfliktach z Pakizę. Odcinek będzie można obejrzeć o 14:00 w telewizyjnej jedynce, a później na TVP VOD. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
1: W nowym sezonie M jak miłość rodzina Zduńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki Zduńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
2: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka Zduńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina Zduńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20:05 na TVP 2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. 178. odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Spór między posłem Lewicy Tomaszem Trelą a doradcą prezydenta Alvinem Gajadhurem nabiera tempa. Trela ostro skrytykował Gajadhura za jego wypowiedzi dotyczące mobilnych stacji diagnostycznych, twierdząc, że próbuje on wykorzystać temat bezpieczeństwa na drogach do politycznej walki. Gajadhur odpowiedział, zarzucając Lewicy oderwanie od rzeczywistości i niewykorzystywanie sprzętu do kontroli pojazdów. Konflikt między politykami nie wygasa i może jeszcze eskalować w najbliższych dniach.
3: W Warszawie trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Do tej pory zebrano ponad 40 tysięcy podpisów, ale do osiągnięcia wymaganego progu brakuje jeszcze około 90 tysięcy. Organizatorzy mają czas do 28 września, by zebrać łącznie 132 tysiące podpisów. W najbliższych tygodniach na ulicach stolicy pojawi się więcej wolontariuszy, by zwiększyć szanse na powodzenie akcji.
2: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony" skierowane do Roberta Bąkiewicza stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach. W Filadelfii trwa poszukiwanie młodego mężczyzny, który w masce laleczki Chucky zaczepiał przechodniów. W ciągu 15 minut miał podejść do 6 osób, w tym do biegaczki, której dwukrotnie zadał pytanie: jesteś gotowa umrzeć? Kobieta uciekła, ale zraniła się w nogę. Policja podejrzewa, że sprawca ma od 16 do 20 lat i nagrywał swoje działania telefonem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku. Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa. 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka po ostatnich nawałnicach była wyjątkowo niebezpieczna. We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Polska buduje zintegrowany system obrony powietrznej, który ma chronić miasta i infrastrukturę przed zagrożeniami powietrza. Obecnie nie wszystkie duże miasta są objęte ochroną przeciwrakietową, ale planuje się, że po 2030 roku system będzie w pełni gotowy. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają zdolności do zapewnienia osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a działania te są szczególnie intensywne we wschodniej i centralnej Polsce. W skład systemu wchodzą m.in. programy Wisła, Narew i Pilica, a także współpraca z sojusznikami. W powiecie garwolińskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 4-letni chłopiec błąkał się boso w pobliżu drogi ekspresowej S-17. Świadek zauważył dziecko i powiadomił policję, która szybko zareagowała. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Policja apeluje do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia.
3: W Sopocie doszło do szczególnie zuchwałej kradzieży. 9 lipca rowerzysta zerwał kobiecie plecak i uciekł. 17 sierpnia sopoccy kryminalni zatrzymali 28-latka podejrzanego o ten czyn w Gdańsku. Mężczyzna odpowie za kradzież oraz próbę użycia skradzionej karty płatniczej. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. To nowe odznaczenie Parlamentu Europejskiego, przyznawane za zasługi dla integracji europejskiej. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę za jego historyczną rolę w walce o wolność. Tymczasem Buzek, korzystając z pobytu w Warszawie, spotkał się ze znajomymi w jednej z restauracji na Powiślu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z burzliwych związków z braćmi Królikowskimi, znowu zaskakuje. Tym razem aktorka postanowiła otwarcie przyznać, że jest szczęśliwie zakochana w kobiecie. Jak sama mówi, początkowo było to dla niej dziwne, ale teraz czuje się najszczęśliwsza w życiu. Cóż, miłość nie zna granic, a życie Joanny to prawdziwy rollercoaster emocji.
2: Taniec z gwiazdami w Polsacie nie przestaje zaskakiwać. 19. edycja wystartuje 6 września, a finał zaplanowano na 22 listopada. Widzowie mogą spodziewać się nowych wyzwań, jak sztafeta rumby czy maszyna czasu. A co z Dniem Wszystkich Świętych? Polsat postanowił, że show odbędzie się zgodnie z planem, bo przecież kto by chciał odpoczywać w taki dzień, prawda? Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
1: Świat teatru pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Jana Frycza, który zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Aktor, mimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni był aktywny zawodowo, co dla wielu może być zaskoczeniem. Zaledwie kilka dni przed śmiercią rozpoczął próby do nowego spektaklu, a zdjęcia do kolejnej części nigdy w życiu były już zaplanowane. Frycz, jak widać, nie uznawał emerytury i do końca walczył z chorobą, nie rezygnując z pracy, która była jego pasją.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Karolina Czarnecka, znana z hitu Hera Coca Hash LSD, nie przestaje zaskakiwać. Po 10 latach od swojego internetowego debiutu artystka nie tylko walczyła z uzależnieniami, ale też zrezygnowała z Eurowizji, ponieważ nie zgadzała się z wartościami konkursu. Teraz promuje nową płytę Matka i angażuje się w projekty artystyczne, pokazując, że nie boi się iść pod prąd. Czarnecka, współczesna wiedźma i czuła feministka, wciąż udowadnia, że nie jest artystką jednego przeboju.
1: Dominika Rybak, znana z programu Królowa Przetrwania, ogłosiła koniec swojego małżeństwa z Adrianem Radzińskim, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Sama Dominika podkreśla, że nie żałuje decyzji o ślubie w młodym wieku, choć teraz jest już singielką. W międzyczasie internet huczy od plotek o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, które Rybak stanowczo dementuje, nazywając je obrzydliwymi. Jej koleżanka z programu, Sophie Siwoka, przyznaje, że jest zszokowana całą sytuacją, ale nie miała czasu na zgłębianie szczegółów. Skolim, znany jako król Latino, nie daje się złamać nawet po upadku ze sceny. Z nogą w gipsie dalej koncertuje, a na Instagramie dziękuje fanom za modlitwy, ubrany tylko w majtki z własnej kolekcji. Jego teledyski biją rekordy, a on sam sprzedaje wszystko, od koszulek po kiełbasy. Czyżby modlitwa i majtki były nowym przepisem na sukces? Paweł Staliński, niegdyś gwiazda Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy na parkiecie jako uznany tancerz i instruktor. Syn Doroty Stalińskiej, który kiedyś przegrał styczkarką Moniką Pyrek, teraz triumfuje w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z partnerką Pauliną Janicką prowadzi agencję taneczną i sklep z dodatkami ślubnymi, a ich sukcesy w mediach społecznościowych są nie mniej spektakularne niż na parkiecie. Kto by pomyślał, że telewizyjny epizod może tak odmienić życie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rock zniknął z MTV VMA 2026. Po niemal 40 latach kategoria Best Rock została wymazana z listy nagród, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów ciężkich brzmień. Zamiast tego wykonawcy tacy jak Geez i 21 Pilots zostali wrzuceni do worka Best Alternative, a Madonna, jakby nigdy nic, zgarnia aż 11 nominacji za swój album Confessions 2. Ciekawe, czy rock wróci? Czy może MTV postanowiło, że to już czas na emeryturę dla tego gatunku? Letnia trasa Męskie Granie 2026 dobiega końca, a Warszawa szykuje się na wielki finał. Po drodze były ewakuacje i odwołane koncerty, ale kto by się tym przejmował, skoro teraz na lotnisku Bemowo czeka nas prawdziwa muzyczna uczta. W piątek na scenie zobaczymy m.in. Zako Power z Miłoszem i Kult, a w sobotę Nosowską i orkiestrę Męskiego Grania. Czas na ostatnie akordy tego szalonego lata. Rockowizna w Gdańsku znowu pokazała, że rock nie umiera, a jedynie nabiera mocy. Nocny Kochanek, zespół, który wie, jak połączyć ciężkie brzmienia z bezwstydną rozrywką, porwał publiczność do późnych godzin nocnych. A to dopiero początek. Jesienią ruszają w trasę promującą swoją pierwszą biografię heavy metalowe Jaja. Wygląda na to, że Nocny Kochanek nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą szykować się na kolejne muzyczne szaleństwa. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, jest pod wrażeniem młodych talentów gitarowych. Te dzieciaki rozwalają mi głowę, wyznał, podkreślając, jak szybko młodzi muzycy zdobywają umiejętności dzięki YouTube i Instagramowi. A jeśli ktoś czeka na nową muzykę od Slasha, to musi uzbroić się w cierpliwość. Jego nowy album z Milesem Kennedym i The Conspirators pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku. Ale spokojnie, Slash obiecuje, że to będzie absolutny sztos.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Emerytowany policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo warszawskiego przedsiębiorcy budowlanego marka D. Sprawca, chcąc uniknąć zapłaty za usługi tynkarskie, najpierw obezwładnił ofiarę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Sąd uznał, że motywem zbrodni były problemy finansowe oskarżonego. Rodzina zamordowanego domaga się zaostrzenia wyroku, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.
2: Stuart K.B., znany jako Stu, został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze po ekstradycji z Wielkiej Brytanii. YouTube'owi postawiono 4 zarzuty, w tym kontakty seksualne z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie nieletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy planują dalsze działania w sprawie afery Pandora Gate. Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią

0: Deklaracji referendalnej zebrali już 40 tysięcy podpisów, co stanowi około 1/3 wymaganej liczby. Aby referendum mogło się odbyć, potrzebne jest poparcie 10% wyborców, czyli około 132 tysięcy podpisów. Inicjatorzy zapowiadają przyspieszenie działań, zwiększając liczbę wolontariuszy i punktów zbierania podpisów. Akcja potrwa do 28 września.
1: Tragiczne wydarzenia na weselu w Wadowicach. W nocy z 15 na 16 sierpnia doszło tam do bójki, w wyniku której zmarł 38-letni mężczyzna. Wśród podejrzanych jest policjant z 19-letnim stażem, który został zawieszony i usłyszał zarzuty. Prokuratura postawiła zarzuty już 6 osobom, a kolejne dwie mogą je usłyszeć wkrótce. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że pobicie nie było bezpośrednią przyczyną śmierci.
0: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni Szymon został oblany łatwopalną cieczą i podpalony podczas obchodów swoich urodzin. Wśród zatrzymanych jest jego wieloletni znajomy, którego traktował jak przyjaciela. Chłopak przebywa w szpitalu z poważnymi oparzeniami, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Po ponad roku przerwy tramwaje wracają na chorzowską estakadę. Od soboty, 22 sierpnia, pasażerowie będą mogli podróżować bezpośrednio z Bytomia przez Chorzów do Katowic, omijając dotychczasowe objazdy. Wszystkie testy techniczne zakończyły się pomyślnie, co oznacza, że trasa jest gotowa na przyjęcie pasażerów. To duża zmiana dla mieszkańców, którzy znów będą mogli korzystać z tego kluczowego połączenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Liczba Polaków przebywających czasowo za granicą wyraźnie spada. Raport Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że migracyjny trend zaczyna się odwracać, a saldo migracyjne po raz pierwszy od 2000 roku jest korzystne dla Polski. Powracający Polacy przywożą ze sobą cenne doświadczenie zawodowe i międzynarodowe kontakty, co może pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w kraju. Jednak wyzwaniem pozostaje zatrzymanie ich na stałe ze względu na problemy takie jak wysokie ceny mieszkań i skomplikowane procedury. W sobotę, 15 sierpnia, mieszkańcy Fordonu mogli podziwiać niezwykły finał Festiwalu Wisły. Na rzece pojawiły się łodzie i statki oświetlone racami i pochodniami, tworząc świetlistą paradę. Wisła, rozświetlona punktami światła, zachwyciła zgromadzonych na nabrzeżu mieszkańców. Nocna parada była wyjątkowym zwieńczeniem całego wydarzenia. Jagiellonia Białystok zmierzy się jutro z mistrzem Gruzji, Iberią 1999, w fazie play-off eliminacji do Ligi Europy. Mecz odbędzie się na Horten Arenie o godzinie 18. Żółto-czerwoni są faworytami, ale podchodzą do rywala z szacunkiem. W składzie Jagiellonii zadebiutować może nowy skrzydłowy Usman Sow. Wszystkie oczy będą zwrócone na ten pojedynek, który przybliża Dumę Podlasia do wymarzonej Ligi Europy. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Dziewczyna ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i jasne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodenki, białe sportowe buty i jasną koszulkę. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku potwierdzono obecność pumy, co wywołało niepokój wśród mieszkańców i turystów. Zdjęcie z fotopułapki z okolic Zagórza Śląskiego i Michałkowej postawiło na nogi służby w powiecie świdnickim i wałbrzyskim. Władze apelują o zachowanie ostrożności, choć nie wprowadzono zakazu wstępu do lasów. Trwają poszukiwania drapieżnika, a sztab kryzysowy w Wałbrzychu koordynuje działania w regionie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu.
2: Iga Świątek walczy dziś z Diane Parry w czwartej rundzie turnieju WTA w Cincinnati, gdzie broni tytułu. Polka ma za sobą zwycięstwa nad Emilianą Arango i Marią Sakkari. To drugi pojedynek Świątek z Parry, a pierwszy wygrała pewnie podczas igrzysk w Paryżu. Korty w Cincinnati po przebudowie sprzyjają Idze, co może być kluczowe w dzisiejszym meczu.
1: Iga Świątek odniosła swoje setne zwycięstwo na kortach twardych w turniejach WTA, pokonując Marię Sakkari w Cincinnati. Polka potrzebowała do tego zaledwie 127 spotkań, co jest imponującym wynikiem. Jej bilans na kortach twardych to 100 zwycięstw przy 27 porażkach, co daje skuteczność prawie 79%. Świątek zdobyła już 12 tytułów w tej kategorii, co plasuje ją w czołówce wszechczasów. Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
1: Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do rady zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
2: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego.
1: Wasyl Czubczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Czubczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Stefan Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1010 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz przeżywa emocjonalny kryzys. Mężczyzna jest przekonany, że Nana nigdy nie odwzajemniała jego uczuć, co prowadzi go do dramatycznej decyzji. Złamane serce skłania go do podjęcia wyzwania od niebezpiecznego rosyjskiego zawodnika o pseudonimie Bulldozer. To nie będzie zwykła walka, ale brutalne starcie pełne niebezpieczeństw. Poyraz, kierowany rozgoryczeniem, postanawia zaryzykować wszystko, nie wiedząc, że Nana planowała wyznać mu swoje uczucia. Odcinek ten zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia o 16:00. W TVP 1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i skomplikowanych relacjach rodzinnych.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 462 odcinkiem. Widzowie będą świadkami dramatycznego pogorszenia zdrowia hrabiego, które wstrząśnie całą posiadłością. Tymczasem Jana staje do walki o przyszłość sieroty po zmarłej Pii, sprzeciwiając się planom Petry, która chce oddać dziecko Gregoriowi. Konflikt ten wywoła burzę emocji i podzieli mieszkańców pałacu. Premiera tego odcinka odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o 15:05 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Arturo García Sancho i Marię Castro. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1939 odcinkiem. Paweł Zduński postanawia zorganizować casting na nianie dla swojego syna Antosia. Decyzja ta wynika z chęci zapewnienia chłopcu odpowiedniej opieki, a także z obawy, by Antoś nie związał się zbyt mocno z Agnes, która pokochała go jak własne dziecko. Paweł, choć może liczyć na wsparcie rodziny, chce odciążyć bliskich i znaleźć kogoś, kto będzie mógł poświęcić Antosiowi więcej uwagi. Agnes, mimo że jest przyrodnią siostrą Pawła, nie może mieć własnych dzieci, co sprawia, że jej więź z Antosiem jest wyjątkowo silna. Paweł obawia się, że zbyt bliskie relacje mogą przynieść nieoczekiwane komplikacje. Czy uda mu się znaleźć odpowiednią opiekunkę dla syna? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Serial Feel Good w najnowszym sezonie zaskakuje widzów dramatycznymi zwrotami akcji. Renata i Dominika, niegdyś nierozłączne przyjaciółki, teraz stają w obliczu poważnego konfliktu. Dominika przejęła restaurację Feel Good po wygranej licytacji, co wywołało napięcia między bohaterkami. Renata, licząc na równe udziały, otrzymała propozycję zaledwie 20%, co uznała za próbę wykluczenia jej z biznesu. Mimo ostrych sporów, Renata zachowa posadę w restauracji, co daje nadzieję na odbudowę przyjaźni. Zdjęcie z planu, na którym obie bohaterki uśmiechają się do siebie, sugeruje możliwość pojednania. Czy uda im się znaleźć wspólny język i ponownie połączyć siły? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach. Splątane losy powracają z emocjonującym 30. odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Kerem stanie w obronie Yasemin, gdy zauważy, że jest nękana przez nieznajomego mężczyznę. Jego podejrzenia wzbudzi jednak nerwowa reakcja dziewczyny, co skłoni go do baczniejszej obserwacji jej zachowań. Tymczasem Halil, próbując zadbać o swoje małżeństwo, zaprosi Ayfer na romantyczną kolację, ale niespodziewane zdarzenie pokrzyżuje jego plany. Munewer nie ustaje w poszukiwaniach krewnych małej Miny, a Meltem motywuje Buraka do walki o wymarzoną specjalizację. Konflikt wokół Leman w sąsiedztwie również nabiera tempa. Wszystkie dotychczasowe odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością, a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus. Spór dotyczy podziału gabinetów i miejsc na sali plenarnej w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do przesunięcia Rozwoju Plus na mniej prestiżowe miejsca, co symbolizuje polityczny rozłam. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ostateczne decyzje mogą należeć do marszałka Sejmu.
3: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta.
2: Na plaży w Shoreham-by-Sea w Sussex doszło do tragicznego wypadku. Czteroosobowa rodzina, mimo wzburzonego morza, weszła do wody i została wciągnięta przez fale. Troje z nich, w tym rodzice i nastoletnia córka, zginęło. Przeżyła tylko kilkuletnia Saya, która walczy o życie w stanie krytycznym. Rodzina była palestyńskimi uchodźcami, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Libanu.
3: Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoją córeczkę, Adelaide Elizabeth Anine. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Lizbonie. Imiona noworodka łączą tradycje brytyjskie i portugalskie, oddając hołd bliskim osobom z przeszłości i teraźniejszości. Mała Adelaide zajmuje 15 miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie zakończyli udział w ćwiczeniach Oak Shield. Wspólnie z jednostkami NATO doskonalili umiejętności w trudnym terenie i realizowali złożone zadania taktyczne. Ćwiczenia te miały na celu wzmocnienie współpracy i gotowości do wspólnych operacji obronnych. Dzięki temu polscy pancerniacy zwiększają swoją interoperacyjność w międzynarodowym środowisku. Armia Stanów Zjednoczonych ogłosiła utworzenie nowego batalionu obrony powietrznej na wyspie Guam. Jednostka wyposażona w systemy rakietowe Patriot i Enduring Shield ma zapewnić 360 stopni ochrony przed zagrożeniami z powietrza. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie Indo-Pacyfiku. Nowy batalion wejdzie w skład 94. Dowództwa Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej z siedzibą w Pearl Harbor.
3: Ziemiórki, małe czarne owady mogą zniszczyć domowe rośliny, atakując ich korzenie. Na szczęście istnieje prosty sposób na ich zwalczanie. Wystarczy posypać cienką warstwę cynamonu na powierzchni ziemi w doniczce. Powtarzanie tego co kilka dni pomoże skutecznie odstraszyć szkodniki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie.
2: Przypalone dno garnka to problem, który dotyka wielu z nas. Zamiast szorować godzinami, warto spróbować prostego sposobu z użyciem tabletki do zmywarki i gorącej wody. Namocz garnek, rozpuść tabletkę i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przypalenie powinno łatwiej zejść. Wystarczy delikatnie oczyścić dno. Pamiętajmy jednak, by zawsze sprawdzić, czy metoda jest bezpieczna dla naszego naczynia.
3: W sierpniu i wrześniu pomidory często nie dojrzewają z powodu braku słońca, co jest problemem zwłaszcza w uprawach doniczkowych. Prosty trik z folią aluminiową może przyspieszyć ich dojrzewanie. Wystarczy umieścić kawałek folii w pobliżu rośliny, aby odbijała światło. Należy jednak unikać tej metody w czasie upałów, aby nie poparzyć roślin. Aby pranie dłużej zachwycało świeżym zapachem, warto dodać do pralki mieszankę sody oczyszczonej i olejku eterycznego. To prosty sposób na miękkie i pachnące ubrania. Ważne jest także regularne czyszczenie pralki, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Suszenie na świeżym powietrzu również pomaga uniknąć zapachu stęchlizny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
2: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, honor, ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielka zagadka polskiej kultury. Kiedy i jak pożegnamy Jana Frycza? Ministerstwo Kultury wciąż czeka na decyzję rodziny, a Związek Artystów Scen Polskich już złożył wniosek. Czy pogrzeb będzie miał charakter państwowy, czy może bardziej kameralny? Na razie pozostaje nam tylko czekać, aż rodzina i kancelaria premiera zdecydują, jak uczcić pamięć tego wybitnego aktora.
2: Iga Wyrwał, niegdyś królowa czerwonych dywanów, teraz zaskakuje fanów nieco innymi zdjęciami. Na Facebooku podzieliła się historią swojej walki z cystą w piersi, która pojawiła się w zeszłym roku. Po serii stresujących wydarzeń, w tym chorobie ukochanego kota, Iga trafiła do lekarza, by rozwiać obawy. Na szczęście okazało się, że to tylko zmiany włóknisto-torbielowate. Modelka apeluje do wszystkich o regularne badania, bo jak mówi, później może ciebie już tu nie być. Karolina Sawka, znana jako filmowa Nel z W pustyni i w puszczy, właśnie dołączyła do grona celebryckich mam. Jej mąż, Mateusz Rzeźniczak, z dumą zaprezentował światu pierwsze zdjęcie z noworodkiem, choć twarz malucha pozostaje tajemnicą. Internauci nie szczędzą gratulacji, a rodzina Sawki i Rzeźniczaka cieszy się z nowego członka rodziny. Ciekawe, czy maluch odziedziczy talent aktorski po mamie.
1: Katarzyna Zilman i Jania Lesar. Duet, który rozgrzał parkiet Tańca z Gwiazdami. Teraz próbuje swoich sił w Asia Express. Na konferencji prasowej przed premierą show emocje sięgały zenitu, a Kasia, z uśmiechem na twarzy, stwierdziła, że nie chce oglądać swojego występu. Zilman i Lesar, pierwsza damsko-damska para w polskiej wersji tanecznego formatu, nie tylko tańczą, ale i żyją razem, co z pewnością dodaje pikanterii ich wspólnym przygodom. Czy miłość przetrwa wyzwania azjatyckiej dżungli? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sylwia Gliwa, gwiazda na Wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, niejedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę?
1: W Polsce zbliża się 32. edycja Tańca z Gwiazdami, a bilety na to widowisko znikają szybciej niż świeże bułeczki. Ceny wejściówek zaczynają się od ponad 316 zł, a za finał trzeba zapłacić aż około 421 zł i 50 groszy. Mimo to bilety rozeszły się w 10 minut. Czyżby Polacy mieli nieodpartą chęć zobaczenia, jak ich ulubieńcy potykają się na parkiecie? 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki, jego partnerka, Natalia Wacławska, wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju. Wersow, czyli Weronika Wiśniewska, po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Zaledwie miesiąc po narodzinach drugiego dziecka, influencerka chwali się nienaganną sylwetką w krótkiej sukience. Jej obserwatorzy nie mogą wyjść z podziwu, jak szybko wraca do formy. A wszystko to, mimo że każda z ciąż była dla niej zupełnie innym doświadczeniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: ZZ Top, zespół, który zrewolucjonizował scenę muzyczną nie tylko dzięki swojemu brzmieniu, ale i brodom. O ironio, perkusista Frank Baird, mimo nazwiska, które oznacza broda, nigdy nie dorównał zarostem kolegom z zespołu. Gibbons i Hill zapuścili swoje legendarne brody z czystego lenistwa, a Baird postanowił być schludny. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, nawet jeśli ma na to nazwisko. Johnny Depp, znany z Pirackich Przygód, tym razem chwyci za gitarę i razem z Alice Cooperem oraz Joe Perrym z Aerosmith wystąpi w Polsce jako część supergrupy Hollywood Vampires. To jedyny taki koncert w kraju, który odbędzie się 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się nie tylko autorskich utworów, ale i bezkompromisowych coverów legend rocka, takich jak Led Zeppelin czy David Bowie. Przed gwiazdami wieczoru wystąpi duet Smoli, Kev Fox, który rozgrzeje publiczność swoim unikalnym brzmieniem. Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Puskifer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Puskifer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz? Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
2: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej. Miała 99 lat. Przez całe życie walczyła o pamięć poległych i prawa słabszych. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką, angażując się w ochronę pamięci o powstańcach. Po jej śmierci żegnają ją przedstawiciele władz, podkreślając jej odwagę i mądrość. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, stoi w obliczu rosnącej presji społecznej. Inicjatywa Stołecznej Operacji Referendalnej zebrała już 40 tysięcy podpisów w sprawie jego odwołania. Ale do osiągnięcia celu potrzebują jeszcze około 132 tysięcy. Organizatorzy planują zwiększenie liczby wolontariuszy i punktów zbierania podpisów. Proces odwołania jest skomplikowany i wymaga wysokiej frekwencji w ewentualnym referendum. Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo budowlańca Marka D. w Solcu, pod Górą Kalwarią. Marcin Z. zabił swoją ofiarę, by uniknąć zapłaty za wykonane prace, a następnie rozczłonkował i podpalił ciało. Sąd uznał jego działania za zaplanowane i przemyślane, mimo że oskarżony twierdził, iż doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina ofiary domaga się zaostrzenia wyroku do dożywocia, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia kobieta została zwabiona na pole przez znajomego mężczyznę, gdzie zaatakowała ją inna kobieta, zadając kilkadziesiąt ciosów młotkiem. Policja zatrzymała już dwie osoby podejrzane o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy wciąż badają motywy zbrodni, a podejrzana zostanie poddana badaniom psychiatrycznym. Stuart KB, znany jako Stu, został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze w związku z aferą Pandora Gate. YouTuber usłyszał 4 zarzuty, w tym dotyczące czynności seksualnych wobec nieletnich i rozpijania nieletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie jego tymczasowego aresztu.
1: Tragiczne wydarzenia podczas wesela w Wadowicach. 38-letni mężczyzna zmarł po bójce, w której uczestniczył także policjant z 19-letnim stażem. Funkcjonariusz został zawieszony i usłyszał zarzuty, a jego kariera w policji prawdopodobnie dobiegnie końca. Prokuratura postawiła zarzuty 6 osobom, a śledczy planują kolejne działania. Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce.

0: informacje o jej miejscu pobytu. Proszone są o kontakt z policją.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami i burzami, które w najbliższych dniach nawiedzą Polskę. Szczególnie trudne warunki spodziewane są w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim, gdzie obowiązują pomarańczowe alerty. Na południowym wschodzie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane są upały powyżej 30 stopni Celsjusza. Pogoda ma się poprawić dopiero po 25 sierpnia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku potwierdzono obecność pumy, co wywołało niepokój w powiecie świdnickim i wałbrzyskim. Zdjęcie z fotopułapki potwierdziło obecność drapieżnika, a służby są w stanie najwyższej gotowości. Mieszkańcy i turyści proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, choć lasy pozostają otwarte. Władze apelują o spokój i przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z pumą.
1: W parafii w Starczówku na Dolnym Śląsku doszło do kontrowersji. Proboszcz odmówił przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej, gdyż uznał, że ofiarowana kwota była zbyt niska. Po nagłośnieniu sprawy archidiecezja wrocławska zareagowała, a ksiądz Andrzej Paszyński złożył rezygnację z funkcji proboszcza. Decyzja kurii przyniosła ulgę rodzinie zmarłej i mieszkańcom parafii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników.
2: W Niemczech trwają prace nad zmianą systemu emerytalnego, która może wydłużyć wiek przechodzenia na emeryturę. Proponuje się, by wiek ten był powiązany ze średnią długością życia. Osoby urodzone w latach 80. i 90. mogą pracować do 68. lub 69. roku życia. Rocznik 2021 może być pierwszym, który będzie pracować aż do 70. roku życia. Zmiany te są odpowiedzią na starzejące się społeczeństwo i potrzebę finansowania świadczeń dla rosnącej liczby emerytów. Na razie to tylko propozycje, a niemiecki rząd planuje zakończyć prace legislacyjne do końca 2026 roku. Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa Inpostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy. W najnowszym katalogu Action pojawiły się słuchawki bezprzewodowe ANC The Next Sound by Taisto, które oferują zaawansowaną redukcję szumu w przystępnej cenie niecałe 70 zł. To świetna propozycja dla miłośników dobrego brzmienia. Dla tych, którzy cenią porządek na biurku, idealnym rozwiązaniem będzie lampa z funkcją ładowania bezprzewodowego za niecałe 39 zł. Warto też zwrócić uwagę na Powerbank X-Storm o pojemności 20 000 mAh, który zapewni energię w podróży. Dla kreatywnych dusz polecamy zestaw 100 podwójnych pisaków DecoTime za niecałe 55 zł. A dla miłośników porządku w kuchni pojemniki Carver z hermetycznym zamknięciem będą doskonałym wyborem.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: We wrześniu emeryci i renciści otrzymają dodatkowe środki od ZUS w postaci 14. emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy dostanie całość. Seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto otrzymają pełną sumę. Natomiast przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Osoby z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie dostaną dodatkowych pieniędzy. Wypłaty rozpoczną się 1 września i będą realizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. 14. emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych i nie wpływa na prawo do innych świadczeń. Średnie zadłużenie jednego konsumenta w Polsce wzrosło o ponad 727 zł w ciągu roku, osiągając niemal 22 800 zł na koniec czerwca. Choć łączna kwota zaległości Polaków spadła, rosnący dług na osobę to sygnał ostrzegawczy dla wielu gospodarstw domowych. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Warto zauważyć, że 62% wszystkich długów to nieopłacone alimenty, choć stanowią one tylko ponad 16% zgłoszonych spraw. Częstsze zaległości dotyczą rachunków telekomunikacyjnych i multimedialnych.
1: Armia USA wybrała firmę Hanwha Defense USA do kolejnego etapu programu Mobile Tactical Cannon. Firma dostarczy prototypy kołowej haubicy KI-9 kalibru 155 mm, które mogą zastąpić holowane haubice M777 w amerykańskich wojskach lądowych. Początkowa umowa obejmuje 6 prototypów z opcją zamówienia kolejnych 12. Wartość kontraktu może sięgnąć 233 milionów dolarów, a obecny etap to ponad 100 milionów dolarów. Amerykańscy żołnierze przetestują te pojazdy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań bojowych. Ostateczny wybór K-9 nie jest przesądzony, gdyż konkurują z nim inne systemy artyleryjskie.
2: W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: wiatr.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1010 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia o godzinie 16 na TVP1, prawda o przeszłości Kiwanca wychodzi na jaw. Sinan, próbując zniechęcić Ainur do nowej relacji, ujawnia kompromitujące fakty z życia Kiwanca. Jednak Ainur zaskakuje wszystkich, przyznając, że znała te tajemnice od dawna. Zamiast rozpaczy, pokazuje wsparcie dla Kiwanca, co jest dla Sinana prawdziwym ciosem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinie. Dostępna również na platformie TVP VOD. Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poiraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP1. Poiraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poiraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poiraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku Kiliców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 462 odcinkiem. Widzowie będą świadkami dramatycznego pogorszenia zdrowia hrabiego, które wstrząśnie całą posiadłością. Tymczasem Jana staje do walki o przyszłość sieroty po zmarłej Pii, sprzeciwiając się planom Petry, która chce oddać dziecko Gregoriowi. Konflikt ten wywoła burzę emocji i podzieli mieszkańców pałacu. Premiera tego odcinka odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o 15:05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Arturo García Sancho i Marię Castro. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: W nowym sezonie M jak miłość rodzina Zduńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki Zduńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
2: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka Zduńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina Zduńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20:05 na TVP2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
1: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marcin Romanowski, poszukiwany przez polskie organy ścigania, prawdopodobnie przebywa w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk poinformował, że służby potwierdziły jego obecność w Tyraspolu. W odpowiedzi pełnomocnik Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera w charakterze świadka. Chodzi o sprawy związane z listem żelaznym i europejskim nakazem aresztowania. Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka. Grubosz, znany jako drzewko szczęścia, często traci liście latem. Aby go wzmocnić, wystarczy domowy nawóz z jednej łyżeczki zmielonych skorupek jajek. Taki prosty zabieg dostarczy roślinie wapnia, co poprawi jej kondycję i pomoże w wypuszczaniu nowych liści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie.
0: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie z Białegostoku, który na początku roku napadł na dwa sklepy całodobowe. Sprawca, posługując się bronią palną, ukrywał twarz pod kominiarką i żądał wydania gotówki. Policja zdołała ustalić jego tożsamość, a mężczyźnie grozi teraz do 20 lat więzienia. W jego domu znaleziono pistolet oraz odzież używaną podczas napadów. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali 5 osób w związku z rozbojem na osiedlu Biała pod koniec lipca. Dwaj zamaskowani mężczyźni wtargnęli do mieszkania, grozili właścicielowi i ukradli telefon wart 4000 zł. Trzech podejrzanych trafiło do aresztu, a dwie osoby objęto dozorem policyjnym. Śledztwo wykazało, że napad był zorganizowany przez 35-latka.
1: W sierpniu i wrześniu pomidory często nie dojrzewają z powodu braku słońca, co jest problemem zwłaszcza w uprawach doniczkowych. Prosty trik z folią aluminiową może przyspieszyć ich dojrzewanie. Wystarczy umieścić kawałek folii w pobliżu rośliny, aby odbijała światło. Należy jednak unikać tej metody w czasie upałów, aby nie poparzyć roślin.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
0: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, honor, ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat, pozostawiając fanów w szoku. Mimo ciężkiej choroby, której nie ujawniał, do ostatnich dni pracował z pasją w Teatrze Narodowym. Rodzina prosiła o dyskrecję, ale internet zalała fala kondolencji. Wygląda na to, że nawet po śmierci Frycz nie mógł liczyć na chwilę spokoju.
1: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
0: W Białymstoku pożegnano Andrzeja Beja Zaborskiego, aktora, którego widzowie pokochali jako komendanta z serii U Pana Boga. Na pogrzebie uwagę przyciągnęły pałeczki perkusyjne przy urnie, przypominające o jego młodzieńczej pasji do muzyki. Symboliczny gest, który połączył jego miłość do muzyki z późniejszą karierą aktorską. Wzruszające słowa laudacji zakończono stwierdzeniem, że aktor jest już u Pana Boga w ogródku, co nawiązuje do jego najbardziej znanej roli.
1: Justyna Steczkowska, znana z perfekcjonizmu, postanowiła zaskoczyć wszystkich, ujawniając, że do swoich koncertów dopłaca z własnej kieszeni. Podczas Łódź Summer Festival artystka wydała aż 110% więcej niż zarobiła, by zapewnić fanom niezapomniane wrażenia. W świecie, gdzie zyski są na pierwszym miejscu, Steczkowska pokazuje, że dla niej liczy się przede wszystkim jakość i zadowolenie publiczności. Cóż, nie każdy gwiazdor potrafi tak szczerze przyznać, że sztuka bywa kosztowna. Karolina Sawka, znana jako filmowa Nel z W pustyni i w puszczy, właśnie dołączyła do grona celebryckich mam. Jej mąż, Mateusz Rzeźniczak, z dumą zaprezentował światu pierwsze zdjęcie z noworodkiem, choć twarz malucha pozostaje tajemnicą. Internauci nie szczędzą gratulacji, a rodzina Sawki i Rzeźniczaka cieszy się z nowego członka rodziny. Ciekawe, czy maluch odziedziczy talent aktorski po mamie.
0: Skolim, znany jako król Latino, nie daje się złamać nawet po upadku ze sceny. Z nogą w gipsie dalej koncertuje, a na Instagramie dziękuje fanom za modlitwy, ubrany tylko w majtki z własnej kolekcji. Jego teledyski biją rekordy, a on sam sprzedaje wszystko, od koszulek po kiełbasy. Czyżby modlitwa i majtki były nowym przepisem na sukces?
1: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cembrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cembrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
0: Cóż za niespodzianka. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, postanowiła zagrać w podziemiach hotelu Belotto. W towarzystwie gitarzysty Andrzeja Gądka i saksofonisty Olafa Węgiera zabierze nas w podróż przez soul, blues i klasykę. Czyżby to była próba ożywienia starych hitów w nowej, kameralnej odsłonie? 24 września melomani będą mogli przekonać się, jak brzmią legendy w wykonaniu Niemen Trio.
1: Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Puskifer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Puskifer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz?
0: Robert Plant, legendarny frontman Led Zeppelin, przyznał, że tekst do The Battle of Evermore z kultowego albumu 4 budzi w nim dziś zażenowanie. Kiedyś żył w świecie marzeń, zaczytując się w Tolkienie i C.S. Lewisie, co teraz wydaje mu się nieco dziecinne. Plant, który miał wtedy zaledwie 22 lata, wspomina, że jego fascynacja fantastyką była obiektem drwin. Cóż, nawet rockowi bogowie czasem się wstydzą swoich młodzieńczych uniesień.
1: Led Zeppelin, zespół, który zakończył działalność ponad 45 lat temu, wciąż trzęsie światem muzyki. Choć istnieli tylko 12 lat, ich dziedzictwo jest jak niekończąca się symfonia, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Od debiutanckiego albumu w 1969 roku przez kultowy Stairway to Heaven, aż po ostatni krążek z 1979 roku, ich muzyka pozostaje nieśmiertelna. A według użytkowników Rankera, ich utwory wciąż są na szczycie listy najlepszych kompozycji wszechczasów. Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Tragicznie zakończyła się kąpiel w rzece Bug dla 48-letniego Pawła Zwyżkowa. Mężczyzna zniknął pod wodą na oczach swoich przyjaciół i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Paweł zginął w dniu 15. rocznicy swojego ślubu.
2: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo budowlańca Marka D. w Solcu, pod Górą Kalwarią. Marcin Z. zabił swoją ofiarę, by uniknąć zapłaty za wykonane prace, a następnie rozczłonkował i podpalił ciało. Sąd uznał jego działania za zaplanowane i przemyślane, mimo że oskarżony twierdził, iż doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina ofiary domaga się zaostrzenia wyroku do dożywocia, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie.
1: W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, znana jako Pani Wandzia. Była żołnierką Powstania Warszawskiego, psycholożką i nauczycielką, a także strażniczką pamięci o poległych. Jej zaangażowanie w sprawy Warszawy i Polski oraz troska o młodych i słabszych pozostaną w pamięci wielu. 5 sierpnia po raz ostatni przemówiła przed pomnikiem polegli niepokonani.
2: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia kobieta została zwabiona na pole przez znajomego mężczyznę, gdzie zaatakowała ją inna kobieta, zadając kilkadziesiąt ciosów młotkiem. Policja zatrzymała już dwie osoby podejrzane o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy wciąż badają motywy zbrodni, a podejrzana zostanie poddana badaniom psychiatrycznym. Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Prokuratura informuje, że na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci. W środę zaplanowano sekcję zwłok oraz badania toksykologiczne, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu. Własienko mieszkał w Polsce od wybuchu wojny na Ukrainie i był związany z rosyjską opozycją. W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza odkryto niewybuch o długości 70 cm. Znalezisko odkrył operator koparki podczas prac ziemnych obok siedziby Straży Miejskiej. Ewakuowano około 20 osób, a teren zabezpieczono. Na miejsce zmierza wojskowy patrol saperski, a ruch wokół Ronda Barei odbywa się bez zakłóceń.
1: Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce, ale także chęć bycia bliżej rodziny. Jednak nie wszyscy wracający decydują się na stałe osiedlenie w kraju.
2: Dziś w Międzyzdrojach pogoda sprzyja plażowaniu. Obie strzeżone plaże są otwarte, a warunki do kąpieli są optymalne. Woda w Bałtyku ma 19 stopni, a powietrze 18 stopni. Choć po południu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, obecnie można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Podlascy policjanci przeprowadzili wielką akcję badania trzeźwości, kontrolując ponad 10 tysięcy kierowców. Zatrzymano 42 osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W powiecie augustowskim kierowca Audi wjechał w drzewo, a jego stan trzeźwości wymagał badania krwi. W powiecie bielskim 77-latek wjechał do rowu z 3 promilami alkoholu, a w Białymstoku 85-latek z cofniętymi uprawnieniami miał promil alkoholu we krwi.
1: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%, ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach. 61-letni kierowca z Mazowsza próbował uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości, oferując policjantom 400 zł na obiad. Zamiast tego mężczyzna usłyszał zarzut łapownictwa, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w gminie Turośl, gdzie kierowca Peugeota jechał 87 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Policjanci zatrzymali mężczyznę i jeszcze tego samego dnia postawili mu zarzuty. Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie

0: nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ZUS nadal przyjmuje wnioski o świadczenie 300+ na szkolną wyprawkę. Każde uprawnione dziecko może otrzymać 300 zł, niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek trzeba złożyć co roku, a termin na rok szkolny 2026-2027 rozpoczął się 1 lipca. Rodzice mogą składać dokumenty przez różne platformy elektroniczne. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, pieniądze powinny wpłynąć do końca września. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia.
2: Codziennie niemal 8,5 tysiąca pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nieobecnych w pracy. To około 20% całej załogi. ZUS we współpracy z ekspertami planuje działania mające na celu walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. Problem nie dotyczy tylko ZUS-u. W 2025 roku w Polsce wystawiono aż 27,5 miliona zwolnień lekarskich. Eksperci podkreślają, że przyczyną jest nie tylko fizyczne zmęczenie, ale także stres i przeciążenie cyfrowe. ZUS podpisał porozumienie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, by poprawić kondycję pracowników.
1: Na polskim rynku paliwowym kolejny dzień przynosi wyraźne podwyżki cen hurtowych. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy drożeją u wszystkich głównych dostawców. Największe wzrosty dotyczą diesla, a liderem podwyżek jest Aramco. Orlen i BP Europa oferują nieco niższe ceny niż Aramco, ale różnice są minimalne. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a ceny ropy naftowej na świecie wciąż rosną. Mimo rządowych interwencji, kierowcy mogą spodziewać się dalszych wzrostów cen po zakończeniu obecnych działań osłonowych.
2: Minister Dariusz Klimczak ogłosił, że pierwsze pociągi pasażerskie osiągną prędkość 250 km na godzinę na centralnej magistrali kolejowej w 2027 roku. To możliwe dzięki pomyślnym testom systemu bezpieczeństwa GSMR, które przeprowadzono ostatniej nocy. Nowa prędkość pozwoli skrócić czas podróży między największymi miastami w Polsce. Od grudnia przyszłego roku wraz z nowym rozkładem jazdy podróż z Warszawy do Krakowa zajmie mniej niż 2 godziny. Obecnie najszybsze pociągi pokonują tę trasę w około 2,5 godziny.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ZUS rozpocznie wypłaty 14 emerytury. Maksymalna kwota wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną sumę. Pełne świadczenie trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza dodatkową emeryturę. Seniorzy nie muszą składać wniosków, a pieniądze zostaną wypłacone automatycznie. Warto pamiętać, że przy emeryturze powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto, czternastka nie zostanie wypłacona. Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiada nową inicjatywę społeczną, która ma pomóc w walce z internetowymi oszustwami. Chce stworzyć projekt podobny do wcześniejszego Sprawdzamy, by przeciwdziałać fałszywym treściom i reklamom. Brzoska podkreśla, że problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale każdego użytkownika internetu. Wskazuje na odpowiedzialność platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, oraz apeluje do polityków o wspólne działania. Celem jest ograniczenie skali oszustw i zapewnienie większego bezpieczeństwa w sieci. Ukraina zmaga się z poważnym niedoborem pocisków do systemów Patriot przed nadchodzącą zimą. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie dostaw, podkreślając, że obecne zapasy są niewystarczające. Problem dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Stanów Zjednoczonych i Europy, które również borykają się z ograniczoną dostępnością tych pocisków. Plany uruchomienia produkcji w Ukrainie napotykają na liczne przeszkody techniczne i polityczne. Alternatywą może być rozwój tańszych pocisków FP-7,10, które mają uzupełnić amerykańskie PAK-3. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż Rosja może nasilić ataki zimą, co zwiększa presję na ukraińską obronę powietrzną.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i turecki gigant MKE pogłębiają współpracę obronną. W Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezes PGZ Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny MKE Ilhami Keleś. Rozmowy dotyczyły programów amunicyjnych, obrony przeciwlotniczej oraz zabezpieczenia kluczowych surowców. To kontynuacja dialogu rozpoczętego w lipcu w Turcji. Celem jest rozwój partnerstwa w sektorze obronnym i wymiana doświadczeń. Spotkanie ma wzmocnić potencjał obronny Polski i jej sojuszników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Huawei CBG Polska wprowadza na rynek dwa nowe tablety: MatePad Air i MatePad Pro Max. Oba urządzenia wyposażono w matowy ekran OLED, który zmniejsza zmęczenie wzroku. MatePad Air to lekki model idealny dla studentów i podróżujących. Natomiast Pro Max jest przeznaczony dla profesjonalistów, oferując większy ekran i wyższą jakość obrazu. Tablety mogą pełnić funkcję laptopa lub cyfrowego notatnika dzięki klawiaturze i rysikowi M Pencil Pro. Do 4 października dostępna jest oferta specjalna, obniżająca ceny o 500 zł. Ceny zaczynają się od 2999 zł za MatePad Air i 4999 zł za MatePad Pro Max.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia przyjaźń Renaty i Dominiki zostanie wystawiona na próbę. Początek sezonu przyniesie poważny konflikt między kobietami o lokal Feel Good. Dominika, nowa właścicielka, zaoferuje Renacie jedynie 20% udziałów, co wywoła ostrą awanturę. Renata poczuje się zdradzona, mimo że Dominika wielokrotnie stawała po jej stronie. Mimo napięć, Renata nie zostanie wyrzucona z Feel Good, co daje nadzieję na odbudowanie relacji. Renata nadal będzie zmagać się z uzależnieniem i problemami emocjonalnymi, co wpłynie na jej związek z Marcinem. Zdjęcie z planu, na którym obie kobiety uśmiechają się do siebie, może sugerować, że po burzy przyjdzie czas na zgodę. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP 2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20.05 na TVP 2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. Jesienny sezon M jak miłość przynosi wiele emocji. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami skomplikowanej relacji Joanny i Artura. Ich namiętność, która w końcu ujrzała światło dzienne, prowadzi do niezręcznej sytuacji w szpitalu. Kolega Rogowskiego przypadkowo odkrywa ich tajemnicę, co budzi jego podejrzenia. Artur, zaskakując wszystkich, składa wypowiedzenie z pracy, co tylko podsyca plotki. Joanna pojawia się w kluczowym momencie, co całkowicie odbiera mowę Arturowi. Czy prawda o ich romansie wyjdzie na jaw? Marysia zaczyna nabierać podejrzeń i może odkryć szokujące fakty o podwójnym życiu męża. W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 178. odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością, a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Spór dotyczy podziału gabinetów i miejsc na sali plenarnej w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do przesunięcia Rozwoju Plus na mniej prestiżowe miejsca, co symbolizuje polityczny rozłam. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ostateczne decyzje mogą należeć do marszałka Sejmu. Alivin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, opublikował wpis krytykujący niewykorzystywanie mobilnych stacji diagnostycznych do kontroli autokarów i ciężarówek. Wpis ten wywołał gniew posła Tomasza Treli, który w rozmowie na antenie Radia Z ostro skomentował działania Gajadura, zarzucając mu próbę zbicia politycznego kapitału. Trela podkreślił, że takie podejście jest nieodpowiednie, zwłaszcza po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa "milcz, chamie skończony", skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Filadelfii trwa poszukiwanie młodego mężczyzny, który w masce laleczki Chucky zaczepiał przechodniów. W ciągu 15 minut miał podejść do 6 osób, w tym do biegaczki, której dwukrotnie zadał pytanie: jesteś gotowa umrzeć? Kobieta uciekła, ale zraniła się w nogę. Policja podejrzewa, że sprawca ma od 16 do 20 lat i nagrywał swoje działania telefonem. Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku. Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa.
0: Brazylijska influencerka Tayane Dalazen została ugryziona w nogę przez dwumetrowego rekina podczas zorganizowanej wycieczki. Organizatorzy karmili drapieżniki, by zachęcić je do interakcji z turystami, co spotkało się z falą krytyki. Eksperci ostrzegają przed rosnącą liczbą ryzykownych zachowań wśród influencerów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych incydentów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka po ostatnich nawałnicach była wyjątkowo niebezpieczna.
0: Przypalone dno garnka to problem, który dotyka wielu z nas. Zamiast szorować godzinami, warto spróbować prostego sposobu z użyciem tabletki do zmywarki i gorącej wody. Namocz garnek, rozpuść tabletkę i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przypalenie powinno łatwiej zejść. Wystarczy delikatnie oczyścić dno. Pamiętajmy jednak, by zawsze sprawdzić, czy metoda jest bezpieczna dla naszego naczynia.
2: Policja w Górze zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie powiatu górowskiego. Usłyszał on blisko 30 zarzutów, a jego łupem padały między innymi elektronarzędzia, meble i rowery. Po zakończeniu czynności procesowych trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę. Policja wnioskuje także o zabezpieczenie majątkowe na jego mieszkaniu, by pokryć straty pokrzywdzonych.
0: Łosoś coraz częściej gości na naszych stołach, a za jego popularnością stoi firma Suempol z Bielska Podlaskiego, jeden z największych producentów łososia wędzonego na świecie. Produkty Suempolu trafiają do klientów w wielu krajach, a firma od lat łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do przetwarzania ryb. Już wkrótce, podczas Power Food Festival, organizowanego przez Radio SK, będzie można spróbować ich wyrobów i wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Festiwal odbędzie się w trzech polskich miastach na przełomie sierpnia i września.
1: Słuchajcie,
2: Radia Super Express. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. To nowe odznaczenie Parlamentu Europejskiego, przyznawane za zasługi dla integracji europejskiej. Wraz z Buzkiem wyróżniono także Lecha Wałęsę za jego historyczną rolę w walce o wolność. Tymczasem Buzek, korzystając z pobytu w Warszawie, spotkał się ze znajomymi w jednej z restauracji na Powiślu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Taniec z gwiazdami w Polsacie nie przestaje zaskakiwać. 19. edycja wystartuje 6 września, a finał zaplanowano na 22 listopada. Widzowie mogą spodziewać się nowych wyzwań, jak sztafeta rumby czy maszyna czasu. A co z Dniem Wszystkich Świętych? Polsat postanowił, że show odbędzie się zgodnie z planem, bo przecież kto by chciał odpoczywać w taki dzień, prawda?
2: Katarzyna Zilman i Jania Lesar. Duet, który rozgrzał parkiet Tańca z Gwiazdami. Teraz próbuje swoich sił w Asia Express. Na konferencji prasowej przed premierą show emocje sięgały zenitu, a Kasia, z uśmiechem na twarzy, stwierdziła, że nie chce oglądać swojego występu. Zilman i Lesar, pierwsza damsko-damska para w polskiej wersji tanecznego formatu, nie tylko tańczą, ale i żyją razem, co z pewnością dodaje pikanterii ich wspólnym przygodom. Czy miłość przetrwa wyzwania azjatyckiej dżungli? Czas pokaże.
1: Karolina Czarnecka, znana z hitu Hera Coca Hash LSD, nie przestaje zaskakiwać. Po 10 latach od swojego internetowego debiutu artystka nie tylko walczyła z uzależnieniami, ale też zrezygnowała z Eurowizji, ponieważ nie zgadzała się z wartościami konkursu. Teraz promuje nową płytę Matka i angażuje się w projekty artystyczne, pokazując, że nie boi się iść pod prąd. Czarnecka, współczesna wiedźma i czuła feministka, wciąż udowadnia, że nie jest artystką jednego przeboju.
2: W Polsce zbliża się 32. edycja Tańca z Gwiazdami, a bilety na to widowisko znikają szybciej niż świeże bułeczki. Ceny wejściówek zaczynają się od ponad 316 zł, a za finał trzeba zapłacić aż około 421 zł i 50 groszy. Mimo to bilety rozeszły się w 10 minut. Czyżby Polacy mieli nieodpartą chęć zobaczenia, jak ich ulubieńcy potykają się na parkiecie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: 4 miesiące po tragicznej śmierci Łukasza Litewki, jego partnerka Natalia Wacławska wspomina ostatnie chwile z posłem, który zginął w wypadku rowerowym. Wieczór przed tragedią spędzili jak zwykle, oglądając filmy przyrodnicze. Litewka, znany z działalności społecznej, był tego dnia wyjątkowo nerwowy z powodu nieudanej zbiórki. Rano, gdy Wacławska się obudziła, jej ukochanego już nie było. Teraz zmaga się z atakami w sieci, co pokazuje, że nawet po śmierci nie można mieć spokoju. Paweł Staliński, niegdyś gwiazda Tańca z Gwiazdami, teraz błyszczy na parkiecie jako uznany tancerz i instruktor. Syn Doroty Stalińskiej, który kiedyś przegrał styczkarką Moniką Pyrek, teraz triumfuje w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z partnerką Pauliną Janicką prowadzi agencję taneczną i sklep z dodatkami ślubnymi. A ich sukcesy w mediach społecznościowych są nie mniej spektakularne niż na parkiecie. Kto by pomyślał, że telewizyjny epizod może tak odmienić życie? Rock zniknął z MTV w AMA 2026. Po niemal 40 latach kategoria Best Rock została wymazana z listy nagród, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów ciężkich brzmień. Zamiast tego wykonawcy tacy jak Geese i 21 Pilots zostali wrzuceni do worka Best Alternative, a Madonna, jakby nigdy nic, zgarnia aż 11 nominacji za swój album Confessions 2. Ciekawe, czy rock wróci? Czy może MTV postanowiło, że to już czas na emeryturę dla tego gatunku?
1: ZZ Top, zespół, który zrewolucjonizował scenę muzyczną nie tylko dzięki swojemu brzmieniu, ale i brodom. O ironio, perkusista Frank Baird, mimo nazwiska, które oznacza broda, nigdy nie dorównał zarostem kolegom z zespołu. Gibbons i Hill zapuścili swoje legendarne brody z czystego lenistwa, a Baird postanowił być schludny. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, nawet jeśli ma na to nazwisko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rok 2026 zapisze się w historii jako czas wielkich pożegnań. Megadeth pod wodzą Dave'a Mustaine'a wydało swój ostatni album i ruszyło w pożegnalną trasę koncertową. Mustaine, mimo problemów zdrowotnych, nie przestaje zaskakiwać. W wywiadzie dla Metal Hammera zdradził, że istnieją niepublikowane utwory, które mogą kiedyś ujrzeć światło dzienne. Czyżby to nie był koniec muzycznych niespodzianek od Megadeth? Czas pokaże.
2: Letnia trasa Męskie Granie 2026 dobiega końca, a Warszawa szykuje się na wielki finał. Po drodze były ewakuacje i odwołane koncerty, ale kto by się tym przejmował, skoro teraz na lotnisku Bemowo czeka nas prawdziwa muzyczna uczta. W piątek na scenie zobaczymy m.in. Zako Power z Miłoszem i Kult, a w sobotę Nosowską i Orkiestrę Męskiego Grania. Czas na ostatnie akordy tego szalonego lata. Rockowizna w Gdańsku znowu pokazała, że rock nie umiera, a jedynie nabiera mocy. Nocny Kochanek, zespół, który wie, jak połączyć ciężkie brzmienia z bezwstydną rozrywką, porwał publiczność do późnych godzin nocnych. A to dopiero początek. Jesienią ruszają w trasę promującą swoją pierwszą biografię heavy metalowe Jaja. Wygląda na to, że Nocny Kochanek nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą szykować się na kolejne muzyczne szaleństwa. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, jest pod wrażeniem młodych talentów gitarowych. Te dzieciaki rozwalają mi głowę, wyznał, podkreślając, jak szybko młodzi muzycy zdobywają umiejętności dzięki YouTube i Instagramowi. A jeśli ktoś czeka na nową muzykę od Slasha, to musi uzbroić się w cierpliwość. Jego nowy album z Milesem Kennedym i The Conspirators pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku. Ale spokojnie, Slash obiecuje, że to będzie absolutny sztos.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Emerytowany policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo warszawskiego przedsiębiorcy budowlanego Marka D. Sprawca, chcąc uniknąć zapłaty za usługi tynkarskie, najpierw obezwładnił ofiarę, a następnie rozczłonkował jej ciało. Sąd uznał, że motywem zbrodni były problemy finansowe oskarżonego. Rodzina zamordowanego domaga się zaostrzenia wyroku, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego.
2: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Dziecko zmarło w szpitalu po tym, jak samochód, którym podróżowała z matką, uderzył w drzewo. Matka nie miała prawa jazdy i próbowała uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka siedziała na przednim siedzeniu, co jest jednym z badanych elementów w śledztwie. Dziś przeprowadzona zostanie sekcja zwłok dziecka. Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do groźnego wypadku. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Nissanem, którym podróżowała rodzina z 2-letnim dzieckiem. Na szczęście, mimo że wszyscy trafili do szpitala na badania, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, a ruch na drodze przywrócono po usunięciu uszkodzonych pojazdów. Tragiczny wypadek nad rzeką Bug. 48-letni Paweł K. z Wyszkowa zginął podczas kąpieli, mimo że był doświadczonym pływakiem. Mężczyzna zasłabł w wodzie i zniknął pod powierzchnią na oczach kolegów. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej i długiej reanimacji, nie udało się go uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza znaleziono niewybuch o długości około 70 cm. Operator koparki natrafił na pocisk podczas prac ziemnych, co spowodowało ewakuację około 20 osób z pobliskiego budynku Straży Miejskiej. Policja zabezpiecza teren, a na miejsce zmierza patrol rozminowania Wojska Polskiego. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca zdarzenia.
1: W Myszkowie doszło do dramatycznego incydentu. Kobieta z rozległymi oparzeniami została znaleziona przez sąsiadkę i natychmiast przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Śledczy badają okoliczności tego zdarzenia, próbując ustalić, co doprowadziło do powstania tak poważnych obrażeń. Na razie nie wykluczono udziału osób trzecich.
2: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni Szymon został oblany łatwopalną cieczą i podpalony podczas obchodów swoich urodzin. Wśród zatrzymanych jest jego wieloletni znajomy, którego traktował jak przyjaciela. Chłopak przebywa w szpitalu z poważnymi oparzeniami, a śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Po ponad roku przerwy tramwaje wracają na chorzowską estakadę. Od soboty, 22 sierpnia, pasażerowie będą mogli podróżować bezpośrednio z Bytomia przez Chorzów do Katowic, omijając dotychczasowe objazdy. Wszystkie testy techniczne zakończyły się pomyślnie, co oznacza, że trasa jest gotowa na przyjęcie pasażerów. To duża zmiana dla mieszkańców, którzy znów będą mogli korzystać z tego kluczowego połączenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po niespokojnych dniach nad Bałtykiem sytuacja w Darłówku się ustabilizowała. Dziś, 19 sierpnia, wszystkie strzeżone kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla turystów. Pogoda sprzyja wypoczynkowi, a jakość wody spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Na żadnym z kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, co pozwala cieszyć się urokami morza bez obaw.
2: Liczba Polaków przebywających czasowo za granicą wyraźnie spada. Raport Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że migracyjny trend zaczyna się odwracać, a saldo migracyjne po raz pierwszy od 2000 roku jest korzystne dla Polski. Powracający Polacy przywożą ze sobą cenne doświadczenie zawodowe i międzynarodowe kontakty, co może pomóc w uzupełnianiu braków kadrowych w kraju. Jednak wyzwaniem pozostaje zatrzymanie ich na stałe ze względu na problemy takie jak wysokie ceny mieszkań i skomplikowane procedury.
1: W Bydgoszczy doszło do ataku na ukraińskie rodzeństwo. 46-letnia kobieta zaatakowała dzieci z powodu rozmowy w ich ojczystym języku. Usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Dziewczyna ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i jasne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne spodenki, białe sportowe buty i jasną koszulkę. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który dokonał dwóch rozbojów w toku.

0: na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1 w meczu Ekstraklasy, odnosząc 3

0: trzecie zwycięstwo z rzędu. Śląska drużyna umocniła się na pozycji wicelidera, mimo gry w osłabieniu po czerwonej kartce. Bramki dla Górnika padły po stałych fragmentach gry, co podkreśla ich taktyczną skuteczność. Trener Michal Gasparik chwalił determinację i elastyczność swojego zespołu.
1: Paweł Dawidowicz, polski obrońca, jest bliski powrotu do Hellasu Verona. Włoski klub, z którym był związany przez 7 lat, ma podpisać z nim kontrakt w ciągu najbliższych 48 godzin. Dawidowicz ostatnio grał w Rakowie Częstochowa, a teraz wraca do Włoch, gdzie Hellas będzie rywalizował w Serie B. 30-letni piłkarz ma na koncie 17 występów w reprezentacji Polski. Tragiczny wypadek podczas wyścigu Volta a Portugal. 19-letni kolarz Finlay Tarling zginął po potrąceniu przez samochód, który wdarł się na trasę. Kierowca został zatrzymany, a sprawą zajmują się służby. Rodzice młodego sportowca podziękowali za wsparcie, które otrzymali od społeczności. Ku pamięci syna założyli zbiórkę na rzecz młodych kolarzy.
0: Podczas nadchodzącego US Open oczy tenisowych fanów będą zwrócone na rywalizację par mieszanych. Aryna Sabalenka i Novak Djokovic stworzą jedną z najbardziej elektryzujących par. Ich wspólny występ nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej razem grali i trenowali. W rywalizacji mixtów zobaczymy także duet Iga Świątek i Kasper Ruud. Turniej na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Marianna Schreiber spotkała się z falą krytyki po tym, jak skarżyła się na pracowników stacji Orlen. Internauci stanęli w obronie obsługi, podkreślając, że pracownicy stacji nie są mechanikami. Celebrytka, zamiast wsparcia, otrzymała surowe komentarze, które wytykały jej brak zrozumienia dla specyfiki pracy na stacji paliw.
0: Anastazja Kuś, młoda lekkoatletka, zdobyła złoto na młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i wystąpiła w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Po powrocie do Polski, razem z mamą, pojawiła się w programie Dzień Dobry TVN, wzbudzając zainteresowanie swoimi stylizacjami. Alicja Kuś, mama Anastazji, podkreśliła znaczenie mediów społecznościowych dla nowoczesnych sportowców.
1: Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Niestety, tuż przed finałem sztafety, 4 razy 400 metrów doznała kontuzji łydki, co wykluczyło ją z udziału w biegu. Polska sztafeta bez Bukowieckiej zajęła 7 miejsce. Kibice czekają na informacje o jej stanie zdrowia przed zbliżającym się memoriałem Kamili Skolimowskiej. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, korzysta z letniego wypoczynku na wodzie. Bokserka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z deski surfingowej, gdzie promienieje w stroju kąpielowym. Szeremeta, która niedawno zdobyła srebro na Pucharze Świata w Brazylii, ładuje teraz akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami. Już 24 sierpnia będzie obchodzić swoje 23 urodziny.
0: Zmarł Jan Frycz, wybitny aktor i oddany kibic Krakowi. Miał 72 lata. Jego odejście to wielka strata dla polskiego kina i sportu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Michał Probierz, wspominał aktora w poruszającym wpisie, podkreślając ich osobistą więź. Krakowia również pożegnała swojego wiernego fana w oficjalnym komunikacie.
1: Pia Skrzyszowska zdobyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki i brąz w sztafecie 4x100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Dodatkowo została wybrana do komisji zawodniczej European Athletics na lata od 2026 do 2030. To ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletki, która dołączyła do elitarnego grona 8 sportowców z całej Europy.
0: Nick Kyrgios, znany australijski tenisista, został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano podczas czerwcowego turnieju ATP na Majorce. Kyrgios, który wcześniej krytykował innych sportowców za doping, przeprosił swoich fanów i zapowiedział wycofanie się z życia publicznego na 28 dni, aby skupić się na pracy nad sobą.
1: Na warszawskim Okęciu niespodziewanie pojawiła się Katarzyna Wasic, nowa mistrzyni Europy w pływaniu. Polka zdobyła złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym w Paryżu, ustanawiając nowy rekord kraju. Jej przylot wywołał entuzjazm wśród zgromadzonych, którzy oczekiwali powrotu lekkoatletycznej kadry z Birmingham. Polska reprezentacja lekkoatletyczna przywiozła 8 medali, ale żadnego złotego. W wieku 36 lat zmarła amerykańska aktorka Hayden Panettiere. Jej były narzeczony, Władimir Kliczko, pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych, obiecując, że ich córka Kaja zapamięta matkę jak najlepiej. Panettiere została znaleziona martwa w swoim domu w Karolinie Południowej. Kliczko podziękował za wsparcie i kondolencje, dołączając rodzinne zdjęcie z Hayden i ich córką.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Diane Parry w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 czasu polskiego. Świątek broni tytułu zdobytego w zeszłym roku, a jej rywalka zajmuje obecnie 66 miejsce w rankingu WTA. Prognozy pogody wskazują na możliwość opadów, ale spotkanie powinno zakończyć się przed ich nadejściem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Już w pierwszym odcinku po przerwie, numer 3392, Karolina stanie przed trudnymi wyborami. Jej małżeństwo z Brunem może się rozpaść, gdyż Stanski zażąda podpisania intercyzy. Karolina nie zamierza się poddać i planuje wykorzystać swoją prawniczkę przeciwko mężowi. Tymczasem Rafał Zaborski, były kochanek Karoliny, szykuje zemstę zza krat. Czy Karolina trafi do więzienia za swoje przestępstwa przeciwko Justinowi? Jesień w barwach szczęścia zapowiada się pełna napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia przyjaźń Renaty i Dominiki zostanie wystawiona na próbę. Początek sezonu przyniesie poważny konflikt między kobietami o lokal Feel Good. Dominika, nowa właścicielka, zaoferuje Renacie jedynie 20% udziałów, co wywoła ostrą awanturę. Renata poczuje się zdradzona, mimo że Dominika wielokrotnie stawała po jej stronie. Mimo napięć, Renata nie zostanie wyrzucona z Feel Good, co daje nadzieję na odbudowanie relacji. Renata nadal będzie zmagać się z uzależnieniem i problemami emocjonalnymi, co wpłynie na jej związek z Marcinem. Zdjęcie z planu, na którym obie kobiety uśmiechają się do siebie, może sugerować, że po burzy przyjdzie czas na zgodę. Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poyraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP1. Poyraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poyraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poyraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku kiliców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek. W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. Już 8 września o 20.55 w TVP2 zobaczymy 1938 odcinek tego popularnego serialu. Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Sowiński nie zamierza odpuścić. Dyrektor kliniki, który szantażował Kasię, teraz planuje zemstę na Olku Chodakowskim. Wciągnie w swoje intrygi nową rezydentkę Klaudię, która wraca do kliniki po długiej przerwie. Sowiński liczy na jej pomoc, ale Klaudia odrzuca jego zaloty. Czy młoda lekarka ulegnie presji? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce. W 1939 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Paweł Zduński dowiaduje się, że Dominik Walat ponownie spowodował wypadek, w którym ucierpiały jego najbliższe osoby. Wściekłość Pawła osiąga apogeum, gdy okazuje się, że jego żona Franka, choć uratowana przez lekarzy, ostatecznie traci życie z powodu wcześniejszych obrażeń. Dominik, mimo zasądzonej kary, nie zmienia swojego zachowania i znów zagraża rodzinie Pawła. Zduński nie zamierza tego puścić płazem i pragnie zemsty na sprawcy. Czy Dominik zapłaci najwyższą cenę za swoje czyny? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka Zduńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina Zduńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 178 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer i Cihan wracają do rezydencji w środku nocy po dramatycznym wypadku. Ich niespodziewane pojawienie się wywoła poruszenie wśród domowników. Hancer, wyczerpana i z kontuzją, będzie potrzebować pomocy, a Cihan nie zawaha się jej udzielić. Melich, zaskoczony ich bliskością, nie pozostanie obojętny. Napięcie między bohaterami wzrośnie, gdy Melich wkroczy do akcji, a Cihan będzie musiał tłumaczyć się z nocnych wydarzeń. Następnego dnia Hancer wyjaśni Melichowi całą sytuację, starając się odbudować zaufanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć intensywne opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Do prezydenta Karola Nawrockiego wpłynęła petycja o zmianę polskiego hymnu. Wnioskodawca proponuje zastąpienie Mazurka Dąbrowskiego starożytną pieśnią Bogu Rodzica. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że petycja jest obecnie rozpatrywana, ale nie prowadzi prac nad zmianą hymnu. Przypomnijmy, że Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od 1927 roku.
2: Aż 85% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 72% wyborców PSL popiera wspólny start obu partii w wyborach w 2027 roku. Według politologa, profesora Kazimierza Kika, wspólny start jest przesądzony, a współpraca z Koalicją Obywatelską jest kluczowa dla PSL, które balansuje na granicy progu wyborczego. Obie partie współpracują już w ramach koalicji rządowej, mimo okresowych napięć. Minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że ceny paliw w Polsce będą zależały od dynamicznej sytuacji na rynkach, a decyzja o przedłużeniu pakietu osłonowego na tańsze paliwo nie została jeszcze podjęta. Wspomniał również, że prezydent Karol Nawrocki, według niego, wspiera koncerny naftowe, co wpływa na budżet państwa i kierowców. Dodatkowo Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie jest członkiem partii politycznej. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do samodzielnego startu w przyszłorocznych wyborach do Sejmu. Mimo wysokich cen paliw, inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie około 3%. Dla seniorów oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur będzie niska. Przeciętna emerytura wzrośnie w marcu o około 143 zł, a minimalne świadczenia zwiększą się o 55 zł na rękę. To jedna z najmniejszych podwyżek w ostatnich latach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozwój Plus, związany z Mateuszem Morawieckim, planuje samodzielny start w wyborach do Sejmu. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu, podkreślił, że nie prowadzą rozmów z PiS na temat wspólnej listy. Jednak w wyborach do Senatu możliwa jest współpraca pod patronatem prezydenta. Rozwój Plus celuje w 15% poparcia, a do inicjatywy dołączyło już około 4000 osób. Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank powitali na świecie swoją córeczkę, Adelaide Elizabeth Anine. Dziewczynka urodziła się 3 sierpnia w Lizbonie. Imiona noworodka łączą tradycje brytyjskie i portugalskie, oddając hołd bliskim osobom z przeszłości i teraźniejszości. Mała Adelaide zajmuje 15 miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.
0: Papież Leon XIV modli się za ofiary tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Autokarem podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia, wracający z Mediugorje. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar i zapewnił o swojej duchowej bliskości. Polska buduje zintegrowany system obrony powietrznej, który ma chronić miasta i infrastrukturę przed zagrożeniami z powietrza. Obecnie nie wszystkie duże miasta są objęte ochroną przeciwrakietową, ale planuje się, że po 2030 roku system będzie w pełni gotowy. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają zdolności do zapewnienia osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a działania te są szczególnie intensywne we wschodniej i centralnej Polsce. W skład systemu wchodzą m.in. programy Wisła, Narew i Pilica, a także współpraca z sojusznikami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie zakończyli udział w ćwiczeniach Oak Shield. Wspólnie z jednostkami NATO doskonalili umiejętności w trudnym terenie i realizowali złożone zadania taktyczne. Ćwiczenia te miały na celu wzmocnienie współpracy i gotowości do wspólnych operacji obronnych. Dzięki temu polscy pancerniacy zwiększają swoją interoperacyjność w międzynarodowym środowisku. Szuflada pod piekarnikiem w wielu nowoczesnych kuchenkach ma zaskakujące zastosowanie. Może służyć do utrzymywania ciepła wcześniej przygotowanych potraw, co jest szczególnie przydatne, gdy goście się spóźniają. Warto jednak sprawdzić w instrukcji, czy nasz model piekarnika oferuje taką funkcję. W starszych urządzeniach szuflada pełni jedynie rolę schowka.
2: Imię Halina, choć kiedyś bardzo popularne, obecnie rzadko jest wybierane przez rodziców. W 2025 roku nadano je zaledwie 18 dziewczynkom. Mimo powrotu mody na tradycyjne imiona, Halina nie zyskała uznania współczesnych rodziców. Warto przypomnieć, że imię to oznacza spokój i ma greckie korzenie. Opieka nad starzejącymi się rodzicami to wyzwanie, które dotyka wielu z nas. Lekarka Maria Bendek podkreśla, że starsze osoby często nie proszą o pomoc, co może wynikać z lęku przed utratą niezależności. Konflikty między rodzeństwem dotyczące podziału obowiązków to częsty problem. Eksperci zalecają wcześniejsze rozmowy o przyszłości i sprawiedliwy podział zadań, by uniknąć napięć i wypalenia opiekunów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie programu SAFE i hasła Bóg, Honor, Ojczyzna. Jego słowa wywołały ostrą krytykę ze strony aktorki Joanny Szczepkowskiej, która zarzuciła mu sianie wątpliwości wśród żołnierzy. Szczepkowska skrytykowała również sposób, w jaki prezydent zwracał się do wojska, porównując jego ton do agresji kibiców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iga Cemrzyńska, ikona polskiej sceny, mimo sukcesów i barwnego życia, ostatnie lata spędziła w hospicjum, zmagając się z samotnością. Na szczęście w tych trudnych chwilach towarzyszył jej jezuita Grzegorz Kramer, który z pasją wprowadzał ją w świat muzyki i wspomnień. Duchowny zorganizował dla niej nawet wycieczki po hospicjum, które w jej wyobraźni zamieniały się w podróże do Paryża. Na jej pożegnanie przybyły tłumy, oddając hołd artystce, której ciało tańczyło w rytm muzyki do samego końca.
2: Dominika Rybak, znana z programu Królowa Przetrwania, ogłosiła koniec swojego małżeństwa z Adrianem Radzińskim, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Sama Dominika podkreśla, że nie żałuje decyzji o ślubie w młodym wieku, choć teraz jest już singielką. W międzyczasie internet huczy od plotek o jej nowym związku z zawodnikiem MMA, Kamilem Mindą, które Rybak stanowczo dementuje, nazywając je obrzydliwymi. Jej koleżanka z programu, Sophie Siwoka, przyznaje, że jest zszokowana całą sytuacją, ale nie miała czasu na zgłębianie szczegółów.
1: Stuart Cabe, znany jako Stu, powrócił do Polski z Wielkiej Brytanii, ale nie na wakacje, tylko w kajdankach. Prokuratura okręgowa w Warszawie postawiła mu zarzuty przestępstw seksualnych wobec nieletnich oraz rozpijania młodzieży. Mimo solidnych dowodów, Stu nie przyznał się do winy. Cóż, wygląda na to, że jego internetowa kariera zamieniła się w prawdziwy thriller sądowy. Sylwia Gliwa, gwiazda na wspólnej, postanowiła podzielić się z fanami swoim wakacyjnym stylem, pozując w czarnym bikini na tle graffiti w Chorwacji. Internauci oszaleli z zachwytu, a komentarze typu nogi do nieba czy bogini kobiecości sypały się jak z rękawa. Cóż, nie jedna 48-latka marzy o takiej sylwetce, ale nie każda ma odwagę, by tak śmiało ją prezentować. Kto by pomyślał, że kolarstwo może być takie przereklamowane, gdy ma się do dyspozycji łódkę i plażę?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Emilia Krakowska, niczym prawdziwa dama, pożegnała swoją przyjaciółkę Igę Cemrzyńską na jej pogrzebie. Zamiast wielkiego wieńca przyniosła kilka drobnych kwiatków, które z delikatnym uśmiechem dołożyła do urny z prochami zmarłej. Ten subtelny gest, choć niezauważony przez wszystkich, miał ogromne znaczenie. Cemrzyńska, znana ze swojej energii i pasji, pozostawiła po sobie nie tylko rolę, ale i osobiste wspomnienia, które wybrzmiały podczas ceremonii.
2: Cóż za niespodzianka. Natalia Niemen, córka legendarnego Czesława Niemena, postanowiła zagrać w podziemiach hotelu Belotto. W towarzystwie gitarzysty Andrzeja Gądka i saksofonisty Olafa Węgiera zabierze nas w podróż przez soul, blues i klasykę. Czyżby to była próba ożywienia starych hitów w nowej, kameralnej odsłonie? 24 września melomani będą mogli przekonać się, jak brzmią legendy w wykonaniu Niemen Trio.
1: Johnny Depp, znany z Pirackich Przygód, tym razem chwyci za gitarę i razem z Alice Cooperem oraz Joe Perrym z Aerosmith wystąpi w Polsce jako część supergrupy Hollywood Vampires. To jedyny taki koncert w kraju, który odbędzie się 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się nie tylko autorskich utworów, ale i bezkompromisowych coverów legend rocka, takich jak Led Zeppelin czy David Bowie. Przed gwiazdami wieczoru wystąpi duet Smolly, Kev Fox, który rozgrzeje publiczność swoim unikalnym brzmieniem. Maynard James Keenan, lider zespołów Tool, A Perfect Circle i Puskifer, nie przestaje zaskakiwać. Tym razem postanowił otworzyć restaurację sushi w Arizonie, bo przecież kto by się spodziewał, że rockman z czarnym pasem w jiu-jitsu i własną winnicą zapragnie serwować surową rybę. Restauracja Queen Bee Sushi rusza już 4 września, a do sushi będzie można popijać autorskie wina Keenana. A jeśli ktoś woli muzyczne doznania, Puskifer po raz pierwszy zagra w Polsce 28 października w warszawskiej Stodole. Cóż, Maynard, czy jest coś, czego nie potrafisz?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na gali MTV Video Music Awards 2026 szykuje się prawdziwy pojedynek tytanek. Madonna z 11 nominacjami i Taylor Swift z 9 stają do walki o dominację w świecie popu. Madonna może powiększyć swoją kolekcję 19 statuetek, a Swift jest o krok od historycznego rekordu. W tle tej epickiej rywalizacji pojawiają się także inne gwiazdy, jak Ariana Grande i Sabrina Carpenter, które również mają apetyt na sławę. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej ery w muzyce? Led Zeppelin, zespół, który zakończył działalność ponad 45 lat temu, wciąż trzęsie światem muzyki. Choć istnieli tylko 12 lat, ich dziedzictwo jest jak niekończąca się symfonia, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Od debiutanckiego albumu w 1969 roku przez kultowy Stairway to Heaven, aż po ostatni krążek z 1979 roku, ich muzyka pozostaje nieśmiertelna. A według użytkowników Rankera, ich utwory wciąż są na szczycie listy najlepszych kompozycji wszechczasów. Youngblood, brytyjski wokalista, udowadnia, że złamana noga to tylko drobna przeszkoda na drodze do muzycznej chwały. Po wypadku motocyklowym, zamiast odpoczywać, zapowiada koncerty w Portugalii i Belgii, obiecując fanom totalny obłęd. Artysta, który w zeszłym roku połączył siły z Aerosmith, nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno odwołał występ w Calgary, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wygląda na to, że Youngblood nie zna słowa stop, nawet z nogą w gipsie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Katowicach odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek pod Nowym Dworem Mazowieckim zakończył się śmiercią 4-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia, gdy matka prowadząca samochód bez uprawnień straciła panowanie nad pojazdem. Mimo wysiłków lekarzy, dziewczynki nie udało się uratować. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
2: Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego i żołnierka Armii Krajowej. Miała 99 lat. Przez całe życie walczyła o pamięć poległych i prawa słabszych. Po wojnie była nauczycielką i psycholożką, angażując się w ochronę pamięci o powstańcach. Po jej śmierci żegnają ją przedstawiciele władz, podkreślając jej odwagę i mądrość. Stuart K.B., znany jako Stu, został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze po ekstradycji z Wielkiej Brytanii. YouTuberowi postawiono 4 zarzuty, w tym kontakty seksualne z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie nieletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy planują dalsze działania w sprawie afery Pandora Gate.
1: Tragicznie zakończyła się kąpiel w rzece Bak dla 48-letniego Pawła Zwyżkowa. Mężczyzna zniknął pod wodą na oczach swoich przyjaciół i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Paweł zginął w dniu 15. rocznicy swojego ślubu. Na Wybrzeżu Helskim w Warszawie doszło do czołowego zderzenia 2 samochodów. 80-letni kierowca Opla zjechał na przeciwległy pas i uderzył w Nissana, którym podróżowała rodzina z małym dzieckiem. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi, a rodzina trafiła do szpitala na badania. Jednak ich życiu nic nie zagrażało. Kierowca Opla został ukarany mandatem. Droga była zablokowana, ale po działaniach służb została ponownie otwarta.
2: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo budowlańca Marka D. w Solcu, pod Górą Kalwarią. Marcin Z. zabił swoją ofiarę, by uniknąć zapłaty za wykonane prace, a następnie rozczłonkował i podpalił ciało. Sąd uznał jego działania za zaplanowane i przemyślane, mimo że oskarżony twierdził, iż doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina ofiary domaga się zaostrzenia wyroku do dożywocia, a sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie. W Sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia kobieta została zwabiona na pole przez znajomego mężczyznę, gdzie zaatakowała ją inna kobieta, zadając kilkadziesiąt ciosów młotkiem. Policja zatrzymała już 2 osoby podejrzane o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy wciąż badają motywy zbrodni, a podejrzana zostanie poddana badaniom psychiatrycznym.
1: Liczba Polaków decydujących się na czasowy pobyt za granicą spada. Według raportu Warsaw Enterprise Institute pod koniec 2024 roku za granicą przebywało około 1,5 miliona Polaków, podczas gdy 7 lat wcześniej było ich 2,5 miliona. Głównymi powodami powrotu są lepsze zarobki i stabilizacja gospodarcza w Polsce, ale także chęć bycia bliżej rodziny. Jednak nie wszyscy wracający decydują się na stałe osiedlenie w kraju.
2: Dziś w Międzyzdrojach pogoda sprzyja plażowaniu. Obie strzeżone plaże są otwarte, a warunki do kąpieli są optymalne. Woda w Bałtyku ma 19 stopni, a powietrze 18 stopni. Choć po południu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, obecnie można bezpiecznie korzystać z uroków morza, więc... Na bydgoskim odcinku trasy kolejowej doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Pociąg śmiertelnie potrącił starszego mężczyznę w rejonie ulicy Zaświat. Służby pracują nad ustaleniem, jak doszło do tego zdarzenia. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające.
1: Od dziś mieszkańcy Suwałk zmagają się z przerwą w dostawach energii cieplnej. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem i wynikają z prac przy podłączaniu nowej instalacji do systemu ciepłowniczego. W związku z tym suwalski Aquapark obniża ceny biletów o 20%, ale klienci muszą liczyć się z brakiem ciepłej wody pod prysznicami i niższą temperaturą w basenach.
2: W Białymstoku zatrzymano 42-letniego mężczyznę, podejrzanego o 2 zbrojne napady na całodobowe sklepy. Policjanci znaleźli w jego domu broń oraz ubrania używane podczas rozbojów. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Policja w Białymstoku poszukuje 15-letniej Sandry Krzewskiej, która zaginęła 15 sierpnia. Nastolatka ma około 160 cm wzrostu, jasne włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia miała na sobie białą bluzkę, czarne spodenki i białe buty sportowe. Osoby posiadające informacje o jej miejscu pobytu proszone są o kontakt z policją.
1: Pomarańczowy patrol SK Summer City odwiedził kopalnię Wrocław, strefę wakacji, gdzie czekała plaża, woda i mnóstwo atrakcji. To miejsce oferuje 3 duże plaże, strefę do grillowania oraz możliwość gry w siatkówkę i piłkę nożną. Kolejne przystanki SK Summer City to m.in. Viva i Aquapark Wrocław. Bądźcie na bieżąco z trasą i dołączcie do zabawy. Potężne ulewy przechodzące nad Polską wywołują niepokój, zwłaszcza w Głuchołazach, gdzie doszło do podtopień. Hydrolog Paweł Staniszewski uspokaja, że obecne prognozy nie wskazują na ryzyko dużej powodzi, choć możliwe są lokalne podtopienia. Deszczowe dni mogą przynieść intensywne opady, szczególnie na południu kraju. Polska wychodzi z suszy hydrologicznej, więc wiele opadów uzupełni niedobory wody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Wrocławia termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach

0: lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda, obecna szefowa Ministerstwa Zdrowia, znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu jej wynagrodzenia z czasów, gdy była prezesem szpitali pomorskich. W latach od 2025 do 2026 otrzymała niemal 600 tysięcy złotych, z czego 191 tysięcy stanowiło odszkodowanie za zakaz konkurencji. To właśnie ta kwota budzi największe kontrowersje, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji finansowej szpitali. Radna województwa pomorskiego, Marta Müller-Gajek, złożyła interpelację w tej sprawie, podkreślając konieczność wyjaśnienia podstaw wypłaty tak wysokich świadczeń. Sprawa przyciąga uwagę także ze względu na dalszą karierę Sobierańskiej Grendy, która obecnie kieruje resortem zdrowia. Klienci serwisu Furgonetka zgłaszają nieoczekiwane dopłaty za przesyłki, które pojawiają się długo po ich doręczeniu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie, zarzucając jej nieuczciwe praktyki. Problem polega na tym, że Furgonetka może naliczać dodatkowe opłaty na podstawie danych od przewoźnika, bez zgody klienta i bez przedstawienia dowodów. Przykładem jest sytuacja, gdy paczka ważąca 5 kg w drodze powrotnej przytyła do ponad 30 kg, generując wysoką dopłatę. UOKiK ostrzega, że rachunki za przesyłki mogą zaskoczyć, a firma może zostać ukarana finansowo, jeśli zarzuty się potwierdzą.
2: Rząd Donalda Tuska zaostrza spór z Meta, właścicielem Facebooka i Instagrama. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Polska będzie egzekwować odpowiedzialność od giganta za fałszywe reklamy z wizerunkiem prezesa InPostu Rafała Brzoski. Sprawa zyskała na znaczeniu po tym, jak Brzoska ujawnił, że jego wizerunek jest wykorzystywany do oszustw inwestycyjnych. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że przedstawiciel Mety zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo milionów Polaków i zapowiedział nowe regulacje prawne. Sąd apelacyjny w Warszawie już wcześniej uznał odpowiedzialność Mety za fałszywe reklamy.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wieprzowiny w galarecie marki Gwarek. W jednej z partii tego produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie może prowadzić do listeriozy, choroby szczególnie niebezpiecznej dla osób o obniżonej odporności, seniorów, kobiet w ciąży i dzieci. Producent już rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumentom zaleca się wyrzucenie produktu lub zwrot do sklepu. W razie wystąpienia objawów, takich jak gorączka czy bóle mięśni, należy skonsultować się z lekarzem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W najnowszym katalogu Action pojawiły się słuchawki bezprzewodowe ANC The Next Sound by Taisto, które oferują zaawansowaną redukcję szumów w przystępnej cenie niecałe 70 zł. To świetna propozycja dla miłośników dobrego brzmienia. Dla tych, którzy cenią porządek na biurku, idealnym rozwiązaniem będzie lampa z funkcją ładowania bezprzewodowego za niecałe 39 zł. Warto też zwrócić uwagę na Powerbank X-Storm o pojemności 20 000 mAh, który zapewni energię w podróży. Dla kreatywnych dusz polecamy zestaw 100 podwójnych pisaków DecoTime za niecałe 55 zł. A dla miłośników porządku w kuchni pojemniki Carver z hermetycznym zamknięciem będą doskonałym wyborem. We wrześniu emeryci i renciści otrzymają dodatkowe środki od ZUS w postaci 14. emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy dostanie całość. Seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto otrzymają pełną sumę. Natomiast przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Osoby z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie dostaną dodatkowych pieniędzy. Wypłaty rozpoczną się 1 września i będą realizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. 14. emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych i nie wpływa na prawo do innych świadczeń.
1: Słowacka firma ST Vow Machinery wznawia produkcję kadłubów dla bojowych wozów piechoty BMP 1 po 36 latach przerwy. Zakłady w Dubnicy nad Wagiem, które kiedyś produkowały radzieckie pojazdy, teraz będą tworzyć zmodernizowane wersje dostosowane do standardów NATO. Pierwsze egzemplarze mają trafić do tajemniczego zagranicznego klienta w latach od 2026 do 2027. Nowe kadłuby będą miały wzmocniony pancerz i możliwość wyboru różnych jednostek napędowych. Produkcja ma osiągnąć nawet 100 kadłubów rocznie, co stanowi strategiczny powrót do korzeni słowackiego przemysłu zbrojeniowego.
2: W zakładach Lockheed Martin w Teksasie trwa ostatni etap produkcji pierwszego myśliwca F-35, a Lightning II dla niemieckiej Luftwaffe. Maszyna o oznaczeniu MG-1 otrzymuje specjalne malowanie i powłokę stealth, co przygotowuje ją do testów naziemnych i pierwszego lotu. To pierwszy z 35 myśliwców zamówionych przez Niemcy, które mają zastąpić starzejącą się flotę samolotów Tornado. Decyzja o zakupie F-35A została podjęta w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Pierwsze 8 maszyn trafi do bazy w USA, gdzie niemieccy piloci przejdą szkolenie. W 2027 roku myśliwce zostaną przeniesione do bazy w Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1012 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Poiraza i Nany. Emisja już we wtorek, 25 sierpnia o 16 w TVP1. Poiraz próbuje naprawić swoje błędy i przeprosić żonę za niesłuszne oskarżenia o zdradę. Nana jednak nie jest gotowa na wybaczenie i wyprasza go z pokoju. Mimo prób Poiraza, Nana pozostaje nieugięta, przypominając mu o bólu, jaki jej zadał. Ostatecznie Poiraz zostaje wyrzucony z sypialni, a ich małżeństwo wisi na włosku. Czy to koniec związku kibiców? Odpowiedź może przynieść kolejny odcinek.
2: W najnowszym, 178. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Hancer i Cihan wracają w środku nocy do rezydencji po dramatycznym wypadku. Emocje sięgają zenitu, gdy Cihan opiekuje się osłabioną Hancer, która skręca kostkę. Melih, obecny mąż Hancer, nie pozostaje obojętny i wkracza między parę, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Cihan, mimo gniewu, musi ustąpić, a Melih zabiera Hancer do starego domu. Tymczasem Bejza, obecna partnerka Cihana, nie kryje niezadowolenia z jego nocnych eskapad. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia o 17.20 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 30 odcinek. Jasemin spotyka się z nieznajomym mężczyzną, co wywołuje jej strach. Kerem, widząc jej reakcję, postanawia stanąć w jej obronie, ale zaczyna podejrzewać, że Jasemin coś ukrywa. Tymczasem Halil planuje romantyczną kolację z Ayfer, lecz ich plany krzyżuje nagła sytuacja z Suzaną. Munewer nie ustaje w poszukiwaniach krewnych Mine, a Meltem zachęca Buraka do walki o karierę w chirurgii. W sąsiedztwie narasta konflikt z Liman, którą mieszkańcy oskarżają o współpracę z deweloperem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o 14 w TVP1.
1: W serialu M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Magda i Andrzej pojawią się w sądzie na finale procesu Igora Jabłońskiego. To kluczowy moment dla Pauliny, która przez długi czas żyła w strachu przed swoim mężem gangsterem. Jabłoński próbował porwać Paulinę, ale dzięki sprytowi Magdy jego plan się nie powiódł. Teraz, po miesiącach niepewności, Paulina czeka na wyrok, który może zakończyć jej koszmar. Czy sąd skaże Jabłońskiego i pozwoli jej zacząć nowe życie? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku M jak miłość Sylwia i Adam Werner znów staną przed poważnym wyzwaniem. Prawnik, zamiast tradycyjnych oświadczyn, zaskoczy Sylwię propozycją intercyzy. To nie koniec niespodzianek, bo Werner wspomni także o tykającym zegarze biologicznym Sylwii. Dla Kosteckiej te słowa będą bolesnym ciosem, zwłaszcza, że od dłuższego czasu budują wspólne życie. Sylwia, zmęczona wybuchowym charakterem związku, podejmie decyzję, która może zmienić ich przyszłość. Czy to będzie koniec ich relacji, czy początek nowego rozdziału? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie M jak miłość rodzina z Duńskich staje przed kolejnym dramatem. Krysia Filarska ulega poważnemu wypadkowi, spadając ze schodów w swoim domu. Trafia do szpitala, a jej bliscy są pełni obaw o jej zdrowie. To szczególnie bolesne, gdyż Krysia dopiero zaczęła odzyskiwać spokój po trudnych przeżyciach, w tym śmierci męża. W 1918 odcinku Łukasz Buczak oświadczył się Krysi, co dawało nadzieję na nowy początek. Jednak nagły wypadek ponownie stawia rodzinę w stan najwyższej gotowości. Dodatkowo bliźniaczki z Duńskich, przerażone sytuacją, uciekają z zajęć na basenie, co prowadzi do kolejnego rodzinnego kryzysu.
1: M jak miłość w nowym sezonie przyniesie widzom wiele emocji. Najmłodsze córki Kingi i Piotrka z Duńskich nagle znikną, co wywoła ogromny niepokój w rodzinie. Dziewczynki, przestraszone wydarzeniami związanymi z wypadkiem babci Krysi, postanowią uciec i ukryć się przed dorosłymi. Kinga i Piotrek będą musieli zmierzyć się z trudnymi chwilami, szukając swoich córek. Dodatkowo Kinga odkryje guzek w piersi, co zmusi ją do podjęcia ważnych decyzji zdrowotnych. Piotrek stanie przy niej murem, wspierając ją w tej trudnej sytuacji. Wypadek Krysi i problemy zdrowotne Kingi sprawią, że rodzina z Duńskich znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda wyrusza do Brzezin w poszukiwaniu ojca, ale zamiast tego wpada w poważne tarapaty. Po nieprzyjemnym spotkaniu z domniemanym krewnym, który poszczuł go psami, Kajetan znajduje schronienie w lokalnej remizie. Tam poznaje Jankę, która całkowicie odmienia jego życie. Zauroczony nową znajomą, Kajetan zapomina o swoim śledztwie i po powrocie do Warszawy wyznaje Ani, że znalazł coś znacznie cenniejszego niż biologicznego ojca – miłość. Premiera tego emocjonującego odcinka już 7 września o 20.05 na TVP2. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1937 odcinku M jak miłość Joanna odwiedza przychodnię, by odebrać dokumenty. Spotyka tam niczego nieświadomą Marysię, żonę Artura, z którym miała romans. Marysia, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, traktuje Joannę z życzliwością i troską. Joanna, walcząc z poczuciem winy, stara się szybko opuścić miejsce. Jednak ich rozmowę przerywa pojawienie się Artura, który stara się zachować spokój. Joanna wymyśla wymówkę o chorobie, by uspokoić sytuację. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i intensywne opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Narasta konflikt między Prawem i Sprawiedliwością, a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus. Spór dotyczy podziału gabinetów i miejsc na sali plenarnej w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do przesunięcia Rozwoju Plus na mniej prestiżowe miejsca, co symbolizuje polityczny rozłam. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a ostateczne decyzje mogą należeć do marszałka Sejmu.
2: Donald Tusk zasugerował, że poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu. Jednak prokuratura nie potwierdziła jego przekroczenia granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera wskazał, że premier może mieć dostęp do informacji służb, które nie są jeszcze dostępne dla śledczych. Istnieją spekulacje, że Romanowski może podróżować pod innym nazwiskiem, co utrudnia jego lokalizację. Sprawa wciąż budzi wiele emocji i pozostaje nierozstrzygnięta. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat. Była znaną postacią życia politycznego w Polsce, a jej wystąpienie na Placu Zamkowym w 2021 roku zapadło w pamięć wielu. Traczyk-Stawska walczyła o prawa kobiet i wolność, a jej słowa „milcz, chamie skończony”, skierowane do Roberta Bąkiewicza, stały się symbolem jej odwagi. Wanda Traczyk-Stawska pozostanie w pamięci jako bohaterka o niezłomnych zasadach. W Filadelfii trwa poszukiwanie młodego mężczyzny, który w masce laleczki Chucky zaczepiał przechodniów. W ciągu 15 minut miał podejść do 6 osób, w tym do biegaczki, której dwukrotnie zadał pytanie: jesteś gotowa umrzeć? Kobieta uciekła, ale zraniła się w nogę. Policja podejrzewa, że sprawca ma od 16 do 20 lat i nagrywał swoje działania telefonem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Francuski producent filmowy Nicolas Altmaier i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło 17 sierpnia w rejonie Erwolt, gdy ich samochód zderzył się z ciężarówką podczas wyprzedzania. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Śledztwo w sprawie wypadku jest w toku. Donald Trump znalazł się w centrum plotek dotyczących jego relacji z asystentką Natalie Harp. Biały Dom stanowczo zaprzecza, jakoby między nimi było coś więcej niż relacje zawodowe. Natalie Harp, opisywana jako lojalna i ciężko pracująca, towarzyszy prezydentowi w wielu podróżach, co wzbudza spekulacje. Rzecznik Białego Domu określił te plotki jako żenujące, a samą Harp jako jedną z najważniejszych osób w zespole Trumpa. 30-letnia Angelina Kalimendik utonęła w rzece Deplen, ratując swojego 7-letniego syna. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w niedzielę wieczorem w hrabstwie Lake. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować. Rzeka, po ostatnich nawałnicach, była wyjątkowo niebezpieczna. We wtorek Granadę w Hiszpanii nawiedziła seria trzęsień ziemi z najpotężniejszym wstrząsem o magnitudzie 4,8. Uszkodzone zostały budynki i samochody, a 3 osoby odniosły obrażenia. Władze ewakuowały Alhambrę, jeden z najważniejszych zabytków kraju, oraz zamknęły część obiektów publicznych. Policja apeluje o ostrożność, a specjaliści sprawdzają, czy zabytek został uszkodzony.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W powiecie garwolińskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 4-letni chłopiec błąkał się boso w pobliżu drogi ekspresowej S-17. Świadek zauważył dziecko i powiadomił policję, która szybko zareagowała. Chłopiec został odnaleziony i bezpiecznie przekazany matce. Policja apeluje do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Kiszone ogórki mogą zyskać nowy smak dzięki dodaniu plasterka limonki. Ten nietypowy składnik wprowadza delikatną kwasowość i cytrusowy aromat, urozmaicając tradycyjne przetwory. Kluczowe dla jędrności ogórków są świeże warzywa, odpowiednie warunki przechowywania i prawidłowy przebieg fermentacji. Pamiętajmy, że limonka nie zastąpi jakości ogórków ani właściwego procesu kiszenia.
0: W Sopocie doszło do szczególnie zuchwałej kradzieży. 9 lipca rowerzysta zerwał kobiecie plecak i uciekł. 17